Klasyczne Radio Lato.

kiedy teraz o tym myślę sam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzisiejszy program zaczniemy od odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak szybko chcemy tragedii lub płacić policji? Szczegóły za chwilę. Ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Autostrady miały być symbolem szybkiej, komfortowej i przede wszystkim bezpiecznej podróży. Tymczasem często stają się miejscem, gdzie kierowcy prowadzą nieustanną grę nerwów. Ktoś jedzie lewym pasem i wyprzedza kolumnę samochodów, a za chwilę w lusterku pojawia się kolejny samochód. Najpierw jako niewielki punkt, ale już kilka sekund później kierowca siedzi już praktycznie na zderzaku i wyraźnie daje do zrozumienia, że chciałby jechać szybciej. To obrazek tak powszechny, że wielu kierowców przestało zwracać na niego uwagę. Problem w tym, że właśnie takie zachowanie należy dziś do najbardziej niebezpiecznych na drogach szybkiego ruchu. Nie jest tajemnicą, że wielu uczestników ruchu uważa takie zachowanie za coś normalnego. Gdy ktoś jedzie 120 km na godzinę, a za nim pojawia się kierowca jadący 140 km na godzinę, bardzo często zamiast zachować bezpieczny dystans, podjeżdża niemal pod sam tył poprzedzającego auta. I już nawet bez użycia świateł drogowych wiadomo, że spieszy mu się tak wyjątkowo, że najlepiej, żebyś przyspieszył, przekroczył prędkość, a po wyprzedzeniu od razu zniknął na prawy pas, bo blokujesz miejsce dla władcy lewego pasa. To nie jest przejaw sprawnej jazdy, a po prostu braku wyobraźni. Największym problemem jest fizyka, której nie da się oszukać. Samochód jadący 140 km na godzinę pokonuje blisko 40 metrów w ciągu jednej sekundy. Zatem nawet kierowca o świetnym refleksie potrzebuje czasu na zauważenie zagrożenia, podjęcie decyzji i naciśnięcie hamulca. Wystarczy gwałtowne hamowanie samochodu z przodu, przeszkoda na jezdni albo nagła zmiana ruchu na drodze i mamy w bagażniku innego kierowcę. W takich warunkach kierujący jadący zbyt blisko staje się pasażerem własnego samochodu, a o losach sytuacji nie decydują wówczas już jego umiejętności, lecz przypadek. I właśnie od tego zaczynają się kolizje i karambole na drogach szybkiego ruchu. Kierowcy często tłumaczą potem, że nie mieli czasu zareagować, a tak naprawdę sami ten czas sobie odebrali. Przepisy jasno określają minimalny odstęp na autostradach i drogach ekspresowych. Powinien on wynosić połowę aktualnej prędkości wyrażonej w metrach. Właśnie ta wolna przestrzeń stanowi margines bezpieczeństwa. I tu pojawia się problem. Pozostawiając tak dużą przestrzeń, zawsze jestem świadkiem zmiany pasa innego kierowcy przede mną, bo przecież zostawiłem wystarczająco dużo miejsca. Wtedy ja muszę odpuścić gaz i zwiększyć odstęp. Kierowcy są też często przekonani, że siedząc komuś na zderzaku, szybciej dotrą do celu. W praktyce różnice czasowe są często symboliczne. W zamian jednak kierowca funduje sobie znacznie większy poziom stresu, większe zmęczenie i ogromnie podnosi ryzyko kolizji. To jedna z najbardziej niekorzystnych proporcji ryzyka do potencjalnego zysku, jakie można spotkać w ruchu drogowym. Nie chodzi tylko o stres, ale też mandaty. Za niezachowanie bezpiecznej odległości grozi dziś od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych. Policja wykorzystuje do kontroli m.in. drony oraz urządzenia umożliwiające pomiar odległości pomiędzy pojazdami. To ważne narzędzia, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że problem leży głębiej niż w samych przepisach. Prawdziwym źródłem problemu jest mentalność i przekonanie, że mnie nic się nie stanie, że zdążę zahamować, że mam dobry refleks, że przecież wszyscy tak jeżdżą, a potem wystarczy jeden nieprzewidziany ruch.
0: Autoradio.
1: Na koniec ciekawostka. Tesla wdraża pojazd autonomiczny. Agencja Reutera pisze, że Tesla poinformowała swoich pracowników o przygotowaniach do publicznego uruchomienia Cybercaba, specjalnie zaprojektowanego autonomicznego pojazdu bez pedałów i kierownicy jeszcze w sierpniu tego roku. Auto ma być wdrożone w Austin w Teksasie. Początkowo firma zamierza oferować przejazdy Cybercabami pracownikom poruszającym się po drogach publicznych. Potem pojazdy zostaną włączone do publicznej usługi robotaksi w Austin. Testy wersji produkcyjnej Cybercaba na drogach publicznych zaczęły się w czerwcu, zaś produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Decyzję o utrzymaniu obostrzeń na rzece Bóbr podjęła wojewoda dolnośląska.
2: Bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt w tym rejonie.
1: Krajowy trening reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 29 sierpnia.
3: Podczas treningu będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych, postępowania po otrzymaniu ostrzeżenia, np. sprawdzenie treści w mediach.
1: A na początek jeszcze echa tzw. afery powodziowej. Sąd Koleżeński podjął decyzję o wykluczeniu Anny Koniczyńskiej z Koalicji Obywatelskiej. A w Jeleniogórskim Ratuszu wciąż pracują agenci CBA. Wykluczenie Anny Koniczyńskiej z KO to bezpośrednia reakcja na ustalenia, że gigantyczne wsparcie popowodziowe z KAR-u trafiło m.in. do firmy jej męża. Choć była wiceprezes, wnioskowała o odroczenie rozprawy i nie pojawiła się przed sądem koleżeńskim. Partyjni sędziowie uznali, że jej działania drastycznie naruszyły wizerunek ugrupowania. Tymczasem w samym Ratuszu w Jeleniogórze cały czas trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze sprawdzają około 200 zaświadczeń, które urzędnicy wydali lokalnym firmom. To właśnie te dokumenty posłużyły do wypłaty łącznej kwoty 4,5 miliona złotych. Służby weryfikują teraz krok po kroku, czy urzędnicy rzetelnie sprawdzili, do kogo trafiają publiczne pieniądze. Śledztwo ma już charakter międzynarodowy, bo sprawą zajęła się także Prokuratura Europejska.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr na odcinku od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. Decyzję o utrzymaniu obostrzeń podjęła wojewoda dolnośląska Anna Żabska po wczorajszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2: Choć pierwsze badania mikrobiologiczne i radiacyjne uspokajają, urzędnicy czekają jeszcze na kluczowe wyniki analiz osadów dennych. Służby podchodzą do tej sprawy bardzo ostrożnie, stąd decyzja o utrzymaniu w mocy rozporządzenia wojewody. Zakaz oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt w tym rejonie. Dobra wiadomość jest taka, że sanepid nie wykazał w wodzie obecności groźnych bakterii. Strażacy sprawdzili też zbiornik w Pilchowicach pod kątem radiacji. Tu również wszystko jest w normie. Woda może być bezpiecznie używana przez straż pożarną. Dlaczego więc zakaz wciąż trwa? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozszerzył monitoring i bada obecnie 4 dodatkowe punkty. Eksperci sprawdzają przede wszystkim, czy w osadach rzecznych nie ma metali ciężkich. Wody Polskie zapewniają jednocześnie, że koryto rzeki jest w pełni drożne, a zamontowane sondy stale mierzą temperaturę i natlenienie wody. Decyzja o ewentualnym otwarciu akwenu zapadnie wtedy, kiedy będą znane wyniki szczegółowych badań laboratoryjnych. Anna Talkota, Muzyczne Radio.
1: 29 sierpnia w Polsce w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbędzie się Krajowy Trening Reagowania. Jest organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3: Trening ma być praktycznym przygotowaniem mieszkańców do właściwego reagowania na sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze i sytuacje zagrożenia. Do ogólnopolskiej akcji włącza się również miasto Chojnów. Podczas treningu będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych, postępowania po otrzymaniu ostrzeżenia, np. sprawdzenie treści w mediach. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami przygotowania do ewakuacji, kompletowania plecaka ewakuacyjnego oraz z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i postępowania wobec zagrożeń. Krajowy trening reagowania ma przede wszystkim charakter edukacyjny i praktyczny, przypominający, że właściwa reakcja na zagrożenie zaczyna się od wiedzy i przygotowania. W Chojnowie punkt instruktażowy zostanie zorganizowany w sobotę, 29 sierpnia, od godziny 9 do 11 na terenie parkingu basenu miejskiego przy ulicy Paderewskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.

0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
1: Czas na wiadomości.
3: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Uszkodzone dachy i połamane drzewa, trwa sprzątanie po burzach. Ustawa Lex Charlatan bez podpisu prezydenta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu Polki z wiceliderką rankingu światowego Jeleną Rybakiną trwało zaledwie nieco ponad pół godziny. Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. W sobotnim półfinale Iga zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Aktualne jeszcze dwie godziny alerty burzowe w części województw dotyczą świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Wczoraj z powodu pogody do późnego wieczora strażacy interweniowali ponad 180 razy w Małopolsce i blisko 70 na Podkarpaciu. W Małopolsce jeden dach został zerwany, a 9 innych uszkodzonych. Na Podkarpaciu strażacy usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Charlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
4: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
3: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Drony nadlatywały 6 razy wczoraj nad Kijów. Zginęło blisko 20 osób, a około 40 jest rannych. W wielu miejscach doszło do pożarów. Spadające szczątki zestrzeliwanych dronów zniszczyły budynki i infrastrukturę. Minister Obrony Narodowej tymczasem potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy były obecne w okolicach lotniska w Jasionce.
5: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płock, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
3: Potwierdził szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o poderwaniu myśliwców w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wracamy do sportu. Bezlitosne Lech i Jagiellonia. Poznańska drużyna pokonała w kwalifikacjach Ligi Europy FC Thun nasz 7-0, a ekipa z Białegostoku wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. Rewanże za tydzień. Gorzej poszło Górnikowi i Rakowowi w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Zabrzańska ekipa musiała u siebie uznać wyższość ekipy Monako. Przegrała 2-3. Raków Częstochowa zremisował w Splicie 2-2 z tamtejszym Hajdukiem.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: Dzień dobry dziewczętom, dzień dobry chłopcom. Oto Elena Paparizu i Gigolo. Oto 4 minuty po godzinie 6, a najważniejsze, że możemy przedstawić go wam. Tak jest, oto piątek, oto 21 sierpnia, oto piątek, który jest, wiadomo, weekendu początek. Nawet się trochę zrymowało. Radek Bajer, witajcie.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Ależ ten numer jest fajny. Zeta Funk i Another Star. Back to Disco Reboot. Takie numery to tylko u nas na 11 i prawie 12 minut po 6.
1: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.
0: O tak, to prawda. Kochamy muzykę i przypominamy, żyj tylko chwilą, to jest recepta od formacji Demono, a my ostrzegamy, że na dzisiaj po godzinie 17 prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a czasami nawet silnym. Wysokość opadu to miejscami 40 do 60, a nawet 70 litrów na metr kwadratowy. Opadom tym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę, a także możliwy jest grad, informuje IMGW, a my za IMGW też informujemy i ostrzegamy. Zabyka.

0: poranek z Muzycznym Radiem.
1: Fantastyczny poranek, gorzej będzie wieczorem, bo wtedy się rozpada. Tak jest. I niestety wygląda na to, że IMGW i Meteo może mieć rację, będzie padało sporo, a póki co to my mówimy o rzeczach przyjemnych, czyli o fakcie, że piątek jest 21 sierpnia w kalendarzu, 132 dni do końca roku. Adolf, Filipina i Kazimiera świętują. Wszystkiego najlepszego. Wschód słońca 5:53, skandal, zachód słońca 26. W zasadzie też skandal, dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku, o 2 godziny i 19 minut. Będzie trwał 14 godzin i 13 minut. Jeśli pytacie, co się tego dnia wydarzyło, to 88 lat temu urodził się Kenny Rogers, aktor, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów piosenek. Zmarł w roku 2020, mając lat 81. W 1958 roku, czyli 74 lata temu, urodził się Joe Strummer, gitarzysta, wokalista, autor tekstów, współzałożyciel formacji The Clash. Zmarł w roku 2002. Glenn Hughes, basista i wokalista formacji Deep Purple przez 3 lata raptem, 73-76, oraz wokalista Black Sabbath w latach 85-86 się urodził. Był w roku 1952, a był też członkiem wielu innych, mniej znanych zespołów rockowych. W 1954 roku na świat przyszedł Steve Smith, perkusista zespołu Journey, a w roku 55 urodził się Tomasz Lipiński, wokalista, gitarzysta, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Photones. Wszystkiego najlepszego. Kim Sledge, wokalistka formacji Sister Sledge, urodziła się 68 lat temu. W 71 zaś urodził się Liam Howlett, lider grupy The Prodigy, a w 79 urodziła się Kelly, piosenkarka i autorka tekstów. Alize na świat przyszła w roku 1984, to piosenkarka i tancerka, a w roku 2005 do największej orkiestry świata odszedł Robert Moog, konstruktor syntezatorów i pionier muzyki elektronicznej. Urodził się 23 maja roku 1934, a odchodząc miał lat 71. W roku 2021 zmarł Don Everly, członek zespołu The Everly Brothers. Urodził się w roku 37, a odchodząc miał lat 84.
0: Kalendarium regionu.
1: Jak zwykle jeszcze o tej porze zaglądamy ekspresem do kalendarium regionalnego. Data 21 sierpnia, rok 1346, a wtedy to powołano Związek Sześciu Miast Górnołużyckich, w skład którego wchodziły Lubań, Zgorzelec, Skamęc, Budziszyn, Lebał i Citał. Celem działalności związku była obrona kupców przed plagą napadów na karawany kupieckie, walka o przywileje polityczne i gospodarcze wobec szlachty, organizacja wspólnych działań handlowych. Związek z wielkimi sukcesami działał aż do roku 1815. W roku 1792 na miesięczną kurację do uzdrowiska Cieplice przybył jeden z autorów Konstytucji 3 maja, Hugo Kołłątaj. A w roku 1968 wojska Układu Warszawskiego, w ich szeregach działały oddziały Dolnośląskiego Okręgu Wojskowego, wkroczyły do Czechosłowacji. Interwencja ta miała położyć kres liberalizacji stosunków politycznych władz w Pradze. Internowane władze Czechosłowacji wraz z pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji Aleksandrem Dubczekiem zostały przewiezione samolotem do Legnicy.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: To był u nas Katsey z kawałkiem Animal. To jest swoją drogą ciekawa rzecz, że dziewczyny są tworem pewnej agencji. Potrzebny był zespół, który będzie takim eksportowym towarem K-popowym, który jednocześnie nie będzie K-popowy. No i stworzyli grupę, jedna, druga, trzecia się wykruszyła, pani z niej. A teraz wydały epkę jakoś niedawno i na niej był ten utwór właśnie Animal i on jest fajny. A Marky Cremont i Serena Brancale z towarzystwem The Colors i Partenope. To dopiero jest numer Megusta.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Właśnie, kto na wakacjach, ten na wakacjach, cała reszta niestety pewnie do pracy musi jechać, a jak jedzie i zatrzymuje się na światłach, to zdaje się, że może poprawić sobie makijaż, a jak poprawia makijaż, to kto wie, czy przypadkiem też nie zagości na ustach jednej takiej lub drugiej lub trzeciej szminki róż. Tyle, czy to będzie ten szminki róż, o którym śpiewa teraz wideo na 26 po 6, to już zależy tylko od was, drogie panie.

0: Czy Robin Schulz i Francesco Yates i Sugar. Bardzo fajna piosenka, niestety musimy przerwać, bo jest 6:30, jest właściwa pora, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie i sprawdzić, co ważnego dzieje się w regionie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: O 6 rano na termometrach od 14 do 19 stopni najcieplej w Polsce było we Wrocławiu, życzone 19, a maksymalnie dziś od 23 do 25. Trochę słońca w pierwszej części dnia, a później chmur coraz więcej, a wraz z nimi ostrzeżenie IMGW. Od 17 deszcze i burze, w czasie których może spaść 40 do nawet lokalnie 70 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru w czasie burz mogą sięgnąć 80 km na godzinę. Kierunek, z którego będzie wiało? Zmienny. Grad też możliwy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Pozostaje sprawdzić, jaki mamy biometr. Otóż teraz jest niekorzystny, później będzie obojętny. Ciśnienie jest niskie. Barometry w stolicy regionu pokazują 1008 hektopaskali i na tym poziomie ciśnienie pozostanie. Z plusów dodatnich jest jeden. Jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Beata Nowicka. Raport regionalny.
3: MPK we Wrocławiu rozpocznie trzeci etap dużego remontu torowiska na ulicy Trzebnickiej. W Wałbrzychu 5 osób podejrzewanych o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu podrobionych pieniędzy i 700 tysięcy złotych na modernizację kortów przy ulicy Sejmowej w Legnicy.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Zapraszam na informację. MPK we Wrocławiu rozpoczyna trzeci etap dużego remontu torowiska na ulicy Trzebnickiej. Prace będą się teraz toczyć także pod wiaduktem kolejowym, a oznacza to zmianę organizacji ruchu samochodowego i trasy części autobusów, która wejdzie w życie od soboty.
4: Remont torowiska i sieci trakcyjnej na Trzebnickiej to największe tegoroczne zadanie MPK w ramach programu Torywolucja, który jeszcze przez miesiąc będzie wymagał od mieszkańców cierpliwości i wyrozumiałości. Torowisko jest przebudowywane od rozjazdów przy Placu Powstańców Wielkopolskich do rejonu stacji paliw przy ulicy Trzebnickiej blisko mostu Trzebnickiego Południowego. Sieć trakcyjna jest natomiast modernizowana od wiaduktu kolejowego przez mosty Trzebnickie aż do ulicy na Polance. Kierowcy jadący od mostów Trzebnickich w stronę centrum omijają remontowany odcinek przez wybrzeże Konrada, Korzeniowskiego, Zagadłowicza, Kleczkowską i Rejmonta. Dalej przez plac Staszica, Bolesława Chrobrego i Świętego Wincentego mogą wrócić na Trzebnicką. Na ulicy Zagadłowicza do Kraszewskiego obowiązuje ruch dwukierunkowy, a między Kraszewskiego i Kleczkowską jednokierunkowy w stronę centrum. Do tej pory w przeciwnym kierunku kierowcy mogli korzystać z jednego pasa Trzebnickiej, jednak od soboty wraz z rozpoczęciem prac pod wiaduktem także ruch z centrum w stronę mostów Trzebnickich skierowany zostanie objazdem. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Legnica otrzyma 700 tysięcy złotych na modernizację kortów przy ulicy Sejmowej. Pieniądze przyznał Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
5: Program, z którego pochodzą pieniądze, jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i służy finansowaniu infrastruktury związanej z tenisem ziemnym i padlem. Do podziału pomiędzy wybrane samorządy przeznaczono 2 300 000 zł. Pieniądze trafiły także do Środy Śląskiej, Siekierczyna oraz powiatu Trzebnickiego z przeznaczeniem dla Żmigrodu. Na liście beneficjentów obecnej edycji programu zabrakło Wrocławia, Wałbrzycha czy Jeleniej Góry. Legnica swoją część przeznaczy na modernizację kompleksu przy ulicy Sejmowej, obok Witolonki. Przebudowane zostaną dwa korty tenisowe oraz niezbędna infrastruktura. Przewidziano również powstanie boiska do padla. Prace przy kompleksie, w skład którego wchodzi również hala sportowa, najczęściej używana przez piłkarzy Legnickiej Ligi Halowej, mają zostać zakończone do końca bieżącego roku. Im wcześniej, tym lepiej, bo w sezonie zimowym korty stają się miejskim lodowiskiem. Co do połączenia tenisa ziemnego i padla, to związek jest dość ścisły. Oba należą do sportów rakietowych, co obecnie nie jest bez znaczenia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Policjanci z Głuszycy zatrzymali 5 osób podejrzewanych o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu podrabianych pieniędzy. Banknoty były drukowane w mieszkaniu na zwykłej drukarce. Liderowi grupy grozi 25 lat więzienia.
6: Nadkomisarz Marcin Świeżo, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. W ciągu 24 godzin głuszyccy policjanci zatrzymali 5 osób biorących udział w tym procederze. Jeda, tak zwany lider, no to odpowie przed sądem za wprowadzanie do obrotu nielegalnych pieniędzy, a także ich produkcję, a pozostali za wprowadzanie do obrotu pieniędzy nielegalnych. Dwóch z nich, tych, którzy przekazali pieniądze kasjerkom, dodatkowo za oszustwa.
3: Sprawa zaczęła się w sklepie w Jedlinie-Zdroju. Kasjerka zauważyła, że klient próbuje zapłacić fałszywym banknotem 100-złotowym i wezwała policję. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a potem szybko dotarli do kolejnych osób.
6: Myślę, że warto jest przestrzec wszystkie osoby, które wpadają na taki genialny, głupi pomysł, aby produkować fałszywe pieniądze. Tutaj mówimy już o zbrodni, czyli tak naprawdę za podrabianie pieniędzy, za produkowanie tych pieniędzy można trafić do więzienia na 25 lat. Tak więc tutaj apeluję, nie warto jest naprawdę takich rzeczy robić, bo tutaj zarekwirowaliśmy tak naprawdę w sklepie 3 fałszywe banknoty, a osoba, która zajmowała się tą produkcją, może na wiele lat trafić do więzienia.
3: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Yo, yo, we're Lucas and Steve, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. I want

Lucas and Steve, Laurent i Jordan Show we wspólnym dziele End of Time. 21 minut przed godziną 7. Zawsze w wakacje przywracana do życia jest ta piosenka formacji Kult. O krótkim jakże tytule, gdy nie ma dzieci, bo wyjechali w końcu na wakacje wszyscy nasi podopieczni, jest piątek i mogą się dziać różne rzeczy, nie polecamy. Nie, piosenka tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.

Freemasons, Sophie Ellis, Backstory, Heartbreak. Za 14 minut siódma Francesco Gabbani, teraz i Summer Funk. Za kilka chwil będziemy sprawdzali, co tam nas dzisiaj czeka. Horoskop będzie, czyli...

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: To dobrze, to sprawdźmy. Zaczynając jak zwykle od baranów, mamy nadzieję, że zdążyły dobiec do radia i dać głośniej. Będą barany bowiem gotowe na działanie i trudno będzie dotrzymać im kroku. Warto jednak zostawić trochę energii na wieczorne przyjemności. Byki, dobra wiadomość może sprawić, że rozpoczną weekend w świetnym humorze. W uczuciach zapowiada się bardzo przyjazna atmosfera. Bliźnięta, przed nimi dzień pełen pomysłów, rozmów, wiadomości i ciekawych propozycji. Warto być otwartym na spontaniczne zaproszenie. Raki mogą zatęsknić za kimś, z kim dawno nie miały kontaktu. Niewykluczone, że właśnie dziś pojawi się okazja do rozmowy. Lwy zaś będą przyciągać uwagę i z łatwością przekonają innych do swoich pomysłów. Wieczorem czeka je sporo dobrej zabawy. Panny powinny zakończyć najważniejsze obowiązki, zanim zaczną myśleć o weekendzie. Później będzie już czas na pełen relaks. Wagi, zapowiada się bardzo towarzyski dzień, a jedno spotkanie może przynieść niespodziewane emocje. Warto dać komuś szansę. Skorpiony mogą odkryć coś, co zmieni ich spojrzenie na pewną osobę. Nie powinny jednak wyciągać pochopnych wniosków. Strzelce poczują prawdziwie weekendowy nastrój i zapragną zrobić coś spontanicznego. Dobry humor szybko udzieli się innym. Koziorożce zakończą tydzień z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Wieczorem warto odłożyć obowiązki i pomyśleć o sobie. Wodniki mogą poznać kogoś, kto od pierwszej chwili wzbudzi ich ciekawość. Zapowiada się interesująca rozmowa. Ryby, czeka je spokojniejszy dzień, który pozwoli uporządkować emocje. Wieczorem możliwa jest bardzo miła niespodzianka. A dzisiaj? Dzisiaj jest piątek, 21 sierpnia, 132 dni nam zostały do końca roku, a imieniny mają Adolf, dynamiczny, pełen temperamentu i czasem nieobliczalny. To by się mogło zgadzać. Filipina, inteligentna i wrażliwa, miłośniczka zwierząt, a także Kazimiera, szlachetna i cierpliwa. I to też się zgadza. A osoby urodzone 21 sierpnia są idealistami poszukującymi wzniosłych ideałów i natchnień. Są przy tym uprzejme i przyjazne, lubią spokój i zgodę. Umiejętnie torują sobie drogę życiową, czyniąc to często w sposób przedsiębiorczy. Obdarzone są wrodzoną umiejętnością rządzenia innymi, a ich natura, chociaż dobroduszna i szlachetna, jest również silnie uczuciowa, niepozbawiona skłonności zmysłowych i podlegająca namiętnym uczuciom.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co się dzieje. Dzieje się niewiele, a w zasadzie nawet można by powiedzieć, że nic się nie dzieje. Przynajmniej my o tym nie wiemy. Proszę bardzo, z Gorzeleca czwórka, wjazd do Niemiec bez kłopotów. Odcinek dolnośląski do Wrocławia bez kłopotów. Następnie odcinek opolski bez kłopotów. Aglomeracja śląska też bez kłopotów. Patrzymy, co w Krakowie. Bez kłopotów. A dalej na Rzeszów to już prawie że prosto. Jeśli chodzi o S8 i autostradową obwodnicę Wrocławia, to tam dzisiaj może być klops lekki, autostradowa obwodnica Wrocławia. Tutaj zaplanowany na południe jest, zaplanowane są prace. Zwężenie będzie na węźle Wrocław Północ w kierunku Warszawy. Od południa do 15 zajęty będzie tam prawy pas z ograniczeniem do 80. S5, S8 oraz droga krajowa numer 5 Jelenia Góra Bolków. Tam się nic wielkiego nie wydarzyło. Ruch jest mniejszy niż zwykle i mamy nadzieję, że tak już dzisiaj pozostanie. W Głogowie nadal obowiązuje ograniczenie dla ciężarówek na Moście Tolerancji. Na drodze krajowej numer 12 trzeba objechać S3, jeżeli jesteście ciężsi niż 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. A jeśli wiecie o czym my nie wiemy, dajcie znać koniecznie. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dziękujemy w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Alex Warren i Passenger, też fajna piosenka, na zegarze 3 minuty przed godziną 7. Słuchajcie, Patryk Kumur u nas się zjawia.
1: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: On chciałby o poranku być wolnym, a jeśli do pracy na 7, to trzeba być raczej szybkim. Wiadomości za moment.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Pierwszy tydzień z nowym CPN-em. Jak program zmienił ceny paliw? Ambasador Izraela wezwany do MSZ-u. Chodzi o śledztwo związane ze śmiercią Polaka. Za chwilę też nieprawdziwe pumy postawiły na nogi służby. Marcin Krzemiński. Znów w górę ceny maksymalne paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. A za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0. Obowiązuje od poniedziałku, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
2: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela, to w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić do końca. MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności i uważa, że rodzinom należy się odszkodowanie. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. 3 osoby lekko ranne w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj po południu Peru. Miało magnitudę około 7 stopni. Było odczuwalne w stolicy kraju Limie. Wstępnie odnotowano uszkodzenia w 22 domach, 6 szkołach i 12 placówkach służby zdrowia. YouTuber Stu aresztowany przez sąd na kolejny miesiąc. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności może mataczyć. Grozi mu do 15 lat więzienia. I głupie i niebezpieczne żarty, których ofiarą padły samorządy. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia pumy. Tak było m.in. w Ostrołęce, gdzie policja natychmiast ruszyła do akcji.
4: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
2: Trochę inaczej sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha. Tam okazało się, że sfabrykowane zdjęcia pumy trafiły na strony Nadleśnictwa Świdnica. Niemniej sami leśnicy mówią, że otrzymali też inne doniesienia o drapieżniku, więc jego obecności w okolicy nie można wykluczyć. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Dari Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w formie cyfrowej i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek melduje się w półfinale w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną skończyło się dramatycznie. Po nieco ponad pół godzinie Kazaszka doznała kontuzji i przy stanie 4-1 dla Polki poddała mecz. Rybakina prawdopodobnie miała problemy ze ścięgnem Achillesa. Jak przyznała Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club w Cincinnati, jej rywalka grała już od kilku spotkań z zaopatrunkiem na noce.
6: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła, jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie komfortu.
5: A stawka po

0: W lidze konferencji Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem na wyjeździe, za to Górnik w Zabrzu musiał uznać wyższość swojego rywala, którym było słynne AS Monaco. Mimo że miting Diamentowej Ligi w Lozannie dopiero dziś o 20:00, to już rozegrano pierwszą konkurencję. Co prawda nie na stadionie, a w centrum miasta walczyli tyczkarze. Wygrał nie kto inny jak Szwed Armand Duplantis, ale po pasjonującej walce z Grekiem Emanuelem Karalisem dziś na bieżni wystąpi troje Polaków na czele z Piją Skrzyszowską.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: No i człowiek sobie tak czyta różne rzeczy, na przykład znajomi mówią, a nas jako strażaków OSP wysłali gdzieś tam, żebyśmy pakowali worki z piaskiem. No w sumie lepiej być przygotowanym, jakby coś. Skąd całe zamieszanie? Ano, jest już, dropnęło, jak mawiają młodsi, a my mówimy, pojawiło się w systemie. Ostrzeżenie IMGW przed czym? Przed burzami i deszczami. Dzisiaj od godziny 17 one są prognozowane. A może spaść 40 do 60 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 70, a opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy jest grad. I tak może być do 6 rano aż. A jutro? A jutro też ma padać, ale ponoć mniej intensywnie niż dzisiaj. Kolejny niż Gunnewski zdaje się przyleciał do nas, tylko że nie będzie się utrzymywał kilka dni, a wpadnie, poleje i wypadnie. Z jednej strony deszcz potrzebny, ale powiedzcie, jak to jest, że od jakiegoś czasu to albo jest susza, albo jest jakaś ilość deszczu hurtowa w krótkim czasie. Jakby nie mogło być nic po środku. 10 po siódmej, dzień dobry. Po środku też nie jesteśmy, jest piątek, 21 sierpnia.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, ściskamy was, pozdrawiamy i zapraszamy, bądźcie z nami.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie

0: się darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na

0: O, tak to można wstawać i zresztą dajemy wam wybór, czy wolicie Vito Bambino, czy Disco Bambino. I Lila Rogersa i Sophie Ellis Baxter z tym kawałkiem Dancing Without You. Jest 16,5 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, raz jeszcze przypominamy dyskretnie piątek, jest 21 sierpnia. Za moment u nas jeden taki miły mężczyzna, kochany przez wszystkie kobiety i nie tylko, Grzegorz Chyży będzie, ale zanim to teraz pojawia się jeszcze program, który przeniesie nas w świat motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzisiejszy program zaczniemy od odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak szybko chcemy tragedii lub płacić policji? Szczegóły za chwilę. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Autostrady miały być symbolem szybkiej, komfortowej i przede wszystkim bezpiecznej podróży. Tymczasem często stają się miejscem, gdzie kierowcy prowadzą nieustanną grę nerwów. Ktoś jedzie lewym pasem i wyprzedza kolumnę samochodów, a za chwilę w lusterku pojawia się kolejny samochód. Najpierw jako niewielki punkt, ale już kilka sekund później kierowca siedzi już praktycznie na zderzaku i wyraźnie daje do zrozumienia, że chciałby jechać szybciej. To obrazek tak powszechny, że wielu kierowców przestało zwracać na niego uwagę. Problem w tym, że właśnie takie zachowanie należy dziś do najbardziej niebezpiecznych na drogach szybkiego ruchu. Nie jest tajemnicą, że wielu uczestników ruchu uważa takie zachowanie za coś normalnego.

0: Gdy ktoś jedzie 120 km na godzinę, a za nim pojawia się kierowca jadący 140 km na godzinę, bardzo często zamiast zachować bezpieczny dystans, podjeżdża niemal pod sam tył poprzedzającego auta. I już nawet bez użycia świateł drogowych wiadomo, że spieszy mu się tak wyjątkowo, że najlepiej, żebyś przyspieszył, przekroczył prędkość, a po wyprzedzeniu od razu zniknął na prawy pas, bo blokujesz miejsce dla władcy lewego pasa. To nie jest przejaw sprawnej jazdy, a po prostu braku wyobraźni. Największym problemem jest fizyka, której nie da się oszukać. Samochód jadący 140 km na godzinę pokonuje blisko 40 metrów w ciągu jednej sekundy. Zatem nawet kierowca o świetnym refleksie potrzebuje czasu na zauważenie zagrożenia, podjęcie decyzji i naciśnięcie hamulca. Wystarczy gwałtowne hamowanie samochodu z przodu, przeszkoda na jezdni albo nagła zmiana ruchu na drodze i mamy w bagażniku innego kierowcę. W takich warunkach kierujący jadący zbyt blisko staje się pasażerem własnego samochodu, a o losach sytuacji nie decydują wówczas już jego umiejętności, lecz przypadek. I właśnie od tego zaczynają się kolizje i karambole na drogach szybkiego ruchu. Kierowcy często tłumaczą potem, że nie mieli czasu zareagować, a tak naprawdę sami ten czas sobie odebrali. Przepisy jasno określają minimalny odstęp na autostradach i drogach ekspresowych. Powinien on wynosić połowę aktualnej prędkości wyrażonej w metrach. Właśnie ta wolna przestrzeń stanowi margines bezpieczeństwa. I tu pojawia się problem. Pozostawiając tak dużą przestrzeń, zawsze jestem świadkiem zmiany pasa innego kierowcy przede mną, bo przecież zostawiłem wystarczająco dużo miejsca. Wtedy ja muszę odpuścić gaz i zwiększyć odstęp. Kierowcy są też często przekonani, że siedząc komuś na zderzaku, szybciej dotrą do celu. W praktyce różnice czasowe są często symboliczne. W zamian jednak kierowca funduje sobie znacznie większy poziom stresu, większe zmęczenie i ogromnie podnosi ryzyko kolizji. To jedna z najbardziej niekorzystnych proporcji ryzyka do potencjalnego zysku, jakie można spotkać w ruchu drogowym. Nie chodzi tylko o stres, ale też mandaty. Za niezachowanie bezpiecznej odległości grozi dziś od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych. Policja wykorzystuje do kontroli m.in. drony oraz urządzenia umożliwiające pomiar odległości pomiędzy pojazdami. To ważne narzędzia, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że problem leży głębiej niż w samych przepisach. Prawdziwym źródłem problemu jest mentalność i przekonanie, że mnie nic się nie stanie, że zdążę zahamować, że mam dobry refleks, że przecież wszyscy tak jeżdżą, a potem wystarczy jeden nieprzewidziany ruch.
1: Autoradio.
0: Na koniec ciekawostka. Tesla wdraża pojazd autonomiczny. Agencja Reutera pisze, że Tesla poinformowała swoich pracowników o przygotowaniach do publicznego uruchomienia Cybercaba, specjalnie zaprojektowanego autonomicznego pojazdu bez pedałów i kierownicy jeszcze w sierpniu tego roku. Auto ma być wdrożone w Austin w Teksasie. Początkowo firma zamierza oferować przejazdy Cybercabami pracownikom poruszającym się po drogach publicznych. Potem pojazdy zostaną włączone do publicznej usługi robotaksi w Austin. Testy wersji produkcyjnej Cybercaba na drogach publicznych zaczęły się w czerwcu, zaś produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Wielenie Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Grzegorz Chyży. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do posłuchania mojej najnowszej piosenki Z nikim aż tak.

0: Farmer, czyli zaklinacz węży. Ciekawe, czy są gdzieś zaklinacze pumy. W ogóle przepraszam, że ja znowu w sprawie pumy. Jakiej pumy? Odzew nie będziemy mówili jakiej pumy. Wiecie doskonale jakiej pumy. Od tego zaczniemy za chwilę doniesienia z regionu. Ale zanim to, jeszcze pojawi się Marisa z utworem Odkochaj.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o projekcie, który wspomaga wałbrzyskich seniorów, jak i ich opiekunów we wspólnych aktywnościach. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: 7.32. Wybaczcie to spóźnienie, ale mamy świeże wieści pogodowe. Od 15 do 20 stopni teraz. Najcieplej w Polsce według IMGW o 7 było we Wrocławiu. Właśnie rzeczone dwie dyszki. A temperatury maksymalne na dzisiaj to 23 do 25 stopni. Trochę słońca. W pierwszej części dnia zdecydowanie więcej. W drugiej pojawi się więcej chmur z kolei i z nimi również deszcz, przed którym ostrzega IMGW. Od 17 może spaść dużo, 40 do nawet 70 litrów. Na metr kwadratowy. Burze niewykluczone.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Diametr korzystny, ciśnienie niskie, 1008 hektopaskali, za to jakość powietrza idealna. A teraz zaczynamy od Pumy. Jakiej Pumy? Anna Tarkota, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Od Pumy uchwyconej przez fotopułapkę pomiędzy Lutomią Górną w powiecie świdnickim i Michałkowo w powiecie wałbrzyskim, które zdjęcie krążyło po internecie i okazało się być nieprawdziwe. Ale to nie był jedyny sygnał o tym, że drapieżny kot grasuje w okolicy.
9: Nadleśnictwo Świdnica informowało już wcześniej o tym, że do leśników docierają informacje o pumie przemieszczającej się w świdnickich i wałbrzyskich lasach. Sygnały były także w samym Wałbrzychu. Puma miała być widziana również w Karkonoszach. Dlatego, jak podkreśla Jerzy Zemlik, nadleśniczy w Świdnicy, jego pracownicy nadal bacznie obserwują teren, ale w związku z tym, że jedyny, konkretny i namacalny dowód na prawdziwość tych twierdzeń okazał się nieprawdziwy, nie będą wysyłane w las specjalne patrole. Należy jednak zachować ostrożność. W podobnym tonie wypowiada się szef zarządzania kryzysowego w Wałbrzychu, Marcin Szewczak. Informujemy, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Biuro Zarządzania Kryzysowego wspólnie ze Strażą Miejską. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i nie bagatelizujemy żadnego sygnału. Na ten moment brak jednak potwierdzonych informacji o obecności pumy na terenie miasta. Brzmi oficjalny, ostatni komunikat Szewczaka. Informacje i zdjęcie zostały potraktowane na tyle poważnie, że zwołano sztab kryzysowy. Policja ma przesłuchać przedstawiciela Powiatowego Oddziału Służby Ochrony Przyrody w Świdnicy, który przekazał Lasom Państwowym osobiście zdjęcie pumy, która miała zostać uchwycona na fotopułapce. Do sprawy będziemy wracać, a w lesie czy w górach zawsze warto zachować czujność, czy puma istnieje, czy też nie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.
8: A teraz przenosimy się do Dzierżoniowa, gdzie jesienią kierowcy pojadą wyremontowaną ulicą Kilińskiego. Inwestycja zakończy się szybciej niż przewidywano, bowiem kończy się budowa obwodnicy miasta.
10: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Dobra informacja, umowa przewidywała zakończenie inwestycji na początek styczeń przyszłego roku, natomiast na pewno w okolicach września, października będzie ona zakończona. Widać już tam, że są prace końcowe prowadzone. To, co najtrudniejsze, to, co najbardziej czasochłonne jest za nami, więc jeszcze raz powiem, przełom września i października będzie ulica Kilińskiego na tym odcinku oddana do użytku. Również dobra informacja, 22 października otwarcie obwodnicy Dzierżoniowa na całej długości.
8: Remont Kilińskiego trwa od marca ubiegłego roku. To ważna droga wylotowa z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc. Przebudowywany jest odcinek od przejazdu kolejowego do ronda przy obwodnicy. Teraz zostały już głównie prace wykończeniowe.
10: Wyobrażamy sobie i jesteśmy przekonani i wierzymy i liczymy na to, że 90% tych tirów przede wszystkim pojedzie obwodnicą, co dla Dzierżoniowa już stricte, dla samego miasta będzie odciążeniem niesamowitym, bo ekologia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, funkcjonalność, wygoda, wszystkie atuty, które zyskamy na tym, że pojazdy pojadą, te duże, szczególnie obwodnicą naszego miasta, więc tutaj korzyści są niesamowite.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Na koniec kulturalnie artystyczna paralela Karkonosze i Himalaje. To jest tytuł niecodziennej wystawy, którą możemy oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. W związku z tym wydarzeniem już dzisiaj o 17 odbędzie się spotkanie z autorami fotografii Kazimierzem Pichlakiem oraz Rafałem Fronią, a zaprasza Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
5: Wyjątkowa ekspozycja będąca artystyczną podróżą z Karkonoszy do Himalajów z perspektywy dwóch uznanych fotografów Kazimierza Pichlaka i Rafała Froni. Opowieść o uniwersalności górskiego krajobrazu, o tym jak natura niezależnie od swojej skali potrafi wzbudzać podobne odczucia, takie jak podziw, pokorę, a czasem i subtelną nostalgię do głębszej refleksji nad tymi poszukiwaniami będą zapraszać Państwa sami autorzy 21 sierpnia o godzinie 17. To wydarzenie będzie niejako preludium Festiwalu Polskiego Himalaizmu Stary Basecamp odbywającego się na terenie Pałacu Sobieszów, gdzie również swoje stoisko będzie miało Muzeum Karkonoskie z bogatą ofertą warsztatów artystycznych. Serdecznie zapraszamy.
8: A my zapraszamy na kolejne doniesienia z regionu. Usłyszymy się ponownie o 8.30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what's up? This is Mim.
12: I'm Liv.
11: This is Nervo and you're listening to Music Snare Radio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
9: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
10: 7.43 za 17.08. Teraz Oskar Cyms bez końca.

0: Portfel.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Znamy kolejne szczegóły podatkowej rewolucji szykowanej przez rząd. W wykazie pracy Rady Ministrów pojawiły się wczoraj założenia do ustawy. Jeśli zmiany wejdą w życie, wyższe podatki zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem, bo limit uprawniający do korzystania z tego rozwiązania spadnie z 2 milionów do ledwie 250 tysięcy euro rocznie. Wyższy 22-procentowy CIT zapłacą firmy o rocznych obrotach powyżej 50 milionów euro. Zwiększy się też o 1 punkt procentowy danina solidarnościowa nałożona na osoby zarabiające ponad milion rocznie. Dla osób fizycznych najważniejsze będzie jednak podniesienie pierwszego progu podatkowego i stworzenie dodatkowego na poziomie 24%. Dzięki temu niższe podatki ma zapłacić 3,5 miliona Polaków. Bony z butelkomatów będą ważne dłużej niż 30 dni, tak zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zdaniem urzędników, zanim zmiana ta wejdzie w życie, konieczne są prace analityczne, które zakończą się we wrześniu. Urzędnicy zapowiadają, że nie tylko wydłużą termin, ale jego ujednolicą, będzie identyczny niezależnie od tego, do kogo należy maszyna. Utrata ważności bonów to jedna z cech systemu kaucyjnego, które najbardziej irytuje Polaków. Narzekamy też na kolejki przy maszynach i nieprzejrzyste zasady. Część producentów znalazła sposób, by pozostać poza systemem. Ministerstwo Klimatu zapowiada, że we wrześniu ogłosi cały pakiet zmian. Oprócz bonów dotyczyć one będą włączenia nowych opakowań, m.in. małpek. Zadłużenie Polski rośnie, ale gospodarka pędzi. Produkcja przemysłowa w lipcu była większa niż przed rokiem o 5,1%. To wynik lepszy od oczekiwań analityków. Od razu pochwalił się nim minister finansów. Koniunktura przekłada się na zarobki Polaków, przynajmniej tych pracujących w firmach zatrudniających więcej niż 10 osób. W nich przeciętna płaca w lipcu skoczyła do 9509 zł brutto. To o 6,8% więcej niż rok temu. Według ekspertów dobre dane GUS to jeden z powodów, dla których agencja ratingowa Fitch utrzyma ocenę wiarygodności kredytowej naszego kraju. Decyzję mamy poznać dziś wieczorem.
0: Pora dla inwestora.
1: Na giełdzie w Warszawie w czwartek najlepiej radziły sobie małe spółki. Indeksy średnich i dużych zakończyły dzień pod kreską. WIG20 stracił 1,21%, przez co spadł do poziomu 3977 punktów. Najmocniej o ponad 4,5% staniały akcje KGHM. Na rynku walutowym stabilnie. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,33 zł, za dolara 3,71 zł, a za funta 5,06 zł. Frank szwajcarski w kantorach kosztuje zwykle 4,64 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel.

0: Sir Abraham Mateo jest Agante z utworem Kaigo, czyli kiedyś z Tambelini. Nowsza wersja, taka fajna, śniadaniowa, wypieczona, bardzo dobrze. 8 minut przed 8, dróg teraz, na drogi zajrzymy. O, tak, tam się przeniesiemy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No i sprawdzamy i dzieje się nic, a w zasadzie nic się nie dzieje. Dokładnie rzecz biorąc, proszę bardzo, zaczynamy od A4 tradycyjnie z Zgorzelec. Tutaj przejście graniczne bez korka w tej chwili. Da się wjechać do Niemiec szybko i sprawnie. Odcinek dolnośląski do Wrocławia bez kłopotów, bez spowolnień. Odcinek opolski A4 również. Aglomeracja śląska, A4 popędzicie bez problemu. Kraków też bez problemu. No a do Rzeszowa to już droga niemalże prosta. Dzieje się tam również nic. Jeśli chodzi o S3 nad morze, cisza, spokój, jedziemy, byleby przepisowo. S5 kierunek Poznań też bez problemów, autostradowa obwodnica Wrocławia. Dzisiaj tam będzie delikatne spowolnienie, ale to zaraz o której to godzinie? Między 9 a 12 zajęty będzie prawy pas przewęźle Wrocław południe w kierunku na Kudowę. Od południa do 15 prawdopodobne będzie utrudnienie też przewęźle Wrocław północ w stronę Warszawy. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 5, kierunek Jakuszyce, bez stresu, bez problemu. No chyba, że czegoś nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dziękujemy w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Tak sobie człowiek słucha tej piosenki i wychodzi mu, że ta piosenka jest trochę o stanie jego konta pod koniec wakacji i pod koniec miesiąca, a nie, to jeszcze nie jest koniec miesiąca, 21 dopiero teraz. To Lady Banki i goście, na zegarze jest półtora minuty przed, półtora czy półtorej, przed ósmą, przed wiadomościami.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
1: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
7: Czas na wiadomości.
8: Miał planować zamach na czołowych polityków, młody mężczyzna zatrzymany. Kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami, powiemy gdzie. To może być początek rewolucji, mówią lekarze. Chodzi o szczepionkę na czerniaka. Marcin Krzemiński w rękach cybersłużb, 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Młodego mężczyznę namierzyli na grupie internetowej Obrony Palnej funkcjonariusze z Krakowa. Zobaczyli wpis mieszkańca, jak się okazało, województwa lubelskiego z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami na północnym i południowym zachodzie kraju. Między godziną 17 dziś a 11 jutro zagrzmieć może w pasie od Zgorzelca i Kłodzka przez Leszno, Konin po Toruń i Grudziądz. Tam alerty drugiego stopnia. Spodziewajcie się ulew i gradu oraz silnego wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed samymi ulewami, z kolei od Żar przez Poznań i Bydgoszcz po Świecie, będą obowiązywać wieczorem, w nocy i rano. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym zginęło co najmniej 16 osób w Kijowie i okolicach. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Kozieł.
9: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. 86 z nich to budynki mieszkalne.
8: To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Lekarze czekają na publikację wyników, mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
10: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
8: Wśród osób, które brały udział w badaniu, są także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. To ich prywatna sprawa. Tak brytyjski premier Andy Burnham mówi o kwestiach bezpieczeństwa powracających do kraju księcia Harry'ego oraz jego żony Meghan Markle. Sussexowie mają się z dziećmi przeprowadzić z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Dziennikarze pytali premiera, czy koszty ich ochrony poniesie podatnik. 6 lat temu Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, w związku z czym stracili policyjną ochronę. Książę Harry zaskarżył tę decyzję do sądu, ale ten podzielił rządową decyzję.
11: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie kluby jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową tych rozgrywek Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Mimo imponującego zwycięstwa kolejorza, jego trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej z lekką kurtuazją przekonywał dziennikarzy, że poznaniaków czeka jeszcze mecz wyjazdowy. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Pod znakiem zapytania stoi za to start polskich zespołów w Lidze Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość AS Monaco. Drużyna z Księstwa wygrała 3-2. Remis na wyjeździe uratował za to Raków z Hajdukiem Split, zdobywając gola na 2-2 w ostatniej akcji meczu. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki. Pia Skrzyszowska wystąpi już dziś w diamentowej lidze w Lozannie. Obok niej m.in. jej wielka rywalka Nadine Wieser. Polka i Holenderka powalczą w biegu na 100 metrów przez płotki. Pierwsze starcie już dziś, a kolejne w Chorzowie w niedzielę. Tam Pia zapowiadała rewanż za ostatni Mistrzostwa Europy.
12: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
11: W Lozannie wystąpi jeszcze dwójka Polaków. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się

0: Słuchajcie, Czechy mają prezydenta, tak jak Polska. Prezydent nazywa się Petr Pavel, czyli Piotr Paweł, czyli ładnie się nazywa w sumie. Regularnie przyjeżdża on, uwaga, uwaga, do nas, do Kudowy Zdroju na Dolnym Śląsku po rybkę. I prezydent Czech stoi sobie w kolejce jak każdy inny człowiek stojący w kolejce. Nie zapowiada się, nie wymaga specjalnego traktowania, zamawia pstrąga albo łososia i uśmiecha się do zdjęć z klientami, pisze jeden z użytkowników serwisu społecznościowego pewnego na F. Właścicielka smażalni mówi wprost, zawsze sympatyczny i grzeczny, karnie staje w kolejce. Na rybkę. Bardzo fajnie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Do Kudowy, słuchajcie, w szortach.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Teby Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox

0: i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Wild celebration today.

0: Mówiliśmy przed chwilą o prezydencie Czech, który wpada do Kudowy zdroju na rybkę. Słuchajcie, w jakim stroju on wpada? Normalnie jak taki typowy czeski turysta. Ma szorty, ma koszulkę i ma sandały sportowe i do tych sandałów skarpetki. Ale takie frote, tylko że nie białe, a czarne. Ponoć kiedyś to była siara w ogóle straszna, jak ktoś chodził w skarpetach do sandałów, a dzisiaj to ponoć jest dozwolone, a nawet jest mile widziane. Czasy to się jednak zmieniają, estetyka się też zmienia i mamy nadzieję tylko, że nie zmieni się jedno i prezydent dalej będzie Czech do Kudowy wpadał. Czekamy na polskiego prezydenta, niechże przyjedzie też na rybę i zobaczy, jak tu ładnie u nas jest. 16 minut po 8, CK West i Wild Celebration. Za nami jedna z nowości w muzycznym radiu, a teraz...
1: Cześć, tutaj Amelia Andryszczyk. Słuchajcie muzycznego radia, tutaj naprawdę kochają muzykę.
0: Cześć Amelia, piosenka Znajdę, znajdę.

To jest najnowsza wersja Valet de l'Arme, bardzo fajnego numeru, który tak mógłby być i zapętlony, i w kółko odtwarzany, i człowiek by się nie zorientował, bo ta melodia i ten rytm sobie tak pędzą przez świat długo, długo i to jest przyjemne. A ta nowa wersja jest od Chocolate Puma, René Gaston i Andrew Dama. O tak, Chocolate Puma. Słuchajcie, żadnych pum czekoladowych, tym bardziej nie dziękujemy, bo się później okaże, że AI, a ktoś się strachu naje. A jeśli chodzi o inne zwierzęta niż Chocolate Puma, to przypominamy też, że kangur uciekł, był kiedyś i od czasu do czasu w okolicach Kamiennej Góry jest widziany. I to nie jest żart, bo na ten temat i to sprawdzał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz. On się na ten temat wypowiadał, że kangur był.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ będzie z tego monety, jak pogoją do reklamy ten numer. Sokół, Clean Mind i Enklawa pogwarzymy. My dzisiaj też pewnie będziemy gwarzyć w godzinach popołudniowych. No chyba, że zacznie padać i nam grilla pogasi, no to wtedy pewnie nie będziemy. 8.28, za moment u nas prognoza pogody, raport regionalny.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojowo.
2: Reklama.
4: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
5: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
6: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o projekcie, który wspomaga wałbrzyskich seniorów, jak i ich opiekunów we wspólnych aktywnościach. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
7: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
6: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Jest 8.30, a o 8.00 nasze termometry pokazywały od 18 do ponad 21 stopni. Najcieplej w Polsce było we Wrocławiu. Później od 23 do 25 będzie maksymalnie. Trochę słońca teraz na niebie, nawet całkiem sporo, ale z każdą godziną będzie go mniej, bo będą wchodziły chmury, a z tymi chmurami ostrzegamy, tak jak i MGW. Od 17.00 możliwe są deszcze i burze, i to dosyć mocne i obfite. 40 do 70 litrów na metr kwadratowy może spaść. Możliwe jest grad, a wiatr w czasie burz może sięgać 80 na godzinę.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono jest niskie, to 1008 hektopaskali. Biometr teraz jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Anna Tarkota i poranny raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
9: Dzień dobry raz jeszcze i zapraszamy na wędrówkę po regionie, którą rozpoczynamy od Bolesławca. Miasto po raz 32 stało się stolicą polskiej ceramiki, a tegoroczne święto jest naprawdę wyjątkowe. To nie tylko za sprawą koncertów, wystaw i warsztatów, ale również jubileuszy, które są motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją.
10: Ceramika jest na pierwszym miejscu, bo ja już z całego kraju mam pytania dotyczące tego, ilu będzie wystawców, producentów ceramiki. Zazwyczaj jest około 100. Piotr Roman, prezydent Bolesławca. W tym roku mamy parę jubileuszy, bo dominuje liczba 80. 80 lat temu został uruchomiony pierwszy duży zakład ceramiczny. Chyba najbardziej znany do tej pory zakłady ceramiczne Bolesławiec. A drugie 80 to jest tak, że największa fala Polaków, którzy przyjechali z różnych stron Europy i osiedlili się w Bolesławcu i w okolicy, to był 1946. Wśród tej fali również znalazło się coś, co bardzo wyróżnia region bolesławiecki, czyli fala ponad 16 tysięcy ludzi, którzy przyjechali z dawnej Jugosławii, czyli z Bośni, a dzisiaj jest to Republika Serbska w Bośni. I te tradycje były bardzo popularne zaraz po wojnie. No i w związku z tym my będziemy się starali, żeby nasi restauratorzy również w menu umieścili pewne atrybuty zwiążące się z tamtą kulturą. No i idziemy do gwiazd. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że będziemy mieli mega gwiazdę w tym roku, gwiazdę światowego formatu, gwiazdę, która akurat jest na trasie koncertowej razem ze swoim zespołem Wedding and Funeral Band, czyli Goran Bregović. Jego globalna trasa obejmuje koncerty m.in. w Europie. Także Bregović jest absolutnie gwiazdą numer jeden. I oprócz tego mamy kilku artystów. To jest Victoria Kida, która jest znana dzięki programowi Mam Talent. Nadia i Tabu i Swachy. To są trzej różni wykonawcy, a oni wszyscy nawiązują do muzyki etno. Ta muzyka w tym roku ma towarzyszyć temu właśnie wydarzeniu.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Proboszcz, który odmówił pochowania parafianki, nie będzie już proboszczem. Ksiądz ze Starczówka oburzył parafian. W kopercie było za mało.
0: Ksiądz Andrzej Paszyński w atmosferze skandalu rezygnuje z pełnienia posługi w charakterze proboszcza parafii pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starczówku w powiecie ząbkowickim. Ksiądz kierował tamtejszą parafią od 2020 roku. Poszło o pochówek parafianki, bo jej rodzina za mało, zdaniem księdza, zapłaciła za pogrzeb. Miał podkreślać, że pieniądze są potrzebne na organy i ławki. Jak opowiadali Gazecie Wrocławskiej Helena i Janusz Kozłowscy, godzinę przed mszą poszli wręczyć księdzu kopertę z zapłatą, jednak duchowny miał stwierdzić, że to za mało. Wyrwał się z krzykiem: co wy sobie myślicie, że dacie po 100 zł na organy i ławki, jak one kosztowały 1 200 000, to ja mam za to mszę odprawić? Pan Janusz miał przekonywać, że resztę 1200 zł dowiezie później, ale ksiądz stwierdził, że nie ma na to gwarancji. Rodzina nagłośniła sprawę, a archidiecezja wrocławska przyjęła rezygnację księdza. Proboszcz będzie pełnił posługę jeszcze do 31 sierpnia bieżącego roku. Teraz arcybiskup decyduje, kto zastąpi duchownego w Starczówku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: 29 sierpnia w Polsce w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbędzie się Krajowy Trening Reagowania. Jest to organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
11: Trening ma być praktycznym przygotowaniem mieszkańców do właściwego reagowania na sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze i sytuacje zagrożenia. Do ogólnopolskiej akcji włącza się również miasto Chojnów. Podczas treningu będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych, postępowania po otrzymaniu ostrzeżenia, np. sprawdzenie treści w mediach. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami przygotowania do ewakuacji, kompletowania plecaka ewakuacyjnego oraz z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i postępowania wobec zagrożeń. Krajowy trening reagowania ma przede wszystkim charakter edukacyjny i praktyczny, przypominający, że właściwa reakcja na zagrożenie zaczyna się od wiedzy i przygotowania. W Chojnowie punkt instruktażowy zostanie zorganizowany w sobotę, 29 sierpnia, od godziny 9 do 11 na terenie parkingu basenu miejskiego przy ulicy Paderewskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję i te wszystkie informacje. Teraz kolejny raport o 9.30.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna grupy Garkonowskiej Gobra, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejszy dzień zachęca do wyjścia w góry. Poza tym mamy piątek. Oczywiście zapraszam na wycieczki, ale wybierając się tam, dobrze wiedzieć, co się dzieje. Tradycyjnie zaczynam od śnieżki, 10 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 7 metrów na sekundę, czyli jak na warunki śnieżki jest to wiatr minimalny. Za to widzialność mamy ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 835,7 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 18 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 15 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być miejscami mokre, śliskie, także proszę zwrócić na to wszystko uwagę podczas tych porannych wędrówek. W ciągu dnia ta temperatura będzie wzrastać, także nakrycie głowy i jakieś dodatkowe butelki z wodą w plecaku jak najbardziej wskazane. Gorąca prośba przed wyjściem góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
14: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
6: Sprawdzamy godzinę.
7: 8:42, za 18 minut minie 9. To jest Olivia Socha ze swoim nowym numerem Rutyna.

0: O tej porze naszą czynnością rutynową jest przedstawienie wam portfela i teraz to zrobimy na 16 minut przed 9.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Znamy kolejne szczegóły podatkowej rewolucji szykowanej przez rząd. W wykazie pracy Rady Ministrów pojawiły się wczoraj założenia do ustawy. Jeśli zmiany wejdą w życie, wyższe podatki zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem, bo limit uprawniający do korzystania z tego rozwiązania spadnie z 2 milionów do ledwie 250 tysięcy euro rocznie. Wyższy 22-procentowy CIT zapłacą firmy o rocznych obrotach powyżej 50 milionów euro. Zwiększy się też o 1 punkt procentowy danina solidarnościowa nałożona na osoby zarabiające ponad milion rocznie. Dla osób fizycznych najważniejsze będzie jednak podniesienie pierwszego progu podatkowego i stworzenie dodatkowego na poziomie 24%. Dzięki temu niższe podatki ma zapłacić 3,5 miliona Polaków. Bony z butelkomatów będą ważne dłużej niż 30 dni, tak zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zdaniem urzędników, zanim zmiana ta wejdzie w życie, konieczne są prace analityczne, które zakończą się we wrześniu. Urzędnicy zapowiadają, że nie tylko wydłużą termin, ale i go ujednolicą, będzie identyczny, niezależnie od tego, do kogo należy maszyna. Utrata ważności bonów to jedna z cech systemu kaucyjnego, które najbardziej irytuje Polaków. Narzekamy też na kolejki przy maszynach i nieprzejrzyste zasady. Część producentów znalazła sposób, by pozostać poza systemem. Ministerstwo Klimatu zapowiada, że we wrześniu ogłosi cały pakiet zmian. Oprócz bonów dotyczyć one będą włączenia nowych opakowań, m.in. małpek. Zadłużenie Polski rośnie, ale gospodarka pędzi. Produkcja przemysłowa w lipcu była większa niż przed rokiem o 5,1%. To wynik lepszy od oczekiwań analityków, od razu pochwalił się nim minister finansów. Koniunktura przekłada się na zarobki Polaków, przynajmniej tych pracujących w firmach zatrudniających więcej niż 10 osób. W nich przeciętna płaca w lipcu skoczyła do 9509 zł brutto, to o 6,8% więcej niż rok temu. Według ekspertów dobre dane GUS to jeden z powodów, dla których agencja ratingowa Fitch utrzyma ocenę wiarygodności kredytowej naszego kraju. Decyzję mamy poznać dziś wieczorem.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie w czwartek najlepiej radziły sobie małe spółki, indeksy średnich i dużych zakończyły dzień pod kreską. WIG 20 stracił 1,21%, przez co spadł do poziomu 3977 punktów. Najmocniej o ponad 4,5% staniały akcje KGHM. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,33 zł, za dolara 3,71 zł, a za funta 5,06 zł. Frank szwajcarski w kantorach kosztuje zwykle 4,64 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Alessandra i Pretty Devil, a my sobie patrzymy do tego kalendarza. W kalendarzu jest coś takiego jak dział ze świętami nietypowymi i proszę bardzo, dzisiaj jest Światowy Dzień Optymisty. Porucznik Barewicz to miał inne zdanie, że czym się różni optymista od pesymisty? Pesymista bowiem to jest były optymista, tylko dobrze poinformowany. A oprócz tego jest Międzynarodowy Dzień z... wiecie czego. Za 10:09.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Krajowa ósemka, miejscowość Wierzbice, w jedną i w drugą stronę korek, tam musiało się coś wydarzyć, my o tym jeszcze nie wiemy nic oficjalnie, ale postaramy się dowiedzieć. Zaglądamy na czwórkę, proszę bardzo, Zgorzelec, dzisiaj bez problemu, dzisiaj wjedziecie do Niemiec bez większego korka, na to wygląda. Odcinek dolnośląski, proszę bardzo, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Bielany, a także Wrocław Wschód, żadnych problemów. Później Opolszczyzna, żadnych problemów, ewentualnie dopiero tradycyjnie w okolicach Mopach, Hechło, tam jest zwężka do jednego pasa, to w kierunku na Zgorzelec i tam korka kilka kilometrów, ale tak to będzie dzisiaj już cały dzień praktycznie aż do godzin wieczornych. Aglomeracja śląska? Bez problemów. Zaglądamy również do Krakowa, Kraków i A4, bez spowolnienia nawet jakiegoś większego. I w jedną, i w drugą stronę. Kierunek Rzeszów bez problemu. Również jeśli chodzi o S8 i autostradową obwodnicę Wrocławia i A8, też bez większego problemu dojedziecie w kierunku na Warszawę, tylko trzeba się przygotować tam na planowane zwężenie przy węźle Wrocław Północ od południa do 15 w kierunku Warszawy. Będzie zajęty prawy pas, również z ograniczeniem do 80 km na godzinę. S5 między Mopem Folwark a Wrocławiem Północ, koszą w pasie drogowym, a w Głogowie ciężarówki nadal nie mogą korzystać z mostu tolerancji na drodze krajowej numer 12. A jakbyście chcieli S5 jechać do Poznania bez kłopotu, jeśli chcecie S3 nad morze, to też bez kłopotu. Chyba że nie wiemy, to dajcie znać. Jeszcze raz prosimy 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Radek Major, dziękuję pięknie, życzę wam wspaniałego, pięknego weekendu. Nie zmoknijcie za bardzo, uważajcie na siebie, uważajcie na burzę, pożyczajcie sobie pieniądze, uśmiechajcie się do siebie. A za moment dzień dobry powie wam Sebastian Wysoczański. Pa!

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
5: Czas na wiadomości.
7: Podejrzane przewody na torach na Lubelszczyźnie. Tym zaczniemy. Potem krajobraz po gwałtownych burzach w Małopolsce i nowy, choć kultowy i dosłownie posągowy mieszkaniec Sochaczewa. Marcin Krzemiński. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne.
7: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myślenicki. Ze szczegółami Katarzyna Młynarczyk.
9: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
9: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, między innymi szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
7: Przypomnę, że dziś wieczorem, w nocy i rano burze i ulewy możliwe w 4 województwach w zachodniej połowie kraju. Chodzi o cały Dolny Śląsk i Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. Tam alerty 1. i 2. stopnia. Podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych w górę. Rząd proponuje podniesienie stawki CIT z obowiązujących dziś 19 do 30%. To częściowo odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
11: Staną po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
7: Mówi premier Donald Tusk. CIT dla koncernów ma wzrosnąć do 30% w przyszłym roku. Za 4 lata wróci do 19%. Kot Bonifacy nie będzie sam. Do stojącej w Sochaczewie figury bohatera Dobranocki oficjalnie dołączy dziś jego młodszy przyjaciel, kot Filemon.
12: Nareszcie będzie spokój, pojedziemy sobie na łąkę.
13: A może przed wyjazdem napijemy się mleka?
7: Sochaczew to nieprzypadkowe miejsce. Związany jest z nim współtwórca przygód kultowych zwierzaków Marek Neyman. Uroczyste odsłonięcie figury Filemona o 16 na placu Kościuszki.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
6: Pędzimy wspólnie, pędzimy bezpiecznie. Piątkowy poranek na głównych trasach Dolnego Śląska bez świeżych potwierdzonych wypadków czy kolizji. Na A4 między Mikołajowicami a Chojnowem w kierunku Zgorzelca trwa zwężenie związane z pracami w pasie rozdziału. Zajęty jest pas lewy, a ograniczenie wynosi 60 km na godzinę. Utrudnienie ma potrwać do 17. S3 między Polkowicami Północ, a Lubinem Północ. Tam trwają roboty na odcinku około 14 km. Obowiązuje tam 80, a prace mają zakończyć się dziś o 23. Na DK8 między Lewinem Kłodzkim a Zielonymi Ludowymi trwają roboty do wtorku. W Głogowie przypominamy o tym Moście Tolerancji. Tam ciężarówki nie mogą z niego korzystać. Jest objazd. Autostradowa obwodnica Wrocławia jest 5, S8 i DK3 Jelenia Góra Bolków. Tutaj czysto, przelot. Lecimy, ale z tym lotem to tak na spokojnie. Może złego słowa użyłem. I jedziemy. Oczywiście patrzymy na ograniczanie prędkości. Im wolniej jedziecie, tym dłużej jesteście z Muzycznym Radiem. Wszystkim to służy.
5: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To Skubas, jedna z naszych najnowszych polskich piosenek. Życie jest piękne, 16 minut po godzinie 9. Dzisiaj w kalendarzu 21 dzień sierpnia, Światowy Dzień Optymisty. No i dzisiaj jeszcze w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień no właśnie, w sensie wiecie, o co chodzi. Międzynarodowy Dzień Przytulania, takiego mocniejszego. No i mi się taki żart przypomniał, ktoś mi go przed chwilą opowiedział. Takie pytanie, co pan woli bardziej? To przytulanie czy święta? No, zasadniczo to przytulania, ale święta są częściej.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Spoglądamy w gwiazdy, przynosimy dobre, mam nadzieję, informacje piątkowe dla wszystkich. Barany będą gotowe na działanie i trudno będzie dotrzymać im kroku. Warto jednak zostawić trochę energii na wieczorne przyjemności. Byki, dobra wiadomość może sprawić, że rozpoczną weekend w świetnym humorze. W uczuciach zapowiada się bardzo przyjemna atmosfera. Bliźnięta, przed nimi dzień pełen rozmów, wiadomości i ciekawych propozycji. Warto być otwartym na spontaniczne zaproszenie. Raki mogą zatęsknić za kimś, z kim dawno nie miały kontaktu, Kluczone, że właśnie dziś pojawi się okazja do rozmowy. Lwy będą przyciągać uwagę i z łatwością przekonają innych do swoich pomysłów. Wieczorem czeka je sporo dobrej zabawy. Panny powinny zakończyć najważniejsze obowiązki, zanim zaczną myśleć o weekendzie. Później będzie już czas na pełen relaks. Wagi zapowiada się bardzo towarzyski dzień, a jedno spotkanie może przynieść niespodziewane emocje. Warto dać komuś szansę. Skorpiony mogą odkryć coś, co zmieni ich spojrzenie na pewną osobę. Nie powinny jednak wyciągać pochopnych wniosków. Strzelce poczują prawdziwie weekendowy nastrój i zapragną zrobić coś spontanicznego. Dobry humor szybko udzieli się innym. Koziorożce zakończą tydzień z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Wieczorem warto odłożyć obowiązki i pomyśleć o sobie. Wodniki mogą poznać kogoś, kto od pierwszej chwili wzbudzi ich ciekawość. Zapowiada się interesująca rozmowa. Ryby, czeka je spokojniejszy dzień, który pozwoli uporządkować emocje. Wieczorem możliwa jest bardzo miła niespodzianka. I jeszcze słów kilka o tych, którzy dzisiaj świętują, a świętuje na pewno Adolf. Dynamiczny, pełen temperamentu, czasem nieobliczalny. Filipina, inteligentna i wrażliwa, miłośniczka zwierząt, a Kazimiera jest szlachetna i cierpliwa. Osoby urodzone 21 sierpnia są idealistami, poszukującymi wzniosłych ideałów i natchnień. Przy tym są uprzejme i przyjazne, lubią spokój i zgodę, umiejętnie torują sobie drogę życiową, czyniąc to często w sposób przedsiębiorczy. Obdarzone są wrodzoną umiejętnością rządzenia innymi, a ich natura, chociaż dobroduszna i szlachetna, jest również silnie uczuciowa, niepozbawiona skłonności zmysłowych i podlegająca namiętnym uczuciom.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
3: Hello, beautiful people, this is Matt Connor and this is our hit single, Don't Worry.

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Stary Basecamp powraca. 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
5: Zapraszam serdecznie, Krzysztof Wielicki.
4: Stary Basecamp, 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
6: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
2: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: 9.30, punktualnie 21 stopni na termometrach, słonecznie i pogodnie. Na pewno dziś do późnych popołudniowych, może nawet wieczornych godzin, bo wieczorem niestety opady deszczu. Z tego co widzimy, padać ma dzisiaj w nocy bardzo. Przez całą sobotę przelotne opady mogą się niestety również pojawiać. Natomiast jutro o poranku, jeśli będziecie wybierać się do pracy, miejcie na uwadze, że może padać, może być ślisko. 17 stopni na termometrach zobaczymy jutro maksymalnie tylko, a dzisiaj 25. Ten spadek zdecydowanie widoczny. Później w niedzielę, ładna niedziela nam się zapowiada, to zdecydowanie plus.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
9: W Jeleniej Górze trwają inwestycje mieszkaniowe. W budynku po byłym Urzędzie Skarbowym powstanie 37 mieszkań. Otwarcie ofert już za nami, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: Teraz przeglądamy te wszystkie oferty, które zostały złożone i na pewno będą zapytania o rażąco niskie ceny. Będą zapytania też później o dowody potwierdzające, że ta oferta jest ważna. No i później będziemy oczywiście wybierali wykonawcę na to. No
11: tutaj najniższą ofertę złożyła firma, która robiła, miała robić, czy dalej robi 30 mieszkań przy ulicy Jonaków, tych nowych mieszkań. O co tam chodzi? Czemu tam się nic nie dzieje na placu budowy?
10: Tam był moment taki, że jak ta firma Maxbud jednocześnie też wykonywała nam przebudowę przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie Domu Pomocy Społecznej i na ten czas część pracy, to znaczy tak praktycznie prawie wszyscy ci, którzy podwykonawcy i wykonawcy i sam wykonawca weszli tam, żeby zakończyć. W międzyczasie tam były wady projektowe, trzeba było przeprojektować i tu pani projektant zmieniała, dopasowywała do nowych przepisów i jednocześnie tam też musieliśmy podnieść budynki ze względu na wodę, która była w trakcie powodzi 2024 roku, czyli tam poziom tych budynków został podniesiony, to też trzeba było rzędne podnosić. No i teraz mam nadzieję, że w najbliższych dniach Maxbud wróci z powrotem na budowę.
11: Czyli nie ma obaw, że tu zostanie przerwana inwestycja i że ta sama firma wygra kolejny przetarg?
10: Nie, staramy się, żeby do takiej sytuacji nie doszło.
9: Materiał przygotował Przemysław Kaczałko. Teraz Wrocław, który znalazł się w ogonie miast przyjaznych kierowcom. Stolica Dolnego Śląska zajęła przedostatnie miejsce w najnowszym ogólnopolskim rankingu. W kategorii największych metropolii Wrocław zdobył zaledwie 34 punkty, wyprzedzając jedynie Łódź i Poznań. Bezkonkurencyjnym liderem zestawienia została Bydgoszcz, a na podium znalazły się także Lublin oraz Szczecin. Głównym powodem tak słabej pozycji Wrocławia są potężne korki. Średnia prędkość poruszania się w ścisłym centrum miasta wynosi zaledwie 24 km na godzinę. Kierowcy narzekają również na fatalną infrastrukturę parkingową oraz wysokie stawki ubezpieczeń OC. Jest jednak jeden powód do dumy. Wrocław okazał się najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Odnotowano tu najniższą liczbę kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Eksperci złośliwie dodają jednak, że przy tak wolnej jeździe w korkach o stłuczkę po prostu trudno.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: A na koniec zaproszenie na sobotnią imprezę sportową. Już jutro Stadion Miejski w Olszynie stanie się piłkarskim sercem regionu. Z okazji 80-lecia OKS Olsza Olszyna odbędzie się pierwszy olszyński dzień futbolu. O szczegółach wydarzenia jeden z organizatorów, Łukasz Lisiowski.
0: W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na Olszyński Dzień Futbolu, wydarzenie, którego główną ideą jest łączenie pokoleń poprzez piłkę nożną. Dlatego zaczynamy od najmłodszych. Na początek czeka nas turniej orlików, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują młodzi adepci futbolu. Następnie przyjdzie czas na ligowe emocje i mecz o mistrzostwo klasy A pomiędzy Olszą Olszyną a Piastem Zawidów. Na zakończenie, można powiedzieć, prawdziwa wisienka na torcie, wyjątkowe spotkanie Olsza Olszyna Old Boys w Zagłębie Lubin Old Boys. Będziemy mieli okazję zobaczyć na boisku mistrzów Polski z 91 oraz 2007 roku, czyli jedynych mistrzów zdobytych przez Zagłębie Lubin. To będzie piękny powrót do piłkarskich wspomnień i okazja, żeby młodsze pokolenie zobaczyło zawodników, których pamiętają starsi kibice. Oczywiście Olsztyński Dzień Futbolu to nie tylko mecze. Przygotowujemy dla Państwa strefy gastronomiczne, pieczonego świniaka, dmuchane zamki dla najmłodszych, a dodatkową atrakcją będą samochody automobil klubu Karkonosze. Od najmłodszych piłkarzy poprzez dzisiejszą Olszę, aż po legendy futbolu. Jednego dnia chcę połączyć kilka piłkarskich pokoleń, dlatego zapraszamy całe rodziny. Przyjdźcie, kibicujcie i przeżyjcie z nami ten dzień razem. Już jutro, 22 sierpnia na Stadionie Miejskim w Olszynie, pierwszy olszyński dzień futbolu. Serdecznie zapraszam.
9: Dziękuję za uwagę. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę o 10.30. Do usłyszenia.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna grupy Karkonoskiej GOP, ratownik dyżurny Piotr Kasznian. Dzisiejszy dzień zachęca do wyjścia w góry. Poza tym mamy piątek. Oczywiście zapraszam na wycieczki, ale wybierając się tam, dobrze wiedzieć, co się dzieje. Tradycyjnie zaczynam od śnieżki, 10 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 7 metrów na sekundę, czyli jak na warunki śnieżki jest to wiatr minimalny. Za to widzialność mamy ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 835,7 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 18 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 15 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być miejscami mokre, śliskie, także proszę zwrócić na to wszystko uwagę podczas tych porannych wędrówek. W ciągu dnia ta temperatura będzie wzrastać, także nakrycie głowy i jakieś dodatkowe butelki z wodą w plecaku jak najbardziej wskazane. Gorąca prośba przed wyjściem w góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
14: Dzień dobry, stacja centralna GOPR w Wałbrzychu, ratownik dyżurnej grupy sudeckiej. Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym przewidywane są następujące warunki pogodowe. W rejonie gór wałbrzyskich temperatura to 20 stopni, zachmurzenie bardzo małe, bez opadów, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte. Stacje terenowe. W Karłowie góry stołowe. Temperatura to 19 stopni, widoczność mamy dobrą, zachmurzenie małe, wiatr zachodni słaby, w tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne również dobre. Międzygórze masyw Śnieżnika. Temperatura również 19 stopni, widoczność jest dobra, zachmurzenie tam mamy duże, wiatru brak, opadów brak, szlaki turystyczne przetarte. No i informacje wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych, miejmy przy sobie latarkę, również załadowany telefon. Polecam granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Cześć Polsko, my name is Yonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Ach, to Sticks and Stones. Doczekaliśmy się wielu różnych wersji, ale ta nam bardzo pasuje, bardzo wpada w ucho i zostaje w głowie na długo. W ogóle niesamowicie melodyjny utwór moim zdaniem. Nelly Furtado, Metro, Sticks and Stones. Jak wspomniałem, 4 minuty do godziny 10. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. A do tego czasu jeszcze...
1: Cześć, tu Margaret. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Margaret z nagraniem Prima Ballerina. Zbliża się godzina 10. Wiadomości z kraju i ze świata już za chwilę.
1: Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
4: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o projekcie, który wspomaga wałbrzyskich seniorów, jak i ich opiekunów we wspólnych aktywnościach. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
5: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
4: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10.
2: Czas na wiadomości.
7: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Potem poszukiwania autora zdjęcia Pumy. Wrócimy też do kolejnej wygranej Igi Świątek. Marcin Krzemiński przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów. Tu cytat politycznego duopolu. Wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wałbrzyska policja szuka osoby, która dostarczyła leśnikom rzekome zdjęcia Pumy, rzekomo zrobione fotopułapką, które postawiło na nogi służby i urzędników z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Fotografię opublikowało Nadleśnictwo Świdnica, tłumacząc się troską o bezpieczeństwo i wysokim przekonaniem co do wiarygodności źródła. Policja nie podważa autentyczności samego zdjęcia, a jedynie miejsce jego powstania.
8: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
9: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
8: Nie pochodzi z tego miejsca.
7: Mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za wspomniane wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski. Poinformowały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne. To 1640 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa Kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu. Błażej Kulesza.
10: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
11: Łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
10: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
11: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
7: W sobotę Świątek zagra o finał, a jej rywalką będzie Jessica Pegula.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: No to sprawdzamy, co się dzieje. Na czwórce między Mikołajowicami a Chojnowem w kierunku Zgorzelca trwa zwężenie lewego pasa. Obowiązuje 60, a prace mają zakończyć się około godziny 17. S3 między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. Prowadzone są tam roboty na odcinku około 14 km. Tam ograniczenie wynosi 80 km na godzinę, a utrudnienia potrwają do 23. Autostradowa obwodnica Wrocławia od 9 do południa zwężenie przy Wrocławiu Południe w kierunku Kudowy, a od południa do 15 podobnie. Podobne utrudnienia przy Wrocławiu Północ w stronę Warszawy. S5 w rejonie Ligoty Pięknej, tam trwają prace. S8, DK3, Jelenia Góra, Bolków, służby nie informują o nowych zdarzeniach.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne radio. Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
6: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
5: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć.

0: nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Muzyczne Radio Lato, a więc z tej okazji sięgamy właśnie po takie melodie. Shaggy, Caribbean Plans w Muzycznym Radiu. Jak wspomniałem, 10.30 się zbliża, to oznacza, że o pogodzie mówić będziemy. Ciepło dzisiaj, jutro deszczowo, w niedzielę znowu będzie ciepło. No to zagramy po polsku jeszcze. My tutaj będziemy analizować nasze radiowe, pogodowe mapy, a my przy okazji grać wam będziemy o taki fajny numer od ekipy Czarno-Czarni. Na pewno pamiętacie doskonale. Nogi.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Minęła 10.30, na termometrach 23 stopnie, słonecznie i pogodnie. Dzisiaj 25, zobaczymy na termometrach. W godzinach późno popołudniowych i nocnych może padać. Opady deszczu w nocy faktycznie prognozowane są całkiem obfite. W ciągu dnia jutro przejściowo opady deszczu i temperatura maksymalna tylko w okolicach 17 stopni. 17-18 także w niedzielę, choć w niedzielę zdecydowanie więcej słońca. W przyszłym tygodniu już słonecznie się zaczyna robić w naszych radarach, na naszych radarach i mapach, więc no, byleby tylko jeszcze ten jutrzejszy deszcz.
4: Pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: No to już raport regionalny, przedstawi Ania Tarkota.
7: Na początek puma, której nie było. Powiat Wałbrzyski wydał oświadczenie w sprawie doniesienia o dużym drapieżniku na terenie powiatu. Jak czytamy w komunikacie, analiza wykazała, że krążące w przestrzeni publicznej zdjęcie nie jest autentyczne i nie przedstawia opisywanego zagrożenia na naszym terenie. Materiał fotograficzny został przeanalizowany we współpracy ze służbami powiatu świdnickiego, policją oraz nadleśnictwem Świdnica. Wcześniejsze działania służb miały charakter zapobiegawczy i zostały podjęte ze względu na potencjalne zagrożenie dla mieszkańców. Niezależnie od analizy zdjęcia, teren wskazany przez świadka sprawdzili także przyrodnicy. Szukali tropów, sierści, krwi oraz śladów żerowania, ale nie znaleźli niczego, co potwierdzałoby obecność dużego kota.
8: Krzysztof Żarkowski, lokalny przyrodnik i znawca natury.
9: Sandra Slawska, Fundacja Patataj, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzikich Zwierząt oraz Azyl dla Gatunków Inwazyjnych.
8: Nic się nie udało sensownego, które by potwierdzało akurat, że to puma, tak, absolutnie tego nie było.
9: Były widoczne tylko ślady zwierzyny płowej, świniowatych oraz psów. Tak, tutaj to były jedyne tropy. Teren dość fajnym podłożem, łatwo odbiciowym, czyli były po prostu grząski, teren było błoto, więc absolutnie te ślady były dobrze widoczne. Niestety w okolicy nie zlokalizowaliśmy żadnej padliny, żadnych śladów walki, krwi, dodatkowo żadnych śladów, no chociażby drapania po konarach drzew.
8: Czy ocierania się, tak.
9: Ocierania.
8: Natomiast no, teren jest dość dziki, bo to jest pokopalniany rejon. Jednoznacznie nie można powiedzieć, czy ona tam była, czy nie. Póki co to wszystko jest w sferze domysłów. Nie ma żadnych twardych, namacalnych dowodów.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: W Jeleniej Górze trwa program modernizacji boisk typu Orlik. Prace obejmują wymianę zużytych nawierzchni, naprawę oświetlenia oraz odnowienie zaplecza sanitarnego. W tym roku wyłonimy wykonawcę na remont przy szkole podstawowej numer 6. Mamy już zabezpieczone środki na to zadanie, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
10: Dwa już są w trakcie. Trzeci Orlik będziemy rozpoczynali. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu kwotę 500 tysięcy złotych właśnie na modernizację tego trzeciego Orlika, który znajduje się w szkole podstawowej numer 6. I przejdzie on gruntowny remont, podobnie jak pozostałe dwa orliki, czyli ten przy szkole podstawowej numer 13 i ten przy budowlance. W tym roku wyłonimy wykonawcę, prace będą przebiegały w przyszłym roku.
7: Fale upałów, susze i gwałtowne ulewy coraz mocniej testują polskie miasta, zwiększając ryzyko dla mieszkańców i obciążenie miejskiej infrastruktury. Wrocław pracuje nad nowym planem adaptacji do zmian klimatu, który ma wskazać najważniejsze zagrożenia i zaplanować konkretne działania zwiększające odporność miasta. Mówi Katarzyna Szymczyk-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta we Wrocławiu.
11: Jesteśmy po pierwszej fazie takich prekonsultacji, czyli rozmawialiśmy z mieszkańcami, z różnymi grupami interesariuszy oraz zespołem roboczym wewnątrzmiejskim o tym, jakie uwarunkowania ten dokument powinien uwzględniać. Następnie przystąpimy do opracowania dokumentu, który ponownie będziemy konsultowali z mieszkańcami. Zależy nam na tym, aby to był taki dokument, który faktycznie będzie wyznaczał realne kierunki działań, ale też nie spodziewamy się niczego odkrywczego. To znaczy to, co powinniśmy robić, to zdecydowanie rozbudowywanie systemu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. Bo z jednej strony błękitno-zielona infrastruktura, czyli mówiąc wprost tereny zieleni w mieście, gdzie w taki sposób kierujemy wody opadowe, aby w naturalny sposób zasilały te tereny zieleni, aby tą wodę opadową zatrzymać jak najbardziej w miejscu opadu. Po pierwsze schładzamy przestrzeń miejską, czyli odpowiadamy na to ryzyko nadmiernego przegrzewania się przestrzeni miejskiej, utrzymujemy odpowiednią wilgotność, przy okazji zieleń oczyszcza przestrzeń miejską, doświadczamy lepszej jakości powietrza. Z drugiej strony błękitno-zielona infrastruktura działa jak rezerwuar wód opadowych, czyli właśnie w trakcie nawalnych deszczy jest w stanie przejąć część opadu, działa jak gąbka, w związku z tym nie doświadczamy aż tak dużych podtopień ulic czy domów.
7: Dziękuję za uwagę. W przedpołudniowych raportach regionalnych to już wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaikę.

0: Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: Ja się

0: Tyler Show w muzycznym radiu i nagranie, które dziś co godzinę pojawia się u nas, czyli The Other Side, to hit typ piątkowy naszej stacji, 12 minut do 11.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o projekcie, który wspomaga wałbrzyskich seniorów, jak i ich opiekunów we wspólnych aktywnościach. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 11:00.
5: Czas na wiadomości.
7: Podejrzane znalezisko na torach. Zajmują się nim służby. Pierwsze dni tańszego paliwa. Jak działa CPN 2.0? Rekordowa wygrana, ale i też gorycz porażki. Powiemy o europejskich meczach naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii. Jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
8: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
7: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy też coś innego. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja zwłok. Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
9: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
7: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, oleju napędowego 7,56. Jeśli lecicie w weekend do Norwegii, przygotujcie się na opóźnienia lotów. Ruszył tam dziś strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach w kraju. Objął porty Oslo, Gardermoen, Bergen i Stavanger oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza.
10: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie, zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena.
11: To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym. Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michal Gaszpari.
12: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
10: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
7: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie nasze zespoły.
5: były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Kerr w muzycznym radiu podczas spotkania z programem Niezapomniane Hity Wszechczasów. To już 17 minut po godzinie 11. No i tak sobie myślę, że mamy piątek jeszcze przed południem, a Załączna czeka, bo to przecież nasza zabawa. Piąty dzień dziś naszej zabawy.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Muzyczne Radio Lato.
0: Niezwykły świat dzikich zwierząt czeka na słuchaczy Muzycznego Radia. To wszystko znajduje się w miejscowości Łączna koło Mieroszowa, zatem można już znać odpowiedź na jedną zagadkę, dlaczego się nazywa Zoo Łączna, bo taka jest miejscowość. Malownicza, położona miejscowość pomiędzy pasmami gór kamiennych i stołowych. Słuchacze Muzycznego Radia odpowiadają na... Chciałem powiedzieć łatwą zagadkę, na łatwe pytanie, ale wcale tak nie jest, bo z każdym kolejnym dniem jest, słuchajcie, coraz ciężej. Więc za chwilę pan Marcin, dyrektor Zoo Łączna, opowie nam, o jakim zwierzaku dzisiaj myślimy. Później jeszcze zagramy wam odgłos tego zwierzaka. Zawsze po tym odgłosie już zupełnie nie wiem, o jakie zwierzę chodzi, to muszę przyznać szczerze, jeśli ktoś z was zgadnie, to jestem w szoku. No i oczywiście odbieramy telefony, kto pierwszy, ten lepszy, odpowiadamy na pytanie. Zacznijmy, proszę bardzo, pan Marcin. Teraz.
2: Dzień dobry. Ten głęboki, niemal basowy odgłos należy do bardzo dużego ptaka, który pochodzi aż z Australii. Choć posiada potężne skrzydła, to ewolucja sprawiła, że jest całkowitym nielotem. Za to potrafi biegać z zawrotną prędkością. Już wiecie, o kim mowa?
0: No właśnie, i to pytanie również zadaję ja. Czy już wiecie, o kim mowa? Jeszcze proszę odgłos. Dokładnie, to jest odgłos tego zwierzaka i powtórzę to, co powiedziałem przed momentem po odgłosie, bym już zupełnie nie wiedział. Odbieramy telefony. Tu Muzyczne Radio, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry, z tej strony Gabrysia z okolic Jeleniej Góry.
0: Gabrysiu, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłaś. Powiedz mi tak na początek, czy ty już byłaś w Zoo w Łącznej?
3: Nie, jeszcze nie miałam okazji tam być.
0: No to za moment będzie niesamowita szansa, żebyś otrzymała od Muzycznego Radia podwójne zaproszenie do Zoo Łączna. Przed momentem usłyszałaś pana Marcina, dyrektora, który dał nam wskazówkę do dzisiejszej zagadki. Przed momentem także zagraliśmy dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia odgłosy tego sympatycznego zwierzaka. Powiedz mi w takim razie, Gabrysiu, jak myślisz, co to za zwierzę?
3: Wydaje mi się, że jest to emu.
0: Brawo, o taką odpowiedź mi chodziło. Oczywiście, że emu. Gratulacje, Gabrysiu, dla ciebie. Podwójne zaproszenie do Zoo Łączna już do ciebie wędruje. Możesz kogoś pozdrowić, super, jak masz na to ochotę.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam moją rodzinę i znajomych.
0: Wszystkiego dobrego życzymy. Nie rozłączaj się jeszcze przez moment.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: A skoro mamy piątek, 20 minut po godzinie 11, to tym, którym nie udało się dodzwonić i są teraz na przykład trochę smutni, im przykro, że się nie udało dodzwonić, to uwaga, uwaga, proszę, nie bądźcie smutni, bo tak przy piątku będziemy mieli dla was jeszcze jedną zagadkę. A propos Zoo Łączna, po godzinie 12 ponownie będzie do odgadnięcia zwierzek, ale już trudny, muszę to powiedzieć szczerze, że trudny, nawet nie wiedziałem, że taki istnieje. Po 12 będziemy odgadywać. Mam nadzieję, że komuś się uda. Bądźcie z Muzycznym Radiem.

0: zostaje Katz.
1: Kombi wyjazd integracyjny w Muzycznym Radiu 24 minuty po godzinie 11. Sięgamy teraz w niezapomnianych hitach wszechczasów do lat 90. A tutaj jeden z największych hitów, myślę, że doskonale znacie, a na pewno zna nasz słuchacz Piotr z Jeleniej Góry, którego pozdrawiamy. Right Beside You.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o projekcie, który wspomaga wałbrzyskich seniorów, jak i ich opiekunów we wspólnych aktywnościach. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
9: Pogoda.
10: 11.30 punktualnie na termometrach w okolicach 24 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia do późnych nocnych godzin, być może nawet wieczornych, ciut wcześniej niż te nocne godziny zaczną pojawiać się opady deszczu. Na początku niewielkie, później już obfite, bo w nocy faktycznie mocniej może padać. Jutro przez cały dzień przelotne opady w naszych prognozach niestety są. Przejaśnienie i rozpogodzenia jutro także. W niedzielę bez opadów i tutaj pewna zmiana temperatur, bo dzisiaj maksymalnie 25, jutro tylko 17, a w niedzielę maksymalnie 18.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: DJ Goja, inna historia, zbliża się południe, za moment wracamy z wiadomościami.
1: Reklama.
2: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
3: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
4: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
3: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Do Polski idą długotrwałe ulewy, spadnie nawet 100 mm deszczu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało rozbłysk przy torach na Lubelszczyźnie. Kilka kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Niż genueński przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd niż przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
6: Nie ma w 100% pewności, że ten szlak może się zmienić.
5: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
6: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
5: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk. Na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
7: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
5: Za co grozi do 8 lat więzienia. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków Portret Własny przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł KO, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
8: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
5: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o pięciorgu polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada ćwiczenia systemu alarmowania. Mają się odbyć dziś w Turku w Wielkopolsce między 13 a 15. W ich trakcie będą uruchamiane syreny alarmowe. RCB już rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Kołobrzeg, Mielno czy Jarosławiec na Pomorzu Zachodnim, tam dziś bez kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a powód od kilku dni ten sam. Wysokie fale. Zakaz wchodzenia do wody jest też w pomorskiej Jastarni, ale tam kąpiele uniemożliwiają bakterie E. coli.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na drogach Dolnego Śląska przed południem i w zasadzie lekko po południu bez nowego potwierdzonego wypadku czy kolizji na naszych głównych trasach. Na OW właśnie kończy się zwężenie przy Wrocławiu Południe w kierunku Kudowy. Od południa do 15 zajęty będzie natomiast prawy pas przy Wrocławiu Północ w stronę Warszawy. Tam obowiązuje 80. Od południa do 17 zaplanowano też roboty na S3 między węzłami Lubin Północ i Polkowice Południe w rejonie 265 km. S5 między MOP-em Folwark a Wrocławiem Północ trwa koszenie pasa drogowego i obowiązuje ograniczenie do 80. Na DK8 między Lewinem Kłodzkim a Zielonymi Ludowymi nadal trwają roboty. A4 i S8 tutaj bez nowych zdarzeń. Jedźcie bezpiecznie, uważajcie na siebie.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To grupa Wilki w muzycznym radiu Aborygen, 18 minut po godzinie 12. A propos zespołu Wilki, to też teraz będziemy rozmawiać. Może nie o wilkach, ale o innych zwierzakach, które w zoo na was czekają.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Muzyczne Radio Lato.
0: Obiecaliśmy, że tak bardzo wyjątkowo przy piątku rozdamy jeszcze jeden voucher, jeszcze jedno zaproszenie do Zoo Łączna, bo zawsze rozdajemy od poniedziałku do piątku po jednym, no ale piątek jest, jakieś opady deszczu mają być w nocy. Poprawmy humor słuchaczom Muzycznego Radia. Jeszcze jedna wejściówka. 7576466 albo 5. Ale muszę przyznać szczerze, że teraz poziom trudny. Ja wiem, że telefony już dzwonią, jednak bym wstrzymał się z tym dzwonieniem, bo naprawdę trudny poziom. Jeśli komuś się uda zgadnąć, co to za zwierzak, za pierwszym razem będę naprawdę w szoku. Proszę bardzo, najpierw pan dyrektor opowie nam o tym zwierzaku.
2: Witam serdecznie. Głos tego zwierzaka potrafi zmylić każdego z nas. Brzmi niemal jak chrząkanie świni. W rzeczywistości należy do jednej z najdziwniejszych gęsi. Pochodzi ona z Australii, stroni od wody i ma jaskrawo-żółty dziób. Wiecie, o kim mowa?
0: I jeszcze dorzucimy tutaj odgłos tego zwierzaczka. Uwaga! I uważam, że zdecydowanie jest to poziom trudny. Jeśli komuś się uda za pierwszym razem, naprawdę będę w szoku. No dobra, mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki bardzo. Z kim rozmawiam? Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. I tutaj ktoś do nas dodzwonił. Może się lekko zestresował. Nie udało się. Spróbujemy tutaj. Halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: No witam, z kim rozmawiam?
3: Grzegorz z Komarna.
0: Grzesiu, czy ty wiesz, o jakie zwierzę dzisiaj pytamy?
3: Gęsi australijska.
0: Nic z tego. Dziękuję ci za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Gdzieś tam o Australii faktycznie była mowa. Nie chodzi o gęś. Z kim rozmawiam? Dzień dobry, Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry, Zbyszek z tej strony.
0: Zbyszku drogi, co to za zwierzę?
4: Dla mnie to jest dzik.
0: To nie jest dzik, to nie jest,
4: to
0: niestety.
4: Nie jest, dzik.
0: Nie jest, Zbyszku. Strasznie bym chciał, żeby to był dzik, ale to nie jest dzik.
4: A taki podobny głos. No szkoda, rzadko się dodzwaniam, ale dodzwoniłem się, już się ucieszyłem. Jednak nie. Pozdrawiam muzyczne.
0: Wszystkiego
4: radę.
0: Dobrego. Dzięki.
4: Trasie, bo jestem stałym waszym słuchaczem i jak coś się dzieje na trasie, a jeżdżę codziennie dużo, to zawsze coś mówię. Obym nie dzwonił o wypadkach.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, ściskamy. Sprawdźmy tutaj. Halo, halo, Muzyczne Radio.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: To jest kapodziób?
0: To jest kapodziób. Już się tak stresowałem, że ktoś, że nie uda się odgadnąć, co to za zwierzę. To jest kapodziób. Jak masz na imię?
5: Gosia.
0: Gosia, skąd do nas dzwonisz?
5: Z okolicy Leniej Góry.
0: A widziałaś kiedyś kapodzioba?
5: Nie.
0: No właśnie, to będzie okazja, będzie okazja. Zostań z nami jeszcze przez moment. Dziękujemy za telefony i oczywiście nasza zabawa wraca już w nowym tygodniu. W poniedziałek kolejne zwierzaki czekają, aby odgadnąć, o jakich mowa.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Minęła 12.30 na termometrach w okolicach 25 stopni. Słoneczne przejaśnienia. Słońce, przejaśnienie, rozpogodzenia. Opady deszczu niestety są w naszych prognozach. Przewidywane są dzisiaj późnym wieczorem. Najbardziej padać będzie w nocy. Jutro przez cały dzień przelotne opady są prognozowane. I oczywiście spadek wartości temperatur od razu, bo na przykład dziś maksymalnie 25 stopni, jutro tylko 17. W niedzielę już powinno być słonecznie, pogodnie, ale w niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni. Podobnie w przyszłym tygodniu poniżej 20, na przykład w poniedziałek, ale za to już będzie dużo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Zaczniemy od dobrej informacji, bo możemy czuć się bezpiecznie. Zdjęcie Pumy uchwyconej przez fotopułapkę między Lutomią Górną w powiecie świdnickim i Michałkową w powiecie wałbrzyskim okazało się nieprawdziwe, ale nie był to jedyny sygnał o tym, że drapieżny kot grasuje w okolicy.
9: Nadleśnictwo Świdnica informowało już wcześniej o tym, że do leśników docierają informacje o pumie przemieszczającej się w świdnickich i wałbrzyskich lasach. Sygnały były także w samym Wałbrzychu. Puma miała być widziana również w Karkonoszach. Dlatego, jak podkreśla Jerzy Zemlik, nadleśniczy w Świdnicy, jego pracownicy nadal bacznie obserwują teren, ale w związku z tym, że jedyny, konkretny i namacalny dowód na prawdziwość tych twierdzeń okazał się nieprawdziwy, nie będą wysyłane w las specjalne patrole. Należy jednak zachować ostrożność. W podobnym tonie wypowiada się szef zarządzania kryzysowego w Wałbrzychu, Marcin Szewczak. Informujemy, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Biuro Zarządzania Kryzysowego wspólnie ze Strażą Miejską. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i nie bagatelizujemy żadnego sygnału. Na ten moment brak jednak potwierdzonych informacji o obecności pumy na terenie miasta. Brzmi oficjalny ostatni komunikat Szewczaka. Informacje i zdjęcie zostały potraktowane na tyle poważnie, że zwołano sztab kryzysowy. Policja ma przesłuchać przedstawiciela powiatowego oddziału służby ochrony przyrody w Świdnicy, który przekazał Lasom Państwowym osobiście zdjęcie pumy, która miała zostać uchwycona na fotopułapce. Do sprawy będziemy wracać, a w lesie czy w górach zawsze warto zachować czujność, czy puma istnieje, czy też nie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: W Jeleniej Górze trwają inwestycje mieszkaniowe. W budynku po byłym Urzędzie Skarbowym powstanie 37 mieszkań. Otwarcie ofert już za nami, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Użniak.
10: Teraz przeglądamy te wszystkie oferty, które zostały złożone i na pewno będą zapytania o rażąco niskie ceny. Będą zapytania też później o dowody potwierdzające, że ta oferta jest ważna. No i później będziemy oczywiście wybierali wykonawcę na to.
11: No tutaj najniższą ofertę złożyła firma, która robiła, miała robić
4: czy dalej robi 30 mieszkań przy ulicy Jonaków, tych nowych mieszkań. O co tam chodzi? Czemu tam się nic nie dzieje na placu budowy?
10: Tam był moment taki, że jak ta firma Maxbud jednocześnie też wykonywała nam przebudowę przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie Domu Pomocy Społecznej i na ten czas część pracowników, to znaczy tak praktycznie prawie wszyscy ci, którzy podwykonawcy i wykonawcy i sam wykonawca weszli tam, żeby zakończyć. W międzyczasie tam były wady projektowe, trzeba było przeprojektować i tu pani projektant zmieniała, dopasowywała do nowych przepisów i jednocześnie tam też musieliśmy podnieść budynki ze względu na wodę, która była w trakcie powodzi 2024 roku, czyli tam poziom tych budynków został podniesiony, to też trzeba było rzędne podnosić. No i teraz mam nadzieję, że w najbliższych dniach Maxbud wróci z powrotem na budowę.
4: Czyli nie ma obaw, że tu zostanie przerwana inwestycja i że ta sama firma wygra kolejny przetarg?
10: Nie, staramy się, żeby do takiej sytuacji nie doszło.
8: I na koniec ciekawa propozycja artystyczna Paralela. Karkonosze i Himalaje to tytuł niecodziennej wystawy, którą możemy oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. W związku z tym wydarzeniem dzisiaj o godzinie 17 odbędzie się spotkanie z autorami prezentowanych fotografii Kazimierzem Pichlakiem oraz Rafałem Fronią. Zaprasza Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
11: Wyjątkowa ekspozycja będąca artystyczną podróżą z Karkonoszy do Himalajów z perspektywy dwóch uznanych fotografów Kazimierza Pichlaka i Rafała Froni. Opowieść o uniwersalności górskiego krajobrazu, o tym jak natura niezależnie od swojej skali potrafi wzbudzać podobne odczucia, takie jak podziw, pokorę, a czasem i subtelną nostalgię. Do głębszej refleksji nad tymi poszukiwaniami będą zapraszać Państwa sami autorzy 21 sierpnia o godzinie 17. To wydarzenie będzie niejako preludium Festiwalu Polskiego Himalaizmu Stary Basecamp, odbywającego się na terenie Pałacu Sobieszów, gdzie również swoje stoisko będzie miało Muzeum Karkonoskie z bogatą ofertą warsztatów artystycznych. Serdecznie zapraszamy.
8: Kolejny raport o 13.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? 12 minut do godziny 13. Kolejna część naszego piątkowego, weekendowego popołudnia startuje tuż po wiadomościach. Marta Wojtunik będzie wam towarzyszyła. Na horyzoncie także Tyler Show, The Other Side, nasz dzisiejszy hit typ ATB RSC z nagraniem Cienie tuż przed godziną 13. Ja dziękuję za nasze spotkanie. Sebastian Wysoczański. Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Cześć. Pa.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: I przed momentem o tym mówiliśmy. Tyler Show, The Other Side.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
3: Tankowanie w weekend będzie droższe niż dziś. O ile? Środowisko lekarskie rozczarowane odesłaniem Lex Szarlatan do Trybunału. Protest na drodze do Morskiego Oka przeciw konnym przewozom. Miriam Lipińska, a na początek ceny maksymalne paliw na najbliższe 3 dni. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł, za benzynę 98 7,36, a za olej napędowy 7,59 zł za litr. To oznacza, że w weekend wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy droższe niż dziś. Kolejne rozporządzenie ministra energii w poniedziałek, wtedy dowiemy się, za ile zatankujemy we wtorek. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Karol Nawrocki odesłał te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Piotr Pisula.
4: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
3: Prezydent proponuje teraz swoje rozwiązanie, a samorząd lekarski ma nadzieję na szybkie polityczne porozumienie w sprawie zmian. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
5: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
3: Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport ukraińskiego zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Kijów szuka alternatywnych tras dla eksportu swojego zboża, bo ukraińskie porty są od wielu tygodni atakowane przez Rosję. Ukraina przekonuje, że na wsparciu jej eksportu zyska Unia Europejska, ale unijni rolnicy mówią twarde nie, bo obawiają się niekontrolowanego napływu zboża, co obniży ceny na ich rodzimych rynkach. Sprawdź zasięg internetu w swoim domu, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji i poleca bezpłatną bazę danych pod adresem internet.gov.pl. Są na niej aktualne dane na temat dostępności szerokopasmowego internetu w każdym zakątku kraju. Dzięki bazie będzie wiadomo, czy podłączenie jest możliwe od ręki i wystarczy tylko podpisać umowę, czy też do podłączenia się do sieci potrzebne będą dodatkowe zgody i koszty.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Baker, Matt, Toby Gad i Playing With Fire. To za nami, a przed nami piątkowe popołudnie. Marta Wojtunik, witajcie. 21 dzień sierpnia, w końcu piątek, w końcu weekend już znów kolejny. Weekend jak zawsze to najbardziej wyczekany czas w tygodniu. No a piątek, który trwa, to jest taki dzień, z którego naprawdę warto korzystać, bo wieczorową porą ma być naprawdę deszczowo na Dolnym Śląsku. Sobota również dość deszczowa. Dopiero niedziela, jeżeli chodzi o te weekendowe dni, ma być nieco bardziej słoneczna, ale za to nie będzie ciepło. Jutro do 17 stopni, a w niedzielę nawet do 18. Więc piątek zapowiada się na najbardziej pogodowo przyjazny dzień, z którego więc zachęcamy, żebyście oczywiście korzystali. No i polecamy się wam popołudniową porą ze świetną naprawdę muzyką. Już teraz bracia Kacperczyk, Vito Bambino i niezapomniane, uwielbiane Mam Talent.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Mamy nadzieję, że wy nie będziecie na nie i przypadnie wam do gustu nasza dzisiejsza piątkowa piosenka dnia. To Jazz i Jack Changing.

0: Music News wracają i zapraszają na spotkanie z Troyem Sivanem, z zespołem Oasis i debiutantką na muzycznej scenie, Olą Piłat. Jeśli jesteście gotowi, to sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Troy Sivan otwiera nowy etap kariery singlem She's the Best. To tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu artysty, którego premierę zaplanowano na 9 października. Utwór rozpoczyna się od recytowanych wersów, pod którymi stopniowo narastają partie gitar, smyczków i syntezatorów, by ostatecznie eksplodować euforycznym refrenem. Nowy singiel artysty jest kompozycją organiczną i pełną życia, zarazem subtelną, przewrotną i głęboko czułą. She's the Best to obraz mojego życia we wszystkich jego nastrojach i kolorach, mówi Troy o swoim nowym albumie. Opowiadam na nim o intensywnych wzlotach ostatnich kilku lat, ale także o samotności i tęsknocie, które kryły się pod ich powierzchnią. To album chaotyczny, wielowarstwowy, organiczny, niespokojny i pełen życia. Czuję, że pokazuje mnie w najbardziej prawdziwej i twórczej odsłonie, jaką kiedykolwiek udostępniłem światu, dodaje artysta. Music News. Tymczasem zespół Oasis zaprezentował pierwszy pełny zwiastun filmu dokumentalnego Oasis Don't Look Back in Anger. Produkcja skupia się na reaktywacji zespołu i trasie Oasis Live 2025, a w filmie po raz pierwszy od ponad 20 lat zobaczymy wspólny wywiad z Liamem i Noelem Gallagherami. Premiera kinowa odbędzie się 11 września. Oasis Don't Look Back in Anger ma być nie tylko zapisem koncertów, ale przede wszystkim opowieścią o emocjach związanych z powrotem zespołu na scenę. Film znajdą się materiały z prób, z zakulis i z występów podczas wyprzedanej trasy Live 25. Twórcy wykorzystali również wcześniej niepublikowane nagrania, w tym materiały pokazujące przygotowania braci do pierwszych koncertów. W opublikowanym zwiastunie słyszymy m.in. Noela mówiącego: piosenki to jedno, ale zapomniałem, co Liam znaczy dla ludzi. Z pewnością nie byłem przygotowany na tak ogromny wybuch emocji, na świadomość tego, co to wszystko znaczyło dla ludzi. Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości zespołu. Coraz częściej pojawiają się informacje, że grupa może w przyszłym roku ponownie ruszyć w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród nieoficjalnych planów wymienia się m.in. kilka koncertów w Manchesterze oraz powrót do Newport. I na koniec debiutantka Ola Piłat, zwyciężczyni plebiscytu na ulubionego uczestnika widzów 9. edycji programu The Voice Kids, która oficjalnie debiutuje na rynku muzycznym. Do muzycznego radia trafił właśnie jej pierwszy singiel zatytułowany Dotknę Gwiazd. Utwór będący nagrodą przyznaną przez internautów i telewidzów to pełna pozytywnej energii propozycja skierowana do rówieśników młodej wokalistki. Piosenka Dotknę Gwiazd to porywający, optymistyczny utwór, którego głównym przesłaniem jest odwaga w dążeniu do celu. Ola dzieli się ze swoimi słuchaczami dojrzałą postawą i przekonaniem, że dzięki ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, nawet najbardziej odległe marzenia są na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Ten singiel to dla mnie dowód na to, że warto marzyć i walczyć o siebie, podkreśla młoda artystka. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kolejne gorące i w dalszym ciągu wakacyjne premiery. Alex Warren i Rescuer, Ania Szlagowska z piosenką Halina i Power of Stellar z najnowszą propozycją The Man Without Reflection. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio.
2: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Jak taki wielki hit, to oczywiście musi być to francuski duet Offenbach, We Can Hide Out. To jest nagranie, które polecamy Wam tuż przed godziną 13.30. A już za moment u nas prognoza pogody oraz najnowszy raport regionalny, w którym między innymi informacje o nadchodzącym remoncie ulicy Jana Pawła we Lwówku Śląskim. Zanim te świetne informacje, to jeszcze La Cluster, Zabierz mnie nad morze. Bardzo wakacyjny numer.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
4: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Piątek trwa na Dolnym Śląsku z małymi, ale zawsze przejaśnieniami, z których warto korzystać, bo nadchodzące godziny przyniosą nam o wiele więcej chmur i na dodatek można spodziewać się dziś opadów deszczu. Od godziny 18 na terenie całego Dolnego Śląska będzie padało. W sobotę rano również deszczowo i ochłodzenie już od jutra maksymalnie 17 stopni na termometrach.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Ciśnienie cały czas w tendencji spadkowej, na ten moment wynosi 1010 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza w regionie, ta jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Piłkarskim sercem regionu stanie się jutro stadion miejski w Olszynie. W Wałbrzychu mama, tata i ja, każdy w siatkę gra. Czyli rodzinny turniej na zakończenie wakacji.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: W Lwówku wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont ulicy Jana Pawła II. Umowa z wykonawcą już została podpisana. Zakres prac obejmuje m.in. kompleksową modernizację nawierzchni jezdni, budowę i remont chodników. Projekt zakłada też uporządkowanie organizacji ruchu, mówi Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego.
10: Umowa z wykonawcą jest podpisana, plac budowy jest przekazany, termin to jest czerwiec 2027 i myślę, że w tym terminie powinny być te prace wykonane. Systematycznie remontujemy ulicę, robimy przebudowy, mamy plan i idziemy zgodnie z tym planem. Oczywiście jest dużo jeszcze do zrobienia, ale jesteśmy dobrej myśli. Są to środki zewnętrzne, ale też musimy mieć też własne zawsze zabezpieczone. Bez względu na poziom dofinansowania, ten wkład własny zawsze jest wymagany i co roku w budżecie takie środki zabezpieczamy.
8: Jutro stadion miejski w Olszynie stanie się piłkarskim sercem regionu. Z okazji 80-lecia OKS Olsza Olszyna odbędzie się pierwszy olszyński dzień futbolu. O szczegółach wydarzenia jeden z organizatorów, Łukasz Lisiowski.
11: W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na Olszyński Dzień Futbolu, wydarzenie, którego główną ideą jest łączenie pokoleń poprzez piłkę nożną. Dlatego zaczynamy od najmłodszych. Na początek czeka nas turniej orlików, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują młodzi adepci futbolu. Następnie przyjdzie czas na ligowe emocje i mecz o mistrzostwo klasy A pomiędzy Olszą Olszyną a Piastem Zawidów. Na zakończenie można powiedzieć prawdziwa wisienka na torcie. Wyjątkowe spotkanie Olsza Olszyna Old Boys, Zagłębie Lubin Old Boys. Będziemy mieli okazję zobaczyć na boisku mistrzów Polski 91 oraz 2007 roku, czyli jedynych mistrzów zdobytych przez Zagłębie Lubin. To będzie piękny powrót do piłkarskich wspomnień i okazja, żeby młodsze pokolenie zobaczyło zawodników, których pamiętają starsi kibice. Oczywiście Olsztyński Dzień Futbolu to nie tylko mecze. Przygotowujemy dla Państwa strefy gastronomiczne, pieczonego świniaka, dmuchane zamki dla najmłodszych, a dodatkową atrakcją będą samochody, automobil klubu Karkonosze. Od najmłodszych piłkarzy poprzez dzisiejszą Olszę, aż po legendy futbolu. Jednego dnia chcemy połączyć kilka piłkarskich pokoleń, dlatego zapraszamy całe rodziny. Przyjdźcie, kibicujcie i przeżyjcie z nami ten dzień razem. Już jutro, 22 sierpnia na Stadionie Miejskim w Olszynie, pierwszy olsztyński dzień futbolu. Serdecznie zapraszam.
8: A teraz Wałbrzych i sportowe zakończenie wakacji. Mama, tata i ja, każdy w siatkę gra. Pod takim hasłem odbędzie się kolejna edycja rodzinnego turnieju siatkarskiego, który ruszy jutro o 10:00. A będą mogły zagrać zarówno rodzinne, jak i koleżeńskie dwuosobowe zespoły.
5: Wesołowski, Bartosz, Chełmiec, Wałbrzych. Mamy dwie kategorie. Jedna kategoria rodzinna, druga kategoria koleżeńska. Bawimy się tak naprawdę, zobaczymy, ile będzie duszonych par. Gramy dwójkami. Tak, konfiguracje są dowolne. Możemy zagrać właśnie rodzinnie albo z koleżanką, z kolegą. Podstawą tego turnieju ma być zasada fair play i bardzo dobra zabawa. Przy dobrej muzyczce trzymamy kciuki też za pogodę, żeby była ładna.
8: Turniej ma zakończyć wakacyjny okres zajęć rozgrywek na świeżym powietrzu. Przewidziano dwie kategorie, rodzinną i koleżeńską, a skład par może być dowolny. Wspólnie mogą więc zagrać m.in. rodzic z dzieckiem, dziadek z wnukiem, ale też osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem siatkarskim.
5: Taki też jest cel tego turnieju, żebyśmy tutaj troszeczkę zintegrowali młodzież ze starszymi osobami, ale tak naprawdę w tej kategorii koleżeńskiej też wiemy, że dużo młodsze osoby zagrają z dużo starszymi, czyli ta taka wymiana starszych osób doświadczonych już siatkarsko z osobami, które dopiero wchodzą w tę siatkówkę, także naprawdę dużo dobrej zabawy i tej integracji ze starszymi osobami, młodsze, starsze.
8: O 14:30 zapraszamy na kolejne doniesienia z regionu.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, my name is Wojciech Konger and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Po reklamie.

0: Kubas, jego totalna nowość. Życie jest piękne, na pewno jest piękne, a najpiękniejsze to jest właśnie w piątek.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Wracamy do naszego hit typu, w nim Tyler Shaw, czyli kanadyjski autor piosenek, piosenkarz, ale też okazjonalnie aktor, który w końcu zapowiada już nadchodzące kolejne swoje wydawnictwo piosenką The Other Side, którą gorąco Wam dziś polecamy co godzinę. Jest to nagranie, w którym odnajdziecie oczywiście popowo bardzo dobry refren, ale też momentami jest to utwór, który brzmi jak nadchodzący rockowy hit. Świetne nagranie, które piątkową popołudniową porą co godzinę będzie się jeszcze u nas pojawiało.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na głównych krajowych trasach dobry przelot, bez większych utrudnień na ten moment na tych głównych trasach, ale za to na Dolnym Śląsku mamy dwa miejsca, w którym na pewno napotkacie spore utrudnienia. S3 w kierunku Szczecina na wysokości Głogowa. Ciężarówka tam miała awarię, pękła opona. Auto znajduje się na pasie awaryjnym, ale jak mówią nasi stali słuchacze, na pasie lewym leżą pozostałości po oponie, więc w tamtym miejscu lepiej noga z gazu i uważać, bo może dojść do naprawdę niebezpiecznego zdarzenia. Kolejne utrudnienie, oczywiście w Głogowie, zamknięcie mostu tolerancji. Z przyczyn koniecznych właśnie trzeba przeprowadzić tam obecnie czynności techniczne i na ten moment nie ma przejazdu przez ten most, więc to są dość spore utrudnienia. To jest krajowa droga numer 12 w Głogowie, most tolerancji. Tam właśnie trwają konieczne operacyjne sprawy techniczne, więc tutaj nie przejedziemy. Na S3 trzeba się kierować, żeby objechać tamto miejsce. Tyle na ten moment. Jeśli wy wiecie o czym my nie wiemy, to koniecznie dzwońcie 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
2: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
1: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
6: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
1: Czas na wiadomości.
8: Blisko 100 mm deszczu, idą potężne ulewy. Kolejnych dwóch rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Szef MON podsumował 2 lata istnienia Tarczy Wschód. Miriam Lipińska. Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskim w ciągu kilku godzin może miejscami spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
9: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
8: Jak uspokaja MSWiA, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. A według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w Podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze 3 najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po 2 latach Tarczy Wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także w systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
10: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
8: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granicę z Rosją, dokładnie z obwodem królewieckim, jak i z Białorusią oraz Ukrainą. Policja zatrzymała 32-latka z Gdyni, który w okrutny sposób zabił psa swojej partnerki. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym się to stało, zastali sprawcę i martwego czworonoga, mówi aspirant Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
11: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni
6: mężczyzna, wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
8: W dodatku okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Dlatego po usłyszeniu zarzutu trafił bezpośrednio do zakładu karnego. A za zabicie psa grozi mu to 5 lat za kratami. Droższe ziemniaki, tańsze zboża z wyjątkiem kukurydzy. GUS podał dane o cenach na targowiskach i w skupie w lipcu. Wynika z nich, że większość produktów rolnych jest tańsza niż rok wcześniej.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Wiktor Dyduła, bardzo uśmiechnięty, bardzo optymistyczny artysta z naprawdę imponującym wąsem, tak na pewno go doskonale kojarzycie. To jest jego piosenka Pal Licho, no i to może być takie motto przed weekendem, wszystko. Na wszystko można tak właśnie dziś odpowiedzieć, bo przecież w końcu jest piątek, w końcu zaczyna się weekend. 17 minut po godzinie 14, Muzyczne Radio, czas powrócić do naszej dzisiejszej piosenki dnia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Just Jack i Changing.

0: Absolutny klasyk Dada i Stereo Flow.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: U nas jak zawsze odnajdziecie słońca pod dostatkiem słońca w formie oczywiście świetnych, słonecznych, wakacyjnych hitów. Za 5 minut, godzina 14.30, zbliżamy się wielkimi krokami do prognozy pogody oraz najnowszego raportu regionalnego, a poczekamy na to wszystko w towarzystwie świetnego duetu. Hania Kuzimowicz, artystka, która dała się poznać słuchaczom w programie The Voice of Poland, oraz Keira, Polka, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, mieszkała przez wiele lat w Chicago, i ona dała się poznać szerszej publiczności w programie Idol, ale w amerykańskiej wersji. Obecnie Keira przyjechała do Polski i uznała, że właśnie tu zacznie budować swoją karierę. Był to naprawdę świetny pomysł, a wytwórnia połączyła te dwie panie, no i one wydały świetny wakacyjny hit. Szkoda na to łez.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na ten moment pogodowo jeszcze cały czas wciąż przyjemnie, ale przypominamy, od godziny 17 na terenie całego Dolnego Śląska będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące burz, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Pamiętajmy więc o tym, od godziny 17 takich warunków możemy się spodziewać. Ciśnienie cały czas w tendencji spadkowej wynosi obecnie 1009 hektopaskali, a jakość powietrza bez zmian bardzo dobra.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: 29. edycja festiwalu Silesia Sonans rusza już jutro w kościele pod wezwaniem krzyża w Jeleniej Górze. Przetargi na remont nawierzchni na łącznicach węzłów w ciągu autostrady A4 i nowe stawki czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy zatwierdzone.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła już oferty na przetargi na remont nawierzchni na łącznicach węzłów w ciągu autostrady A4. Teraz komisje przetargowe je analizują.
10: W przetargu dotyczącym węzła Bolesławiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła blisko 1 300 000 zł, natomiast w przetargu remontu na węzłach Budziszów - Kąty Wrocławskie będzie to prawie 5,5 miliona zł. Ostatecznie remontem zostaną objęte węzły Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Zakres prac na łącznikach obejmuje wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni, wzmocnienie poboczy oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Roboty będą realizowane etapami, tak aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców do niezbędnego minimum. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu oraz harmonogramu prac zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Komisja przetargowa prowadzi teraz analizę i ocenę otrzymanych ofert. Głównym celem zaplanowanych prac jest zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Zarządzenie z nowymi stawkami czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy podpisane zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku.
11: Zarządzenie oznacza, że stawka bazowa za najem lokali socjalnych wzrośnie do złotówki 83 groszy za metr kwadratowy, o 14 groszy. W przypadku innych lokali podwyżka będzie bardziej odczuwalna. Obecne bazowe 6,74 zamieni się na 7,34 za metr kwadratowy. Przy 70-metrowym mieszkaniu oznacza to wzrost o 42 zł. Podane wyliczenia wysokości czynszu dotyczą tylko stawki bazowej, która z różnych powodów może być modyfikowana w pionie, w górę lub w dół. Wpływ na to będą mieć położenie budynku, lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje, ich stan itd. Podwyżki lub obniżki czynszu nie mogą przekraczać 50% stawki bazowej. W złotówkach to może być w przypadku mieszkań socjalnych przedział od 85 groszy do 2 zł 53 groszy za metr kwadratowy oraz od 3 zł 67 groszy do 11 zł 1 grosza za metr kwadratowy w przypadku pozostałych lokali. Kolejne zmiany nastąpią w latach 2028, 29 i 30. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Już jutro Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonans stanie się stolicą muzyki poważnej. Od Bacha i Vivaldiego aż po nowoczesne jazzowe improwizacje, czyli ponad 2 tygodnie absolutnego mistrzostwa. Na festiwalowej scenie pojawią się gwiazdy, genialna kapela Karkowienzis na wielkie otwarcie, a potem m.in. Maciej Obara, Wrocław Barok Ensemble i wirtuozi organów i fortepianu. Przed nami 9 wyjątkowych koncertów, mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
12: A początek Magnificat Bacha, potem Mozart, Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
13: Nie zapominamy też o najmłodszych.
12: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi.
13: Ale też zazwyczaj większość koncertów jest w kościele tak zwanym garnizonowym. W tym roku jest też jeden poza.
12: W Łomnicy w tym roku pierwszy raz zabrzmi kwartet Schuberta Śmierć Dziewczyna. Klasyka, świetny jest to utwór, także bardzo polecam, a miejsce w Łomnicy jest przepiękne, kameralny, malutki kościółek. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
14: Hi Poland, I'm Drenchil and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Muzyczne

0: BRO, jeszcze będzie pięknie pogodowo, na pewno jeszcze będzie pięknie. Lato, wakacje jeszcze cały czas trwają. No, nadchodzący weekend to taki bardziej deszczowy, ale już przyszły tydzień zapowiada się naprawdę słonecznie i nawet ciepło.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Bardzo przyjemne nagranie od kanadyjskiego artysty Tyler Shaw i The Other Side.

0: Do niedzieli trwać będzie 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki. To jedno z największych wydarzeń rzemieślniczych w Europie, podczas którego rynek Bolesławcu zamienia się w gigantyczne targi. Główne atrakcje wydarzenia to przede wszystkim targi ceramiki i parada glinoludów, która odbędzie się w sobotę o godzinie 16 na rynku. To także koncerty gwiazd na małej i dużej scenie, a także pokazy kulinarne, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty ceramiczne oraz wiele innych atrakcji dla całych rodzin. Teraz Wałbrzych, mama, tata i ja, każdy w siatkę gra. Rodzinny turniej na zakończenie wakacji, który rusza w sobotę o godzinie 10. Na boisku będą mogły zagrać zarówno rodzinne, jak i koleżeńskie dwuosobowe zespoły.
1: Wesołowski Bartosz, Chełmiec, Wałbrzych. Mamy dwie kategorie. Jedna kategoria rodzinna, druga kategoria koleżeńska. Bawimy się tak naprawdę, zobaczymy, ile będzie ruszonych par. Gramy dwójkami. Tak, konfiguracje są dowolne. Możemy zagrać właśnie rodzinnie albo z koleżanką, z kolegą. Podstawą tego turnieju ma być zasada fair play i bardzo dobra zabawa. Przy dobrej muzyczce trzymamy kciuki też za pogodę, żeby była ładna.
0: Już w sobotę Stadion Miejski w Olszynie stanie się piłkarskim sercem regionu. Z okazji 80-lecia OKS Olsza Olszyna odbędzie się pierwszy olszyński dzień futbolu. O szczegółach wydarzenia jeden z organizatorów, Łukasz Lisiowski.
2: Zaczynamy od najmłodszych. Na początek czeka nas turniej Orlików, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują młodzi adepci futbolu. Następnie przyjdzie czas na ligowe emocje i mecz o mistrzostwo klasy A pomiędzy Olszą Olszyną a Piastem Zawidów. Na zakończenie, można powiedzieć, prawdziwa wisienka na torcie, wyjątkowe spotkanie Olsza Olszyna Old Boys w Zagłębie Lubin Old Boys. To będzie piękny powrót do piłkarskich wspomnień i okazja, żeby młodsze pokolenie zobaczyło zawodników.
0: We wsi dawnych rzeszotarzy. To wyjątkowy festyn z warsztatami dawnych rzemiosł, który odbędzie się w sobotę w Rzeszotarach w powiecie legnickim. Motywem przewodnim wydarzenia będą dawne rzemiosła, lokalna historia oraz integracja mieszkańców. Festyn rozpocznie się o godzinie 15 na boisku sportowym przy ulicy Szkolnej. Jak przekonują organizatorzy, nie zabraknie muzyki, dobrego jedzenia oraz atrakcji dla całych rodzin. Koncerty, zlot motocykli i wielkie sportowe emocje w sobotę podczas Dni Niemczy blisko Dzierżoniowa. Start wydarzenia o godzinie 15. Gwiazdami wieczoru będą Mezo i Kasia Wilk. Ale Dni Niemczy to nie tylko dobra muzyka, ale także turniej piłkarski, zlot motocykli czy pokazy bokserskie. Organizatorzy zadbali o bogatą strefę rozrywki. Dla najmłodszych uczestników przygotowana zostanie specjalna strefa zabaw z licznymi animacjami i atrakcjami. Na koniec Wrocław i propozycja niezapomnianej wycieczki wokół legend Ostrowa Tumskiego, czyli gdzie kryje się ziarno prawdy. Podczas spaceru odwiedzimy najstarszą część stolicy Dolnego Śląska, gdzie znajdziemy kluskę z kamienia i lwa, co spełnia życzenia. Zwrócimy uwagę na ciekawe detale oraz poczujemy wyjątkową atmosferę tego miejsca. Wycieczki z przewodnikiem w piątki o godzinie 18, a w sobotę i w niedzielę o godzinie 11. Punkt startowy przy moście Tumskim obok kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Imprezownik.
3: Jak słychać, zdecydowanie jest co robić w ten weekend na Dolnym Śląsku. A my zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 15. 10 minut właśnie zostało nam do tej godziny. I tuż przed wiadomościami jeszcze u nas na pewno pojawi się Alvaro Soler i Monika Lewczuk oraz Mik, czyli brytyjska debiutantka, która z piosenki na piosenkę naprawdę nie przestaje zaskakiwać. Coraz lepsze hity wydaje. Polecamy obecnie jej najnowszy singiel, czyli Expensive Taste.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
5: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły Bolesławiec.eu.
6: Po reklamie.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Przed nami wieczór i noc z bardzo niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuratura i CBA w sprawie raportu Polaków Portret Własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków. Jest już w rękach służb. Miriam Lipińska. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm deszczowej wody. Mocno popada też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur, tam nawet 80 mm deszczu. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku lub kilkunastu godzin.
4: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Nie. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
3: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie feralnego raportu Polaków Portret Własny. Przygotowała go Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. A podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, by tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiS Anna Krupka.
5: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
3: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych, na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
6: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, które są prowadzone od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
3: 23-latek przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł i 54 grosze za benzynę 95 i 7 zł i 59 groszy za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Będą minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Od września nawet do 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Nowe radiowozy dla policji są, uwaga, piraci drogowi, bardzo szybkie. Hamulce bębnowe ponownie wracają do łask. Szczegóły za chwilę, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Prawo jazdy tracimy na 3 miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Poza obszarem zabudowanym policja zatrzymuje uprawnienia w trakcie kontroli. Obecnie kierowca przyłapany na prowadzeniu samochodu podczas 3-miesięcznego zatrzymania prawa jazdy musi liczyć się z przedłużeniem tego okresu o kolejne 3 miesiące. Od 4 września konsekwencje będą zdecydowanie poważniejsze. Jeśli zostanie stwierdzone, że kierowca prowadził pojazd pomimo zatrzymania prawa jazdy, starosta cofnie wszystkie jego uprawnienia do kierowania pojazdami na 5 lat. 5-letni okres będzie liczony od dnia stwierdzenia, że kierowca prowadził mimo zatrzymania prawa jazdy. Ale to nie koniec kłopotów. Jeśli cofnięcie trwa dłużej niż rok, a tak będzie w tym przypadku, aby odzyskać uprawnienia, kierowca musi zdać ponownie egzamin teoretyczny i praktyczny. Po pozytywnym wyniku egzaminu kierowcy załapią się na nowy przepis, który wchodzi w życie 3 września, czyli 2-letni okres próbny. Zmiana ma dotyczyć wszystkich kierowców, którzy zdecydują się prowadzić pojazd pomimo czasowego zatrzymania prawa jazdy.
0: Autoradio.
1: 44 oznakowane radiowozy BMW M340i X-Drive zostały przekazane policjantom ruchu drogowego. Ten pojazd to sportowa odmiana serii 3. Samochód wyposażono w 6-cylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 3 litrów. Silnik generuje moc 392 koni mechanicznych. Współpracuje z 8-stopniową automatyczną skrzynią Steptronic oraz napędem na wszystkie koła X-Drive. Nowy radiowóz przyspiesza do setki w 4,3 sekundy. Jego prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km na godzinę. W sumie do policji trafi setka takich bolidów. Tymczasem hamulce bębnowe ponownie wracają do łask.
0: Autoradio.
1: Przez lata unijne przepisy koncentrowały się przede wszystkim na ograniczaniu emisji spalin. Wraz z wprowadzeniem normy Euro 7 regulacje obejmują również tak zwaną emisję pozaspalinową, czyli cząstki stałe powstające podczas eksploatacji opon oraz układu hamulcowego. Według danych przywoływanych przez producentów części motoryzacyjnych nawet do 85% cząstek PM emitowanych przez transport drogowy pochodzi obecnie ze źródeł innych niż układ wydechowy. Znaczną część stanowi właśnie pył powstający podczas hamowania. Problem dotyczy zarówno samochodów spalinowych, jak i elektrycznych. Choć te drugie nie emitują spalin, to nadal zużywają tarcze i klocki hamulcowe. Zgodnie z przepisami Euro 7 nowe wymagania dotyczące emisji cząstek z układu hamulcowego będą obowiązywać dla nowych homologacji od 29 listopada tego roku. Natomiast od 29 listopada przyszłego roku obejmą wszystkie nowo rejestrowane samochody. To pierwsze w historii europejskie przepisy, które regulują emisję cząstek powstających podczas hamowania. Jednym z rozwiązań, który może ułatwić spełnienie nowych wymagań, są właśnie hamulce bębnowe. Choć wielu kierowców uważa je za przestarzałe, to ich konstrukcja ma jedną istotną zaletę. W klasycznych hamulcach tarczowych klosek przez cały czas współpracuje z odkrytą tarczą, a powstający podczas hamowania pył osadza się na felgach i unosi w powietrzu. W hamulcach bębnowych sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo szczęki hamulcowe pracują wewnątrz zamkniętego bębna, dzięki czemu znaczna część ścierającego się materiału pozostaje w środku, zamiast wydostawać się na zewnątrz. To właśnie ta cecha sprawia, że konstrukcja ponownie znalazła się w centrum zainteresowania producentów samochodów.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Lander i kto jak nie my. Świetne nagranie, naprawdę ze świetnym riffem gitarowym. To polecamy Wam 18 minut po godzinie 15.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Czas raz jeszcze popołudniową porą powrócić do naszej dzisiejszej piątkowej, bardzo przyjemnej piosenki dnia. Just Jack i Changing.

Jakby ktoś miał wątpliwości, to my potwierdzamy. Tak, cały czas jest lato, cały czas trwają wakacje, mimo że pogoda taka bardziej październikowa, można by było powiedzieć. No, albo późny wrzesień, to na pewno. Pochmurnie na Dolnym Śląsku, no i też deszczowo. Więcej o pogodzie będziemy mówić już za moment, tuż przed najnowszym raportem regionalnym. A zanim to teraz czas na polską debiutantkę i to naprawdę świetną, która debiutuje w Muzycznym Radiu z piosenką Rozlałam Mleko. Ona na liście top30.pl, z którą spotykamy się co tydzień w sobotę tuż po godzinie 13. Radzi sobie naprawdę świetnie. Podczas ostatniego notowania wylądowała na miejscu 8. A gdzie wyląduje w tym tygodniu, tego dowiemy się oczywiście jutro, w sobotę, tuż po godzinie 13. Przypominamy piosenkę Kunicka i Rozlałam Mleko. Ciche, ciche.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Już za niecałe 2 godziny na terenie całego Dolnego Śląska będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu, którym miejscami mogą towarzyszyć również burze. Przypominamy więc o tym. Na ten moment jeszcze cały czas na Dolnym Śląsku pochmurnie, na termometrach średnio 24 stopnie. Od jutra dość mocne ochłodzenie. Jutro na termometrach zobaczymy nawet maksymalnie tylko 18 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Ruszyły prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego na wrocławskich Karłowicach.
10: Należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu i ograniczeniami dotyczącymi parkowania.
9: A w Jeleniej Górze trwają inwestycje mieszkaniowe.
11: Przeglądamy te wszystkie oferty, które zostały złożone.
9: W tym raporcie odwiedzimy też wałbrzyską palmiarnię, gdzie zakwitł kwiat pułapka.
12: Aristolochia littoralis to kolejna brzydko pachnąca roślina, która roztacza woń gnijącej materii.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Ruszyły prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego na wrocławskich Karłowicach. W pierwszym etapie wyłączony z użytku został wjazd na ulicę Chrzanowskiego od strony Wincentego Pola. Przebudowane zostanie blisko 650 metrów drogi, chodników i infrastruktury podziemnej.
10: Wykonawca będzie realizował podczas tego zadania kilka etapów. Za każdym razem wprowadzana będzie nowa organizacja ruchu, która obejmie pas drogowy od ulicy Wincentego Pola do Filomatów. Pozwoli to nie zamykać całej ulicy na czas inwestycji. Jednak w trakcie realizacji prac należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu i ograniczeniami dotyczącymi parkowania. Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę układu drogowego ulicy Chrzanowskiego, a w tym m.in. przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wyniesione skrzyżowanie, przebudowę oświetlenia ulicy oraz sieci gazowej, nasadzenia zieleni. Prace przy przebudowie ulicy mają zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koszt zadania to ponad 11 milionów złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: Ze stolicy Dolnego Śląska przemieszczamy się do stolicy Karkonoszy, gdzie trwają inwestycje mieszkaniowe. W budynku po byłym Urzędzie Skarbowym powstanie 37 mieszkań. Otwarcie ofert już za nami, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak.
11: Teraz przeglądamy te wszystkie oferty, które zostały złożone i na pewno będą zapytania o rażąco niskie ceny, będą zapytania też później o dowody potwierdzające, że ta oferta jest ważna. No i później będziemy oczywiście wybierali wykonawcę na to.
13: No tutaj najniższą ofertę złożyła firma, która robiła, miała robić, czy dalej robi 30 mieszkań przy ulicy Jonaków, tych nowych mieszkań. O co tam chodzi? Czemu tam się nic nie dzieje na placu budowy?
11: Tam był moment taki, że jak ta firma Maxbud jednocześnie też wykonywała nam przebudowę przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie Domu Pomocy Społecznej i na ten czas część pracowników, to znaczy tak praktycznie prawie wszyscy ci, którzy podwykonawcy i wykonawcy i sam wykonawca weszli tam, żeby zakończyć. W międzyczasie tam były wady projektu, projektowe, trzeba było przeprojektować i tu pani projektant zmieniała, dopasowywała do nowych przepisów i jednocześnie tam też musieliśmy podnieść budynki ze względu na wodę, która była w trakcie powodzi 2024 roku, czyli tam poziom tych budynków został podniesiony, to też trzeba było rzędne podnosić. No i teraz mam nadzieję, że w najbliższych dniach Maxwood wróci z powrotem na budowę.
13: Czyli nie ma obaw, że tu zostanie przerwana inwestycja i że ta sama firma wygra kolejny przetarg.
11: Staramy się, żeby do takiej sytuacji nie doszło.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: I na koniec Wałbrzych, gdzie kwiat jak żywa pułapka na owady kwitnie właśnie w palmiarni, ale trzeba się pospieszyć, jeżeli chcecie go zobaczyć. Dla owadów jest jak więzienie.
12: Kwiat, który więzi owady, ale ich nie zjada, tylko przetrzymuje i wypuszcza, to okaz rodem z Ameryki Południowej, to Aristolochia littoralis. To kolejna brzydko pachnąca roślina, która roztacza woń gnijącej materii, która dla owadów, zwłaszcza muchówek, jest cudownym wręcz zapachem, któremu trudno się oprzeć. Zwabione tą wonią, przesiadają na kwiatku i niestety trafiają do swoistego aresztu, bo zostają uwięzione aż na dobę. Jak tłumaczą pracownicy palmiarni w Wałbrzychu, kiedy owad wejdzie do środka, drogę powrotną blokują mu drobne włoski skierowane do wnętrza rurki. Owad zostaje więc uwięziony. W tym czasie kwiat przyjmuje pyłek przyniesiony przez owada. Dopiero później uwalnia własny pyłek. Kiedy ten etap się kończy, włoski więdną i owad może wydostać się na wolność, często zabierając ze sobą kolejną porcję pyłku. To przykład niezwykle wyspecjalizowanego zapylania pułapkowego. Roślina zatrzymuje zapylacza tylko na tak długo, aby zwiększyć szanse na skuteczne zapylenie. Kwiaty wyglądają bardzo nietypowo, przypominają dzbanek lub fajkę w purpurowo-brązowe wzory. Możecie zobaczyć zdjęcia na naszej stronie internetowej albo zajrzeć do wałbrzyskiej palmiarni, gdzie więcej jest niezwykłych okazów. Ale o tym opowiemy Państwu już przy innej okazji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych Nasze Miasto.pl.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, this is Gregor Soto and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
14: Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia e minha pele se faz morena.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. Piosenka, w której śpiewa, że jego mało miasteczkowy hit. Być może ta piosenka jest właśnie jego mało miasteczkowym hitem, ale na pewno wielkostadionowym również. Dawid Podsiadło, artysta, który w Polsce robi koncertowe cuda. Zbliżamy się też do premiery nowego albumu Dawida. Premiera ma być na pewno jesienią. Lato już powoli się kończy, więc zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami do nowej płyty, na którą bardzo czekamy. Liczymy też jeszcze na jakiś singiel po drodze. Piosenka Na błyski sezon to świetnie przyjęte piosenki. No więc czekamy na kolejne single zapowiadające już piąty album Dawida.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz przenosimy się do Kanady. Tam Tyler Shaw właśnie wydał nowy singiel zapowiadający jego album The Other Side.

0: Gabry Ponte i Showdown w Muzycznym Radiu za 8 minut, godzina 16, czas na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Tuż przed godziną 16 mamy dla Was naprawdę bardzo dobre informacje. Na drogach podczas tego piątkowego popołudnia na ten moment bez nowych potwierdzonych wypadków na głównych drogach. Na pewno jadąc w stronę Wrocławia, tuż przed samym Wrocławiem, większe natężenie ruchu niż zwykle, no bo mamy piątek, no bo zbliżamy się do godziny 16. Z Wrocławia, kierując się w różne strony Polski, również przejedziecie bez większych, poważniejszych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do Teby Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
6: Burze i potężne ulewy są ostrzeżenia od synoptyków. Ministerstwo Kultury wycofuje swój patronat nad obchodami rocznicy powstania. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy. Miriam Lipińska. Przed nami godziny z niebezpiecznymi burzami i ulewami. Synoptycy wydali ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla 10 województw na wschodzie, w centrum i na południu. Tam padać i grzmieć zacznie w nocy. Wcześniej, bo już za godzinę, zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi nawet 90 mm na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziesiątki litrów deszczu w krótkim czasie zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister Spraw Wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
7: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
6: Według służb główne rzeki nie stwarzają zagrożenia, ale wylać mogą małe lokalne potoki czy strumienie. Ministerstwo Kultury wycofało swój honorowy patronat dla obchodów powstania organizowanych przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To w związku z kontrowersjami wokół części ambasadorów tego wydarzenia. Znalazła się wśród nich Monika Laskowska, znana z materiałów dla dorosłych publikowanych na internetowej platformie. Resort podkreślił, że honorowy patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego służy podkreśleniu rangi wydarzeń, które są nim obejmowane. 82. rocznica powstania warszawskiego jest i pozostaje takim wydarzeniem, zaznaczył resort. Po burzy, jak rozpętała się wokół Laskowskiej, stowarzyszenie usunęło ze swojej strony i mediów społecznościowych jej zdjęcia w koszulce promującej powstanie. Warszawska prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sportu o nadesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny i umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Na tej podstawie śledczy podejmą decyzję, co dalej. Zawiadomienie do prokuratury w związku z raportem złożyło PiS. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Ceny paliw, także te maksymalne, konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś, a eksperci nie mają dobrych wieści w kwestii przyszłego tygodnia.
8: Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
6: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 54 grosze, a diesla 7 zł i 59 groszy. Nieruchomy od ponad dekady kultowy gdański tramwaj typu 105 znów ruszy w trasę. Nie pojedzie co prawda po torach, ale każdy będzie mógł stać jego motorniczym. To za sprawą powstającego właśnie symulatora. Pracują nad nim młodzi pasjonaci komunikacji miejskiej.
9: Mamy przed sobą pulpit motorniczego z prawdziwymi przełącznikami z epoki i my do tej fabrycznej instalacji będziemy podłączać się z komputerem i sterowaniem.
6: Mówi Cezary Kamiński z grupy tramwajowo-autobusowej WPK GG. Premiera symulatora na początku września.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: takich hitach się po prostu nie zapomina. Galileo Galilei.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Czas na Best of w Muzycznym Radiu. Jest piątek, mamy 13 minut po godzinie 16, więc czas na bardzo dobrą rozgrzewkę tuż przed najnowszym notowaniem Hit Planety. A co podczas tej rozgrzewki? Na pewno tylko najlepsze hity. Już teraz polski wielki hit od zespołu Emo. Nie mówiła nic.

Muzycznie jak zawsze sporo się dzieje, zatem wysyłamy kolejny znak sygnał w waszą stronę a propos nowości i premier. James Blunt, Royal Blood i Fida w centrum zainteresowania, zatem o nich tu i teraz Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Wygląda na to, że muzyczna końcówka wakacji może należeć do Jamesa Blunta. Artysta prezentuje utwór Tastes Like Summer, niesamowicie ciepłą, świeżą i porywającą propozycję, która idealnie wpisuje się w obecny czas i klimat. Piosenka nagrana we współpracy z jego znakomitym zespołem koncertowym to połączenie radosnej, beztroskiej energii lata z emocjami towarzyszącymi pierwszemu zauroczeniu. Utwór powstał w wyjątkowych okolicznościach. Część materiału zarejestrowano w brytyjskich Peak Music Studios, a kluczowe partie ścieżki dźwiękowej powstały bezpośrednio na malowniczej plaży w Dorset. Za brzmienie i produkcję utworu odpowiada renomowany duet producencki Red Triangle. Panowie mają na koncie współpracę z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, w tym m.in. Sabriną Carpenter, Youngbloodem czy też Davidem Guettą. Taste Like Sun.

Summer to pierwsze nowe nagranie Blanta od czasu znakomicie przyjętego przez krytyków i publiczność albumu Who We Used To Be z 2023 roku. Tymczasem brytyjski duet Raya Blood wraca z pauzy w najgłośniejszym wydaniu. Ich powrót to bezkompromisowa dawka bezczelnej rockowej energii na pełnej prędkości, zapowiadająca piąty krążek Dead Company, który ukaże się 13 listopada. Po serii czterech z rzędu albumów, które zdobyły szczyty brytyjskich list przebojów, Raya Blood oficjalnie przełamują milczenie. Czołowy brytyjski duet rockowy zapowiada swój piąty album studyjny zatytułowany Dead Company, wydając bezkompromisowy, pełen determinacji singiel 10 over 10. Po zakończeniu trasy koncertowej latem 2024 roku wokół krążka Back to the Water Bello, Mike Carey, perkusista Ben Thatcher po raz pierwszy w swojej 12-letniej karierze postanowili świadomie nacisnąć hamulec. Wyłączyli maszynę, by naładować kreatywne baterie i dać sobie czas na życie poza zespołem. Thatcher skupił się na życiu rodzinnym w Brighton i przygotowaniach do roli ojca, podczas gdy Kerr spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. Ta przerwa była im niezwykle potrzebna, ale głód tworzenia szybko dało sobie znać. Już w styczniu 2025 roku duet wszedł do studia z czystą kartą i wspólnym postanowieniem, by zagrać szybciej, głośniej i bez jakichkolwiek kompromisów. Wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii. Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr. Music News. I na koniec Fida, której piosenki mam nadzieję dobrze znacie z anteny muzycznego radia. Jak mówi sama artystka, piosenka Kafejka na Ochocie to ostatni singiel promujący moją nadchodzącą debiutancką płytę, której premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. To zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka, właściwie jest to propozycja na koniec lata. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Czasem piję tam też kawę, co trwa bardzo długo. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię. A tęsknię za tą jedną ważną, tajemniczą osobą, bo wiem, że ona już nie wróci, dodaje Fida. Kafejka na Ochocie, nowa piosenka od Fidy, już w propozycjach do top30.pl. To jeszcze na do usłyszenia, łapcie kolejne gorące wakacyjne premiery. Marisa z utworem Będzie Pięknie, Richard Durant i Move, a także Our Wave z nagraniem All of You. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Do usłyszenia.

0: Sylwia Grzeszczak, nowy ty, nowa ja. My zbliżamy się już teraz do nowego raportu regionalnego, który już za moment na antenie Muzycznego Radia.
1: Reklama. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia Serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Deszczowe chmury już zbierają się nad Dolnym Śląskiem, już miejscami pada deszcz, no i dziś intensywne te opady deszczu mają być, mają trwać przynajmniej do jutra, do godzin porannych. Dodatkowo miejscami również mogą towarzyszyć burze, więc tutaj warto pamiętać o tym. Ciśnienie cały czas w tendencji spadkowej, 1008 hektopaskali na ten moment.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Stolica Dolnego Śląska na przedostatnim miejscu rankingu miast przyjaznych kierowcom. W niedzielę Legnicki Park opanują rolkarze.
8: Wystarczy utrzymać się na rolce podczas jazdy do przodu, by móc się doszkolić pod okiem fachowców.
7: Obchody 600-lecia Wałbrzycha przekraczają półmetek.
9: Także i filmowy Wałbrzych przechodzi właśnie w taki etap końcowy.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Stolica Dolnego Śląska zajęła przedostatnie miejsce w najnowszym ogólnopolskim rankingu miast przyjaznych kierowcom. W kategorii największych metropolii Wrocław zdobył zaledwie 34 punkty, wyprzedzając jedynie Łódź i Poznań. Bezkonkurencyjnym liderem zestawienia została Bydgoszcz. Na podium znalazły się też Lublin i Szczecin. Głównym powodem tak słabej pozycji Wrocławia są potężne korki. Średnia prędkość poruszania się w ścisłym centrum miasta wynosi zaledwie 24 km na godzinę. Kierowcy narzekają też na fatalną infrastrukturę parkingową i wysokie stawki ubezpieczeń OC. Jest jednak jeden powód do dumy, bo Wrocław okazał się najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Odnotowano w nim najniższą liczbę kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Eksperci z przekąsem dodają jednak, że przy tak wolnej jeździe w korkach o stłuczkę po prostu trudno.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: W Wałbrzychu obchody 600-lecia miasta powoli przekraczają półmetek. W finałową część wchodzi też projekt filmowy Wałbrzych. W najbliższy weekend odbędzie się jeszcze plenerowa projekcja, a kolejne wydarzenia zaplanowano na wrzesień.
9: Rafał Bijak, specjalista do spraw promocji Biblioteki pod Atlantami. Nie ma co ukrywać, kalendarz też na to wskazuje, że pomału zbliżamy się do takiego punktu kulminacyjnego obchodu 600-lecia. Także i filmowy Wałbrzych przechodzi właśnie w taki etap końcowy. Mamy ostatni pokaz plenerowy, kina plenerowego na Starej Kopalni, gdzie zaprezentujemy naszym mieszkańcom i mieszkańcom regionu wałbrzyskiego film DAS. To jest finałowy, czwarty seans w ramach tych naszych pokazów filmowych, produkcji, które były kręcone na terenie naszego miasta.
7: Tegoroczny cykl filmowy jest jednym z elementów obchodów 600-lecia Wałbrzycha i przypomina filmy realizowane na terenie miasta. Przez całe lato pokazywano produkcje związane z Wałbrzychem. Sierpniowa część tego cyklu zakończy się jutro.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A w niedzielę Legnicki Park opanują rolkarze. Ekipa Legnica na rolkach wspólnie z Osirem proponuje pomoc w dopracowaniu umiejętności jazdy.
8: To oferta skierowana do każdego, bez względu na wiek i umiejętności. Wystarczy utrzymać się na rolce podczas jazdy do przodu, by móc się doszkolić pod okiem fachowców. Jednym z nich jest Andrzej Czabajski, współpracujący z Kamilą i Julią.
4: To nie są pierwsze warsztaty, to już kolejne podczas tych wakacji, więc osoby, które będą uczestnikami tych warsztatów, zarówno młodzież, dorośli, jak i dzieci, będą mogły tutaj w zależności od poziomu zaawansowania znaleźć coś dla siebie. Osoby, które będą po raz pierwszy, na pewno będą mogły poznać podstawy jazdy na rolkach. Osoby, które już były na naszych zajęciach, będziemy doskonalili już poznane triki, umiejętności. Chcemy też podczas takich zajęć pokazać różne formy jazdy na rolkach. Wiadomo, mamy tutaj jazdę rekreacyjną, jazdę freestyle'ową. Chcemy też zapoznać z innymi kierunkami rozwoju, czyli jazdą agresywną, być może jazdą szybką, więc tych różnych wariacji jazdy na rolkach jest bardzo dużo. Jazda na rolkach jest naprawdę bardzo fajną formą spędzania czasu i grupa Lenica na rolkach, która działa już prawie od 10 lat, na pewno będzie chciała tą właśnie pasję przekazać tutaj naszym Leniczanom. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy. Na te zajęcia obowiązują zapisy, więc zapraszamy do tego, aby odwiedzić stronę Ośrodka Sportu Rekreacji. Mamy jeszcze wakacje, piękną pogodę, co prawda troszeczkę przepada się z deszczem, ale myślę, że nie będzie problemu.
8: Zespół Legnica na rolkach spotkać będzie można 23 sierpnia o 16 w Legnickim Parku. Ze sobą należy zabrać własne rolki, obowiązkowo kask i opcjonalnie ochraniacze. Mogą się przydać przy ostrej jeździe lub przy próbie hamowania bez hamulca. Podobno jazda na rolkach spala nawet 600 kilokalorii na godzinę i wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. Warto to sprawdzić. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Rośnie ryzyko występowania gwałtownych zjawisk pogodowych i ich intensywność, podkreślają naukowcy i dodają, że było to do przewidzenia. Modele klimatyczne od lat pokazują, z czym będziemy się musieli mierzyć. Większym problemem jest przygotowanie na skutki tych zmian, ostrzega Michał Brennek z Instytutu Geofizyki PAN.
10: Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się będzie zmieniał klimat? Tak, robimy to od dziesiątków lat i wbrew pozorom, jak się cofniemy do przełomu wieku XIX i XX, to tam był taki Svante Arrhenius i on już to bardzo dobrze policzył. I my od tych ponad 100 lat jedyne, co robimy, to uszczegółowiamy bardzo drobne detale, rozumiejąc po prostu coraz lepiej system klimatyczny. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć? Tak, jak najbardziej. Ale częścią tego systemu klimatycznego jest to, co robi człowiek. I tego nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, bo w tych modelach klimatu mamy też takie coś, co się nazywa inercja systemów społecznych. To jest właśnie to, że ludzie nie rozumieją i nie podejmują działania, dopóki coś bardzo nie zaboli. A ponieważ klimat cechuje się dużą inercją, to jak już zaboli, to niestety nie będzie już powrotu do takiego stabilnego klimatu. I tu jest problem.
7: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7.30.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, this is Thierry van der Wacht and I'm sending greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Lucas Estrada i Endless Summer, czyli niekończące się lato.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jak co godzinę wracamy do Was z raportem drogowym. W tym konkretnym skupimy się głównie na Dolnym Śląsku, ale tak naprawdę na ten moment żadnych poważnych utrudnień na Dolnym Śląsku nie ma. To są naprawdę dobre informacje. Jedyne co, to już chyba tradycyjnie, jak zawsze w piątek, wjazd do Wrocławia. Tutaj korek na pewno Was nie ominie, chyba że Wy ominiecie ten korek wybierając objazdy, no ale tak już na wysokości Kostomłotów zaczyna się większe natężenie ruchu niż zwykle, więc tutaj warto uważać, bo dziś aut dużo, w końcu piątek, a później z Wrocławia, przemieszczając się w kierunku Poznania, czy w kierunku Opola, Łodzi, na ten moment zrobicie to bez większych, bez poważniejszych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla Was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Po reklamie.
4: Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu.
5: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: najlepsze w muzycznym radiu.
1: Best of już powoli dobiega końca, a to oznacza jedno, już za moment wspólnie wkroczymy do świata najnowszej muzyki. Już za moment najnowsze notowanie Hit Planety, a zanim to jeszcze na pewno wiadomości z kraju, ze świata oraz zespół Kombi.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Pogoda da nam się bez znaki, będą burze z ulewami. Prezydent złożył swój projekt w sprawie Lex Szarlatan, atak z mieczem w szkole w Szwecji. Miriam Lipińska. Mieszkańcy Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy ostrzegają tam przed bardzo intensywnymi opadami deszczu i burzami. Może spaść nawet 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. Padać ma nieprzerwanie od popołudnia i wieczoru aż do jutrzejszego poranka, a miejscami nawet do przedpołudnia. Mocno będzie padać też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek. Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
7: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
6: Ale niebezpieczne mogą okazać się lokalne strumienie rzeczki czy potoki, które mogą wezbrać i wylać podczas intensywnych opadów. Groźna pogoda także na wschodzie, w centrum i na południu. Tam burze i alerty drugiego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. A wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Za granicą kilka osób zostało rannych po ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole w środkowej Szwecji. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję. W szkole byli uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny zaczął się w połowie sierpnia. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić wymogi formalne, inaczej to przestępstwo, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
8: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
6: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły to odpowiednik śląskich familoków. Budynki z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów w manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna była to mało atrakcyjna część miasta, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
9: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić w tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
6: Pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja famu kosztowała w sumie 95 milionów złotych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 17:00.
4: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
0: Hit Planeta w piątkowym, czyli tak naprawdę najlepszym wydaniu startuje właśnie teraz. Marta Wojtunik, witajcie tuż po godzinie 17. Jak zawsze witamy się z wami w towarzystwie najlepszych, najnowszych hitów. Czas rozpocząć najnowsze notowanie topowej 40 w muzycznym radiu. Poza topową 40 oczywiście nie zabraknie gorących premier i jeszcze bardziej gorętszych propozycji, od których właśnie teraz zaczniemy.
4: Najnowsza lista w Polsce.
0: Na dobry początek dobry cover Felicia Edward Maya i Me Without You, a następnie Alex Warren i Rescuer.

0: Jedno z najlepszych odkryć ostatnich lat. Alex Warren to ten artysta, który odpowiedzialny jest za hit Ordinary, a Rescuer to jego totalna nowość, którą oczywiście polecamy Wam na Hit Planecie. Już za moment polecać Wam będziemy nasze dzisiejsze miejsce 40, ale zanim to, jak zawsze, czas na krótkie przypomnienie wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Krótkie przypomnienie naszego wczorajszego podium. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko wczoraj na miejscu trzecim. Bardzo fajnie, że w końcu na podium Oskar Sims bez końca na miejscu drugim.

Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100 metrów.

0: reklamie.
1: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: Cześć, Agnieszka Chylińska.
3: Hi, my name is John Sierża.
4: Hi, I'm Sharon Food Invitation.
5: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety. Hit Planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce. Czas na miejsce 40, czas na dzisiejszą nowość. Bardzo gorące, bardzo densowe, idealne piątkowe nagranie. Liquid Fight i All the Lies I Said w końcu opuszcza naszą muzyczną poczekalnię i poleca się wam na miejscu 40.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Ile emocji w takiej piosence. Wiktor Waligura i Lor. To właśnie Wiktor zaprosił dziewczynę do wspólnego numeru. No i to był strzał w dziesiątkę. Tego chyba tłumaczyć nikomu nie trzeba. Terapia dla par. Nagranie, które wczoraj wskoczyło do góry, a dziś już znów niestety spada. Ponownie na miejsce 39. To już naprawdę jest takie bardzo mocne żółte światło informujące, że no już za moment możemy pożegnać się z tym nagraniem, a tego chyba nie chcemy. Kto nie chce tego, żeby Terapia dla par wypadła z Hit Planety, koniecznie wpada już teraz na stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta zostawia swój głos właśnie na ten świetny polski numer. A my pędzimy dalej, pędzimy w stronę nagrania, które dziś leci w górę. Wczoraj na miejscu 40 jako nowość, dziś dwa oczka w górę właśnie za sprawą waszych głosów. Prosto z Kanady, The Tyler Show i The Other Side.
2: Wakacje na Hit Planecie.

Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
5: Hey guys, it's Ella Henderson.
6: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce!

0: Meduza, Khalid i Weekend. Nagranie, które cały czas jeszcze czai się na Hitplanecie, ale czai się na tych miejscach niezbyt dobrych, bo tych tak na dobrą sprawę najniższych jednych z. 36. miejsce dziś, piosenka Weekend, a my już teraz polecamy Wam weekendowo, no bo przecież po godzinie 17 w piątek to już oficjalnie można powiedzieć jest weekend. Weekendowo polecamy Wam więc pierwszą z naszych piątkowych premier, Funky Beats i On My Mind.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Girls Band Cat's Eye i piosenka Animal na miejscu dziś 35.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Najnowsza lista w Polsce, topowa 40 w muzycznym radiu. My już lądujemy na miejscu 34, a dziś robimy to w towarzystwie Margaret i Prima Balleriny.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I am Ferry Corsten.
4: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
5: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
6: Hi, I'm Geo da Silva.
7: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to The Hit Planeta at Muzyczne Radio.

0: Kto był z nami wczoraj na Hitplanecie? Ten wie, że Akeno, Lux i Keep Moving wylądowało na miejscu 33. Dziś taka oto informacja, ani dobra, ani zła. Pozostają na tym samym miejscu.
1: Hitplaneta. To jest Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A teraz czas na nagranie, które powinno brzmieć nieco znajomo. We Are Free to jest utwór, który wykorzystuje sample ze znanego i uwielbionego Small Town Boy.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 30. Dobre informacje mamy dla fanów polskiej muzyki. Sylwia Grzeszczak, jej najnowsze letnie Mango leci w górę na Hitplanecie. Yeah.

0: Pitbull i Jason Derulo, Privacy, nagranie, które melduje się na miejscu 29.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najnowsze informacje drogowe są bardzo dobre. Tuż przed godziną 18, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, A4, bez większych utrudnień, jedynie wjazdy do Wrocławia. Tutaj jak zawsze można napotkać po prostu większe natężenie ruchu, więc i korki. Ale nie dostaliśmy informacji, która by mówiła, że doszło tam do jakiegoś zdarzenia. Po prostu większe natężenie ruchu, jak to już w piątek bywa. A później z Wrocławia bez większych utrudnień dobry przelot w stronę Opola, w stronę Katowic, w stronę Poznania, w stronę Łodzi, Warszawy również bez większych utrudnień. To są naprawdę dobre informacje, patrząc na to, że mamy piątek.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Ceny paliw znów mogą wzrosnąć i to już w przyszłym tygodniu. Planował zamach na kilkunastu polityków różnych opcji, został zatrzymany. Zapach pomoże rodzić kobietom w nowo otwartym oddziale ginekologicznym w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kolejne wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I to właśnie już wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną.
5: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia.
4: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Jak dodaje, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
5: Nic nowo. W chwili nie wskazuje, żeby te ceny spadły i myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe.
4: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Miał planować zamach na kilkunastu polityków i miał zachęcać do udziału w jego organizacji. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który opublikował taki wpis w jednej z internetowych grup osób zainteresowanych bronią palną. Mężczyzna wpadł w Tomaszowie Lubelskim, o czym Katarzyna Mynaczyk.
6: Śledczy ustalili autora wpisu po adresie IP. Jak informuje prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w publikowanych treściach 23-latek pisał o zamachu na polityków dwóch najbardziej popularnych partii w kraju.
7: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
6: Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli telefony i komputery. Mężczyzna przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty.
4: Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed nami trudna noc. W ten sposób rzecznik IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane w najbliższych godzinach intensywne opady, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są podtopienia. To zależy od ilości deszczu, czy spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
8: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
4: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Znów będzie można rodzić w szpitalu w Stargardzie. 8 września placówka ponownie uruchomi oddział ginekologiczno-położniczy w samodzielnym publicznym wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej. Władze szpitala przygotowały też plany naprawcze w związku z zadłużeniem placówki. Pacjentki nie były tam przyjmowane od 3 miesięcy. Przyjęcia wstrzymano pod koniec czerwca, jak głosi komunikat z powodu remontu. Po remoncie otwarty zostanie pokój dla młodych ojców, by mogli tam przebywać, kiedy kobieta rodzi. Nowością dla kobiet będzie aromaterapia przy porodach.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
3: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Czas na dawkę kolejnych propozycji, tym razem dwa naprawdę świetne nagrania, które cały czas czekają na to, żeby wkroczyć do topowej 40. MC Koi i Dopamin oraz Jaded.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Hey, this is John Rivers.
5: Hello, my name is Anna Chiara.
4: Hi, we're Energy DJs.
6: Hi, my name is Summer.
4: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Słuchacie Hit Planety w Muzycznym Radiu. Znajdujemy się już na miejscu 28, a tu miłe zaskoczenie, bo to nowość, która aż tak wysoko od razu wskakuje. Richard Durant i jego totalny hit, piosenka Move, która dziś debiutuje w topowej 40 na wysokim miejscu 28.
0: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Rhea Gravy, Rivers. Przyjemne nagranie, które kojarzy się na pewno z takimi pięknymi letnimi wieczorami. No, dziś na Dolnym Śląsku ten wieczór odbiega na pewno od tych pięknych, wymarzonych letnich. Pamiętajcie, że cały czas obowiązuje ostrzeżenie i będzie obowiązywało do jutrzejszego poranka dotyczące naprawdę intensywnych opadów deszczu, którym może towarzyszyć miejscami grad oraz burze. Pamiętajcie o tym, to jest ostrzeżenie drugiego stopnia. Bardzo prawdopodobne, że właśnie ulewne deszcze się wydarzą. Ale my już wracamy na Hit Planetę, wracamy do tych słonecznych, przyjemnych dźwięków. Nie mówmy o tych niemiłych informacjach, tylko o tych miłych. Właśnie teraz lądujemy wspólnie na miejscu 26. I to jest miła informacja, bo Matt Hatem i Follow, nagranie, które ostatnio było nowością, dziś zyskuje aż 5 oczek w górę. Opuszcza miejsce 31 i ląduje na miejscu 26.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Mój absolutny polski faworyt obecnie na Hitplanecie Soku i Pogwarzymy, nagranie, które ma niepowtarzalny klimat, które szło naprawdę bardzo prędko w stronę podium, ale dziś niestety małe potknięcie, dwa oczka w dół. Mamy nadzieję, że już jutro to nagranie zajmie jakieś lepsze miejsce. A żeby tak było, żeby zagwarantować piosence Pogwarzymy wyższe miejsce na Hitplanecie, wystarczy wpaść na stronę muzycznaradio.pl i zagłosować.
2: Reklama.
3: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Po reklamie.
4: Hey, my name is Danny Otmeso.
5: Hello, Poland. My name is Anastasia.
4: Hey, I'm Zoli Berkon.
6: Hello, I'm Unessa.
4: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Latynoskie rytmy zawsze mile słyszane, zwłaszcza w wakacje na Hit Planecie. Benny Blanco, Selena Gomez. Już teraz przedstawiamy Wam kolejną z naszych piątkowych premier, a jest to nagranie od absolutnego króla elektroswingu. Pair of Stellar w końcu wydało kolejne nagranie. Jeszcze niedawno polecaliśmy Wam Black Lilies, a już teraz polecamy Wam The Man Without Reflection.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Koigo with Max McKnown i Take Me Back, nagranie, które dziś całe szczęście awansuje i ląduje na miejscu 22.
1: Wakacje na Hit Planecie.
0: A my teraz lądujemy znów w towarzystwie naprawdę bardzo słonecznego latynowskiego nagrania. Alejandro Sanchez i Ola to jest utwór, który prawie w połowie, bo na miejscu 21, a na miejscu 20 dziś już za moment DJ Sally i Lonely Girl.

Ber O i Wychowany w Polsce, nagranie, które już wiele, wiele notowań Hit Planety ma za sobą, ale cały czas buja tak samo dobrze jak za pierwszym razem. Wychowany w Polsce, Ber O, dziś na miejscu 19, a przed nami również polska artystka. Teraz będzie to Blanka, ale Blanka oczywiście śpiewa po angielsku. Jejeją na miejscu 18.

0: Ostis i The Art of Letting Go.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Czas na aktualny raport drogowy, a ten jest bardzo przyjemny na pewno dla tych, którzy właśnie teraz słuchają nas gdzieś tam w swoich samochodach, ponieważ obecnie, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, bez większych poważnych utrudnień. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, wjazd do Wrocławia, on nadal na mapach drogowych pokazuje się na żółto, ponieważ jest duże natężenie ruchu, ale całe szczęście bez żadnych wypadków. Później z Wrocławia, jeżeli chodzi o te główne polskie trasy, jedziecie bez większych przeszkód w stronę Opola, w stronę Katowic, Krakowa, tutaj również bez większych korków. Łódź, Poznań, droga bardzo przyjemna powinna być. Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, coś pominęliśmy, a wy wiecie, że jakieś utrudnienia poważne są obecnie na drogach dolnośląskich i nie tylko, to koniecznie dzwońcie numer 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Tuż przed godziną 19 na Hitplanecie lądujemy na miejscu 16. Julian Tate, White at Heart.

0: najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
1: Tragiczny wypadek szybowca w Lesznie. Pilot zginął na miejscu. Do kraju nadciągają ulewy i burze, to będzie niespokojna noc. Oszuści żerują na wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby są już na miejscu tragedii w okolicy lotniska w Lesznie. W wypadku zginął 67-letni pilot szybowca. Maszyna spadła na ziemię około godziny 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to komercyjny lot. Pilotował go mieszkaniec Poznania, który będąc na wysokości około 500 metrów wpadł w korkociąg. Tych korkociągów było kilka. Następnie uderzyło ziemię. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu działania. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci.
2: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W nowym tygodniu hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować znów do góry, a to za sprawą decyzji prezydenta USA, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć 31 sierpnia. Prawie cała Polska z alertami pogodowymi do kraju nadciągają ulewy i burze. W niektórych miejscach w ciągu doby może spaść więcej deszczu niż zwykle przez cały miesiąc. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść przez kilka godzin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także województwa dolnośląskiego. Mocniej zawieje i popada również w lubuskim. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla tych czterech województw. Z kolei w zlewniach Sudetów miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Ale jak uspokaja kierownictwo resortu spraw wewnętrznych, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, o czym Tomasz Fęsk.
3: Czy trzeba się liczyć z podtopieniami w części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie? Niestety tak. Czy będzie powódź? Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na razie takiego ryzyka nie ma.
4: Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
3: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
4: Spodziewamy się intensywnych, lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
3: Według IMGW intensywnie padać będzie, zwłaszcza w nocy. Jutro rano w części województw, najpóźniej przed południem, alerty najprawdopodobniej przestaną obowiązywać.
1: Po raz kolejny pojawiły się próby wykorzystywania tragedii na Węgrzech do kontaktowania się z rodzinami poszkodowanych. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. To drugi w ciągu kilku dni komunikat ostrzegający przed próbami podszywania się pod przedstawicieli służb. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Meczugorje. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami. Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
5: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
6: Ta mocno nowa propozycja do listy to Fastboy i Music Sounds.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
5: Po reklamie.
6: Hey everyone, we are Lizzo.
7: Cześć, tu Margaret.
8: Hi, my name is LA Vision.
9: Hi, I'm Olivia.
10: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
11: Jason Derulo jeszcze na pewno się pojawi dziś na Hit Planecie, ale jeszcze nie teraz. Teraz pojawi się Alan Walker i Ava Max. Piosenka Fate zatrzymuje się dziś na miejscu 15.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Miejsce 14. Skubas i Życie jest piękne. Jeden z naprawdę najbardziej oryginalnych polskich głosów. Świetny artysta. A jak już w temacie oryginalnych głosów jesteśmy, no to przed nami naprawdę legendarny zespół i legendarny głos Bono. Martin Garrix i zespół U2. Oni połączyli siły ponownie, bo już kiedyś taka współpraca miała miejsce. Tym razem wydali bardzo przyjemne nagranie Fireflies. Ono na Hitplanecie kilka razy było na podium. Dziś z dala od podium, ale nie aż tak daleko. Jeszcze cały czas szansa na powrót jak najbardziej jest. Miejsce 13.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
2: Hey, my name is Gabri Ponte.
3: Hi, this is Alma.
4: Hello, we are Offenbach.
5: Hi, I am Sienna.
6: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Nie ma przypadków. Armin Van Buuren zawsze wie, co robi. Here in my arms, enjoy the silence. Ostatnio ta piosenka przeżywa swoją już chyba 10. młodość. No i Armin Van Buuren postanowił wykorzystać ten moment i wydał swoją wersję absolutnego hitu od zespołu Depeche Mode. Armin Van Buuren dziś na miejscu 12, a my jeszcze z tym artystą dziś się na pewno spotkamy State of Trance tuż po DMC.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zanim DMC, zanim State of Trance, jeszcze końcówka już Hit Planety. Do godziny 20 najnowsze hity, w tym jeszcze jedna z naszych premier. Poznajcie Mark Amborn i The Proof.

Eben and James Paradise, miejsce 11. Czas sprawdzić, jakie nagranie otwiera naszą dzisiejszą najwyżej notowaną dziesiątkę na Hit Planecie, a jest to włoski, świetny hit, który na pewno będzie kojarzył nam się z tegorocznym sierpniem. Mark and Cremont, Partenope. Yeah!

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Hey, I'm Evan.
7: And I'm Alex.
6: Together we are Astero.
8: Hi, I'm Perry.
9: Hello, I'm Jesse.
10: Hi, I'm Chi.
11: Hi, I'm Leanne.
12: And we're Lovely.
13: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
14: Hi, I'm Stina.
15: I'm Martin.
16: And we are Electric Lady Lab.
17: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Głos, który doskonale znacie z muzycznego radia, Oliwia Socha, która też swoją drogą, przypominamy, od jakiegoś czasu pojawia się co tydzień jako gość na liście top30.pl. Jutro również się na tej liście pojawi i opowie o jakiejś swojej piosence ze swojego debiutanckiego albumu. Dziś na Hitplanecie cały czas Rutyna, na miejscu 8 obecnie, a my patrzymy, co się dzieje dalej. Miejsce 7, Criss Cross i My Oh My.

Brave i Lucky, czyli cover znanego klubowego hitu, który ląduje dziś na miejscu szóstym, a my szybko zmierzamy już w stronę podium, bo czas nas goni po drodze. Deep End Comfort Zone, miejsce piąte, czwórka, DJ Goya i Michiko. No i co na samym szczycie? Na pewno Francesco Gabbani i Summer Funk. Absolutny hicior we włoskich rytmach. Nieco wyżej, na miejscu drugim, Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Alix Baxter, Dancing Without You. No i na samym szczycie dziś, w piątek, polski hit. I to jaki? Oskar Cyms, świetny młody artysta i jego najnowsza piosenka Bez końca. Dziś właśnie nią zakończymy nasze piątkowe lądowanie na Hit Planecie. Kolejne już jutro, tuż po godzinie 17, a wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment Moc i DMC. Marta Wojtunik, dzięki za dziś, dobrego i bezpiecznego piątku.

0: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Tragiczny wypadek szybowca w Lesznie. Pilot zginął na miejscu. Do kraju nadciągają ulewy i burze. To będzie niespokojna noc. Oszuści żerują na wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby są już na miejscu tragedii w okolicy lotniska w Lesznie. W wypadku zginął 67-letni pilot szybowca. Maszyna spadła na ziemię około godziny 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to komercyjny lot. Pilotował go mieszkaniec Poznania, który będąc na wysokości około 500 metrów wpadł w korkociąg. Tych korkociągów było kilka. Następnie uderzyło ziemię. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu działania. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci.
4: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
3: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W nowym tygodniu hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować znów do góry, a to za sprawą decyzji prezydenta USA, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć 31 sierpnia. Prawie cała Polska z alertami pogodowymi do kraju nadciągają ulewy i burze. W niektórych miejscach w ciągu doby może spaść więcej deszczu niż zwykle przez cały miesiąc. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść przez kilka godzin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także województwa dolnośląskiego. Mocniej zawieje i popada również w lubuskim. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla tych czterech województw. Z kolei w zlewniach Sudetów miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Ale jak uspokaja kierownictwo resortu spraw wewnętrznych, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, o czym Tomasz Fęska.
5: Czy trzeba się liczyć z podtopieniami w części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie? Niestety tak. Czy będzie powódź? Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na razie takiego ryzyka nie ma.
6: Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
5: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
6: Spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
5: Według IMGW intensywnie padać będzie, zwłaszcza w nocy. Jutro rano w części województw najpóźniej przed południem alerty najprawdopodobniej przestaną obowiązywać.
3: Po raz kolejny pojawiły się próby wykorzystywania tragedii na Węgrzech do kontaktowania się z rodzinami poszkodowanych. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. To drugi w ciągu kilku dni komunikat ostrzegający przed próbami podszywania się pod przedstawicieli służb. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Meczugorje. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami. Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump, blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Dawno, dawno temu, kiedy muzyka przechodziła ewolucję, pojawiła się idea, która z biegiem czasu dzięki wam stała się muzycznym wydarzeniem. Dziś powracamy do przeszłości, aby mieć odniesienie do przyszłości. Łącząc pokolenia, zaglądamy do najgłębszych zakamarków muzycznej duszy. Jeśli jesteś, słuchasz, tym samym żyjesz, wpisujesz się w historię i zostaniesz zauważony. DMC. Machina, która porywa bez opamiętania. Wsiadając do niej, możesz być jej częścią. Tu czekają na ciebie przyjaźni ludzie, najlepsze imprezy, płyty i muzyka. Już teraz wejdź na pokład DMC i posłuchaj tego, co lat kręci światem. Za konsoletą Maciej Wok.

0: ależ to manoszenie brzmi przecudownie. Są klasyki, moi drodzy, i są utwory, które no, budują gatunek, ale przede wszystkim są kawałki, które no, definiują to, co najlepsze w muzyce na przełomie dziesięcioleci. Tak jest w przypadku Lost in Love. Ta wersja jest po prostu kosmiczna. Remix dzisiaj wejdzie jako nówka sztuka do programu DMC. To na razie nie będę zdradzał, bo niektórzy już wyszukali, ale póki co niech nam iż pokołysze jeszcze przez najbliższe minuty. Maciej, bo witajcie naszej piątkowej bajce, to teraz rozpoczynamy cotygodniową podróż, bieg ku temu, co najlepsze w światowej elektronice. To u nas, moi drodzy, wielkie nazwiska, najmocniejsi producenci. 6 godzin doborowych dźwięków na deser gwiazda, która was już teraz zaprasza.
1: Hey, this is Armin van Buuren and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: Moi drodzy, my dzisiaj razem do północy, a później, no jak się domyślacie, wielkie gwiazdy dołączymy do takich tuz jak Alex Morph, West Bam, Blaster Jacks, Paul Oakenfold, Bill Gates, także z przyjemnością podpalam dzisiaj 1443 notowanie listy DMC w eterze muzycznego radia. A później widzimy się face to face w Iłowej. Park Beats na was czeka. Z tego co wiem, to impreza nabiera tempa. W tym roku zmieniono bardzo wiele. Wygląd, nagłośnienie, wszystko wygląda palce lizać. Także jeśli jeszcze ktoś z was zastanawia się, to dziś i jutro będziemy razem z wami, DMC maniakami, bawić się z wielkimi gwiazdami, z wielką mocą. To specjalnie wziąłem tak później, żebyśmy mogli do końca, do ostatniej nuty wspominać takie klasyki jak chociażby ten i nie tylko, jak Mike Energy, Lost in Dreams i wielu, wielu innych, których no przez 30 lat namnożyło nam się bardzo dużo. To jest Muzyczne Radio z Zielonej Góry. Witamy wszystkich tych, którzy przypadkowo wjechali w eter Muzycznego Radia. A propos eteru, bardzo was proszę, dajcie nam znak. Gdzie nas dzisiaj odbieracie? Tak? No. Jakąś mapkę sobie stworzymy, coś takiego. GG 12, 32, 19, 10, wtedy będę liczył na wasze wpisy. Jesteśmy na Facebooku, no i DAB Plus, który rządzi dość mocno w programie Dance Mix Chart. Zapraszamy. Warszawa na was czeka, kanał 11B. Wrocław, kanał 12B. W Krakowie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą nas słuchać. Kanał 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin, kochany mój Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B, Andrychów 8D. No i wszędzie tam, gdzie jest nasza aplikacja. A jak aplikacja, to możliwość nagrywania. Także namawiam gorąco, nagrajcie kilka słów, ja z przyjemnością wrzucę w eter i będziemy razem odsłuchiwać, co was rajcuje, co nie, co chcecie przekazać dalej. 1443 notowanie listy DMC, moi drodzy, niedługo 1450. Będzie się działo, jak się domyślacie. No i też Retropolis nam się wielkimi krokami zbliża. Szczegóły w trakcie dzisiejszego wydania listy DMC. Ja jestem gotów, mam nadzieję, że wy również. Możemy zaczynać.
2: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, West Bam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
4: New track, only on DMC.
0: Przełączenie konsolety numer 2 i poszło. 1443 notowanie listy DMC. Pierwsza nówka. Jainan, Alva, Senti. No dzisiaj na bogato, powiem wam, no. Tom Craft w nowej wersji, słynny Loneliness. Mr. Sam Little, ale jaki remix cudowny. Kto jeszcze? Hardwell. Talatu XLC. Ronski Speed. I wielu innych. DMC! Czas rozpocząć.

Wcześniej Mr. Sam Litio. Teraz pierwsza liga wjechała. Markowi Treasure. Blokach startowych Zander Van Dorn i Markowi Catalyst.

0: Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki. DMC News
1: przedstawia Tom Dutt.
2: DMC News jak co tydzień specjalnie dla Was, dziś w towarzystwie jednego z największych klasyków muzyki house, Groove Jet od Spillera w roli głównej, ale powiemy Wam także o projekcie Olivera Heldensa, którego już niebawem zobaczymy w Polsce i spróbujemy odkryć kolejne muzyczne karty związane z pięknym jubileuszem International DJ Gigolo Records. Zapowiada się bardzo obiecująco, zatem sprawdzamy szczegóły. DMC News 3210, startujemy.
0: DMC News.
2: Minęło 26 lat od momentu, w którym świat usłyszał utwór, gdzie muzyka house i pop połączyły się w najdoskonalszych proporcjach. Ani wcześniej, ani później nie powstał numer, który osiągnąłby równie duży komercyjny sukces przy jednoczesnym uznaniu ze strony środowiska klubowego. Z tej okazji Sophie Ellis Bextor napisała na swoim profilu: wszystkiego najlepszego z okazji 26 urodzin dla Groove Jet. To piosenka, która zmieniła moje życie. Nie tylko dlatego, że stała się hitem i dała mi szansę na rozpoczęcie kariery solowej, ale przede wszystkim dlatego, że wyciągnęła mnie ze świata muzyki indie i wprowadziła w muzykę taneczną, co dało mi pewność siebie, by wejść do świata popu. Wciąż uwielbiam śpiewać ten numer i za każdym razem, gdy leci w radiu, uśmiecham się. Dziękuję Spillerowi za zaproszenie do nagrania wokalu do tego magicznego utworu instrumentalnego. Zobacz, Spiller, jak duże urosło już nasze dziecko. 26 lat to całkiem dorosły wiek. Dziękuję również wszystkim DJ-om, którzy wspierali ten kawałek przez lata. Groove Jet to piosenka stworzona z myślą o klubach. Ciekawostka, to pierwszy utwór, przy którym oficjalnie współtworzyłam tekst i melodię. Nigdy wcześniej nie pisałam tekstu, a ścieżka dźwiękowa tego nagrania po prostu mnie mocno zainspirowała. Pozdrowienia również dla potężnego Roba Davisa, który współtworzył linię melodyczną w wokalu. Tyle Sophie Ellis Bextor o wielkim przeboju Groove Jet, a w wielkim skrócie cała ta historia wyglądała dokładnie tak. W 99 roku 24-letni wówczas DJ Spiller otrzymał zaproszenie, by zagrać na zimowej edycji Miami Music Conference. Jak sam przyznaje, od zawsze należał do osób roztargnionych i aby nie spóźnić się na wczesny lot do Miami, wstał odpowiednio wcześniej. Czas, który pozostał do wylotu, Cristiano poświęcił na słuchanie i samplowanie muzyki. Tego dnia w ręce wpadł mu utwór Love Is You autorstwa Carole Williams. Kompozycja z 77 roku na tyle spodobała się włoskiemu DJ-owi i producentowi, że zaczął ją ciąć i na bazie uzyskanych sampli budować nowy numer. Jeszcze zanim Spiller udał się do Miami, pierwotny zarys piosenki był już gotowy. Przed wyjazdem na lotnisko Cristiano postanowił nagrać demo utworu na płytę CD, by pokazać to nagranie swojemu przyjacielowi czekającemu na niego w Miami. Tym przyjacielem był Boris Dlugosz. Po przylocie Spillera na miejsce panowie udali się w dalszą podróż. W międzyczasie Cristiano postanowił podzielić się z przyjacielem próbką nagranego przed lotem utworu. Jak sam przyznał w paru wywiadach, on i Boris byli tak pochłonięci rozmową, że nie zwrócili uwagi na grający w tle kawałek. Wychodząc z auta, roztargnienie Spillera dało sobie znać. Będąc już w hotelu, Włoch spostrzegł, że zostawił w samochodzie Dlugosza płytę z demówką utworu. Dodajmy, jedyną demówką. Nie było mowy o żadnej kopii zapasowej. Wieczorem Spiller zdecydował się odzyskać swoją własność. W tym celu odwiedził Dlugosza, który grał w miejscowym klubie o nazwie, uwaga, uwaga, Groove Jet. W chwili, gdy Spiller dotarł na miejsce, z głośników wybrzmiewał, no właśnie, jego utwór. Dlugosz postanowił sprawdzić, jak ten kawałek poradzi sobie na parkiecie. Efekt był piorunujący i zaskakujący. Tłum zgromadzony w klubie oszalał na punkcie nieznanego utworu i domagał się, by tej samej nocy wybrzmiał on jeszcze wiele razy na parkiecie. To doświadczenie utwierdziło Spillera w przekonaniu, że produkcja warta jest dokończenia. Za sprawą miejsca, w którym wydarzyły się te niezwykłe rzeczy, utwór otrzymał tytuł Groove Jet. Spiller dokończył materiał i początkowo wydał go w formie instrumentalnej. W obawie przed sankcjami związanymi z nielegalnym użyciem sampli, Włoch skopiował kilkukrotnie płytę z Groove Jet i wysłał do najlepszych sklepów z muzyką w Europie w nadziei, że ktoś się znajdzie, kto ją odsłucha i podpisze z nim kontrakt na publikację utworu, a następnie weźmie na swoje barki wszystko, co związane jest z formalnościami i kosztami licencji na użycie sampli z oryginału piosenki Carole Williams. Na efekty nie trzeba było długo czekać. DJ-e w całej Europie zaczęli grać Groove Jet, a kolejne wytwórnie dobijały się do Spillera, by podpisać z nim umowę. Włoch Koch zdecydował się zaufać oficynie Positiva Records należącej do EMI. Groove Jet w pierwotnej instrumentalnej wersji trafił na epkę Mighty Miami wydaną w 1999 roku. Jednak zarówno producent, jak i jego wytwórnia dość szybko doszli do wniosku, że utwór zasługuje na to, by pojawiła się w nim partia wokalna. Jak przyznaje sam Spiller, w tamtym czasie blisko mu było brzmienie undergroundowego house'u, mającego korzenie w disco. Nie chciał jednak, by do Groove Jet trafiła partia przywodząca na myśl house'owe klasyki z lat 90. Muzyk zaczął rozglądać się za właściwą osobą do zaśpiewania w tym właśnie utworze. Wytwórnia Positiva Records ogłosiła konkurs i zaprosiła artystów do przesłania demówek. Wydarzyło się to, czego obawiał się Spiller. Większość próbek brzmiała właśnie w ten sam oldschoolowy sposób, jednak spośród setek demówek jedna wyróżniała się w sposób szczególny. Nagrana na niej partia wokalna została zaśpiewana kompletnie inaczej. Tym samym wybór padł na 20-letnią wówczas nikomu nieznaną brytyjską wokalistkę Sophie Ellis Bextor. Zanim Sophie zaśpiewała partię wokalną, która znalazła się na demówce, nie była zbytnio zainteresowana pojawieniem się w tanecznym utworze. Spillerowi i wytwórni Positiva Records propozycja Ellis Bextor spodobała się tak bardzo, że postanowili pozostawić oryginalny tekst i kształt zwrotek bez zmian. Dopracowania wymagał jedynie refren. Do współpracy zaangażowano wówczas Roba Davisa, byłego członka zespołu Mad, jednego z najbardziej obiecujących tekściarzy w Wielkiej Brytanii. To właśnie on był współautorem hitu Can't Get You Out of My Head Kylie Minogue, który pisał z myślą o tym, by zaśpiewała go, uwaga, uwaga, Sophie Ellis Bextor. W późniejszych latach Davis pisał teksty m.in. dla Paula Oakenfolda. To dzięki Davisowi numer otrzymał ostateczny refren, ale także nowy tytuł. Od tamtej pory piosenka nosiła nazwę Groove Jet If This Ain't Love. Postprodukcją nagrania zajął się, a jakże, Boris Dlugosz, który obok Toda Terego przygotował również oficjalny remix. Gdy wersja z partią wokalną została ukończona, postanowiono ją wydać najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w pozostałych krajach Europy. Numer pojawił się również na debiutanckim albumie Sophie Ellis Bextor. Skala sukcesu zaskoczyła wszystkich. Do dziś Groove Jet If This Ain't Love sprzedał się w nakładzie ponad 2 milionów kopii. Kawałek stał się klasykiem zarówno dla muzyki pop, jak i house, a w 2015 roku Official Chart Company ogłosiła, że jest to najlepiej sprzedający się singiel wydany na winylu w Wielkiej Brytanii, a Mix Mag umieścił utwór na liście top 30 największych hymnów wokalnego house'u w całej historii. DMC News. Zmieniamy temat. Jego wizyty, sądząc po wrzawie towarzyszącej ich ogłoszeniu, następnie biorąc pod uwagę frekwencję, aż po pełne zachwytów, och, ach, wrażenia uczestników, zaczynają mieć w Polsce rangę, no powiedzmy, święta. Nic dziwnego, Oliver Heldens jako High Low stworzył wyjątkową opowieść, w której na pierwszym miejscu jest muzyka, a tuż za nią autentyczne emocje i publiczność, która podąża za nimi. Właśnie dlatego informacja o powrocie Holendra do Polski na imprezę klubową jeszcze w tym roku cieszy nas bardzo, ale to bardzo. Już dziś można obstawiać, że występ z High Low w roli głównej będzie jednym z największych muzycznych wydarzeń tegorocznego sezonu jesienno-zimowego. High Low zagra w Polsce, a dokładnie w Warszawie. 16 października miejscem wydarzenia będzie stołeczny klub Progresja. DMC News. I na koniec piękny jubileusz International DJ Gigolo Records. A wszystko zaczęło się w 1996 roku w Monachium, gdzie oficyna powstała jako sublabel zaprzyjaźnionego i szanowanego wydawnictwa Disco B. W czasach, gdy na europejskich parkietach dominowało techno oraz wchodzący w mainstream progressive house, postanowiono całkowicie zaryzykować i rzucić wyzwanie sztywnym schematom. Oficyna od początku postawiła na absolutny eklektyzm. Połączono surowość Chicago House'u i Detroit techno z nowofalowym popem, kiczowatym disco, punkową energią oraz odważną grafiką. Za tym wszystkim od samego początku stoi jeden człowiek, Helmut Geyer, znany na całym świecie jako DJ Hell. Ten wizjoner z równą swobodą czuł się w mrocznych undergroundowych klubach, jak i na wybiegach mody u Karla Lagerfelda czy też Donatelli Versace. Działał jak rasowy kurator sztuki. Posiadał niezrównany instynkt do wyłapywania nieszablonowych talentów, wyciągał z cienia artystów, którzy nigdzie indziej nie pasowali, i dając im pełną swobodę artystyczną, zamieniał ich w ikony popkultury. To dzięki jego unikalnemu podejściu katalog wytwórni stał się kroniką absolutnych hymnów muzyki elektronicznej. Wśród najważniejszych wydawnictw, które ukształtowały brzmienie tamtych lat, znalazły się m.in. Miss Kittin z nagraniem Frank Sinatra, Zombie Nation i Ken Kraft Fear und Dats. Fisher Spooner, Emergy, Vitalik, Pony, a także Tigay Santerius z nagraniem Sunglasses at Night. Wytwórnia regularnie wydawała również utwory takich gigantów i legend elektroniki jak Jeff Mills, Dave Clark czy też Doppler Effect, udowadniając, że najwyższa jakość muzyczna nie zna żadnych granic gatunkowych. Zatem posłuchajmy już teraz jednego z największych killerów każdego klubowego parkietu. Panie i panowie, dziewczynki, chłopcy, koleżanki i koledzy, przed wami Zombie Nation i Ken Kraft, Fear on Dats.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
2: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
1: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
3: To jest właśnie kopalnia dźwięku, kopalnia muzyki. To jest DMC. 5 godzin klubowej muzy. 5 godzin klubowej energii. I dla was GG12 32 19 10. Niech się ładuje. Czekam. Do zobaczenia.

pojęcia, czy też tak macie, ale ja tak mam, moi drodzy. Trans ma w sobie coś wyjątkowego. Potrafi unieść człowieka ponad, codzienność. Otwiera się jakaś przestrzeń nad nami. Wchodzimy na wyższy level. Uśmiechamy się. Po prostu chce się żyć.

0: jest muzyczny radio z Jelnej Góry. Z Wyszyńskiego w waszą stronę. Z naszych aplikacji. Z DAB+. Muzyczny radio, taki raj dźwiękowy dla tych, którzy kochają wzniosłe melodie. A one nie potrzebują słów. Wystarczy melodia, a resztę dopowiada już wyobraźnia. 12, 32, 19, 10 się ładuje. Aplikacja do nagrywania też. Efekty za chwilę. Na razie w tematyce miłosnej.
1: Miśku, kocham cię. Buziak.

0: Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
1: Za majzą musimy zmienić podbicie, bo za bardzo nam się to spodoba i odlecimy. A tutaj trzeba pracować, no i później spotkać się jeszcze po północy z wami. Nie zasypiamy, gruszek w popiele. Nie zasypiamy, tylko gramy. Nie zasypiamy, tylko biegie wjeżdżamy. 12.32, 19.10. Z dobrym napędem.

No tak, moi drodzy, pogoda jak donosi nam, ja tak nie dopisuję, ale baterię ładuję i to jest najważniejsze. Niemcy lecą razem z wami, samoloty też. Najlepszego. Gosieńka, Janek tęskni, to bardzo.

Jarek przesyła wam wszystkim potężny, wajbowy uścisk i Nowogrodziec też. I can't get no sleep. Wrocławski Brochów na posterunku mimo deszczowej aury. Z tego co słyszę, to DMC nadal w letnim nastroju, a pewnie, że tak. My na przekór wszystkim. Nawet mamy, słuchaj, renifery zakute w kajdany letnią porą. O. I jego też, niech pracuje, latem też. Nie tylko zima, do niego należy. Uściski dla Discorda, całą rodzinę DMC. Pozdrawia Maciejko, Łowca Burz i Kasieńka. To oni mi donoszą, co i jak Wiłowy, o której godzinie, ile kropli deszczu spadnie. Chwała im za to, Macieju, i czekam na kolejne informacje. Uściski od Pauliny, Tosi, myślałem, że jakaś damska potupajka, Marysi i Janka z Lubiąża. Bawcie się dobrze z DMC maniakami. Dawid, everything będzie, spokojnie Dawidku. Poczekaj troszeczkę, pozdrowienia dla Izy, Natalii, Marcel. Bawcie się dobrze.

12 32 19. Grzesiu, witam wszystkich DMC Maniolów. Hej, hej, bawcie się z nami. I to tak kosmicznie. Ten gwiazd proszę jeszcze raz. Dziękuję.

0: To jest Muzyczne Radio, to jest program DMC, a to jest Tomek. Witaj, Tomku, dobry wieczór.
1: No witam, witam. Tu Robert z Tomkiem z Norwegii, z Orkanger. Chciałbym witam. Pozdrowić.
0: Czekaj. Trochę cię pociągnę za język, co? Mogę?
1: No dobra, spoko.
0: Powiedz mi, długo już tam jesteś?
1: 20 lat tylko.
0: No to już chyba mowy polskiej prawie zapomniałeś, aż przygotowałeś się, dzisiaj świetnie słyszę.
1: Ojczysty paszport Polsatu trzymam przy sobie.
0: Dobrze. A sam słuchasz, czy z rodziną, z przyjaciółmi, z narzeczoną, kochanką?
1: Z całą rodziną i z kuzynem, z Tomeczkiem z Gałowa.
0: A małżonka jest tam gdzieś obok ciebie?
1: Ja nie, obecnie z kuzynem Tomkiem jesteśmy na tarasku i pijemy sobie drineczka.
0: No to też bardzo mocno, czyli taki męski wieczór, tak?
1: Tak jest, dokładnie, relaks.
0: Dwa samce chcą sobie posłuchać dobrej muzy, napić się piwa, porozmawiać o poważnych rzeczach, o biznesie i to jest słuszna koncepcja. Powiedz mi, jak aura, jak pogoda?
1: Pogoda jest generalnie deszczowa, chociaż teraz chmury przesłoniły trochę. Jeszcze mamy jasno w sumie, bo kończy się jasne noce.
0: Że u nas nie pada deszcz, u nas po prostu woda leci z nieba. Jest, ciurka tak sobie non-stop i czekamy, co będzie dalej. Panowie, czego życzy się w Norwegii, żeby było okej?
1: Jeszcze raz proszę powtórzyć.
0: Czego życzy się Norwegom, żeby było tak, wiesz, w porządku? Że życzysz im czegoś fajnego?
1: Czego życzyć Norwegii? Uśmiechu i słońca, przede wszystkim słońca.
0: O właśnie, o to powiem ci mi chodziło. Ja już dla ciebie mam dżingielka takiego summer fajnego. To dużo słońca wam życzę, dobrego klimatu. No i zostańcie z nami jak najdłużej. I mam nadzieję, że odwiedzisz nas tutaj jakoś tak szybciej.
1: Tak, niedawno odwiedziłem i powiem, że jestem generalnie zakochany w waszej stacji. I dzięki Radiu Muzycznemu potrafimy przetrwać te smutne.
0: Nawet Norwegii. Nawet Norwegii, gdzie cień tam rządzi.
1: Tak jest.
0: Chłopaki, to wyście.
1: Chciałbym tylko pozdrowić Muzyczne Radio i Gałów, całą ekipę z Gałowa.
0: Słuchaj, no to wyścigajcie kogo się tylko da i zapraszam do słuchania i opowiadajcie wszystkim o tym, że dobra muza
1: opowiadamy, leci. Opowiadamy.
0: Trzymajcie się.
1: Reklamujemy was wszędzie, gdzie można. Summer with DMC.
0: Best music. No to lecimy dalej, GG12, 32, 19, 10, ciężko było się połączyć, ale się udało, to jest chyba najważniejsze. Serdeczności dla wszystkich maniaków DMC z 2017, 105,8 nie działa, przynajmniej nie w Jaworze. Zaraz sprawdzimy.

O dobra, wyjaśniło się, to już stara sprawa, Grzeszy. No to bardzo mnie to cieszy. Wszystkiego dobrego. Dawajcie nam znak, jak tam z mocą. To przy takiej musie trzeba było ją trochę podkręcić. Mam nadzieję, że to odczuwacie. Chyba wszystko w porządku. Where's your place?

serdeczności. Teraz polecą do Bolesławca. Witam, pozdrawiam wszystkich maniaków. Olaf z tatą. No nie, jak w takim deszczu grillujecie, to ja nie mam pojęcia, no chyba, że gdzieś pod Daszkiem, w każdym bądź razie. Pozdrowienka dla Arbuzowa. Cały się ponoć bawi. Paweł z Tabłowice, okolice. Lubsko, witamy serdecznie, dobry wieczór, ależ to fura energii, to jest po prostu DMC. Pozdrowienka dla Andrzeja, który kończy dzisiaj karierę na Bawarii od kolegów z pracy. Słucharka Krystiana, Pawła, Josefa, Słowacja i Grecja. Maciejku, prosimy o odrobinę słońca na Pack Beats. No to powiem wam szczerze, Macieju. W okolicach no, północy będzie lepiej, a jutro już będzie naprawdę dobrze. Zacnie. Sprawdzona.

Witam, jak zawsze jestem z wami, DMC Maniakami, moja kochana żonka też. Ona idzie spać, a ja na słuchawkach sobie tłukę i tłukę. Maciejko z Lubina, trzymaj się obecnego. Uściskaj od nas całą swoją rodzinę, no i jedziemy z Funky Beats.

Jak zawsze z nami Lwówek Wielkopolski. Krzysiu, dziękuję, że jesteś. Jasienica, okolica, melduje się. Arek, dobry wieczór wszystkim. 12.30, 2.19, 10. Maciejku, DMC cię nie słucham, ale za to czekam na ciebie pod sceną Wiłowej. Pozdrawiam wszystkich, Rafał.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
5: No moi drodzy, w naszej bazie nie ma prądu, jedziemy na wspomagaczach, no i mam nadzieję, że wytrzymają jak najdłużej. O ile dźwięk tutaj mamy naszej konsolety radiowej, no to moja konsoleta niestety czarna i nie chcę być inaczej, na białej nie przerobię. No chyba, że energia wróci w ciągu godzinki. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie muzę mamy, może nie pełni zestawienia, ale będzie dobrze, obiecuję. Ściana wody na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, Wielkopolsce, z tego co wiemy. Nie tylko u nas. Rysiu, no wam to tam dobrze za granicą chyba. Tyle wody nie ma. Pozdrowionka dla wszystkich tych, którzy są w Anglii i okolicy. Lecimy z wami, moi drodzy. Pozdrawiamy. Malak, dobry wieczór. Uściski dla tych, którzy kochają piątkowe wibracje. Dla Darka, Matełka, Justyny i Maślana. Paweł Wsadek, Maciejku, full power, oby tak dalej. Dla wszystkich słuchaczy pozdrowień moc z tarasu w Żywcu. Oleśnica, okolica, Paweł, przyjaciele i Żywiec.

0: Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
1: No, życie powolutku wróciło. Już Sebastian przyjechał, słuchajcie, przywiózł w wiaderku trochę energii i na razie póki co jasność nastąpiła. I pozdrowionka na Pitera ze Szprotawy. Fajnie, że jesteś z nami. Marcin, dobry wieczór. Obra pozdrawia wszystkich DMC maniaków. Marcin, dobry wieczór, gorące pozdrowionka dla całej redakcji. Przesyła Magda, niech muzyka gra na pełnej petardzie. Humory dopisują, no teraz to tak. Zostańcie, jak się wkręciło. Najlepszego dla ciebie, dla twoich przyjaciół, Magda. Skokowa, Lukas, trzymaj się. Dobry wieczór, dobrego dla wszystkich DMC maniaków. I dla Magdy, która dobrze jedzie, razem zwiedzamy świat. Grzesiu napisał do nas. Tajfun, dobry wieczór, Marcin i jego małżonka Angelika. Brat Wojtek też. Wszystko będzie okej. Można na mnie liczyć. Na was też można liczyć. Tajfun to najważniejsze. Kapitalne granie jak zawsze. Pozdrowienka dla wszystkich. Szymek, Piotr i Łukasz. Częstochowa. Krystian. Maciejko, przez burze, deszcze, kałuże na full power. Wiozę DMC w głośnikach. Uściski dla wszystkich. MZKL Niagóra. Paweł.

No chyba wycofaliście się wszystkich pikników, bo dzisiaj GG, słuchajcie, pulsuje tak jak nasze serduszka na 140 BPM-ów. Mazi, dobry wieczór dla przyjaciół Kuby, Ani i całej Łodzi. Pozdrowień moc. Zibi, nie śpimy, dzisiaj zwiedzamy Londyn i okolice. Chorwacja, DMC w głośnikach na plaży. Nie ma to tamto, Dominika. Elektro Bełchatów pozdrawia wszystkich DMC maniaków. Okolice Łodzi.

już chyba wolimy te upały, które były, niż takiej ilości wody w Jeleniej Górze. Grzesiu pozdrawia wszystkich. Cały czas słuchajcie nasze GG jeszcze przez kwadrancik, dobra? W szczególności dla wytrwałych, kochających muzykę elektroniczną, którzy bawią się fiłowej, mocno pada, a my dajemy radę. Pozdrowionka dla MW i całego świata. Grzesiu z Goznicy.

Marcin z Lubiechowej. Bawcie się dobrze. Maciejku, dzisiaj z taką mocą mu zaleci, że ludzie kolumny muszą naprawiać. Tak trzymać. Pozdrowie dla Krzydliny Wielkiej od Matejku. Oleńka zaprasza na czata DMC. Wchodźcie do niej. Martini, Martinelli. Alex pięknie zagrał. Weź nam ręczniki.

Pizza Lubań, pan Pizza Lubań pozdrawia przyjaciół Krystiana Szaleńca. Kocham to. Tyle od Grzesia. Tomaszek, witam DMC Majaku i DMC Maniaczki. Wróciłem z Iłowej. Jest grubo. Jutro pojadę do końca. Sławek, uściski dla wszystkich.

Get down. Witam całą brać DMC. Pozdrawionka macie z Gubina od Grzesia. Kick, bass and trance. Kick, bass and trance. Kick, bass and trance. Żary z potężną energią jadą dzisiaj. Szymek, uściski dla ciebie. Jesteśmy w drodze do Iłowej, Czesiu. Serdeczności dla wszystkich. Dla Krystiana, on dzisiaj na urlopie. Marcina i przyjaciół Przemka, Bromka, Gosia z Ulesia.

Maryśka, pozdrawiam Przemka. Marcin, witam, słucham. Jest okej. Okay. Pozdrawka dla czata. Deszczowa leśnica z Arkiem. Pozdrawiam wszystkich. Tomek. Pozdrów też te małe pociechy. Które zatrzymały się przed uczestnictwem na Park Beats. Za rok się uda. Tomek Krzyżanowice. DMC ratuje moją nocną służbę. Pozdrawiam maniaków. Tomasza, tatę, Maciej z Lubina. Degustator skalników, pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Załogę DMC i Łowaczeka. Degustator Chris Poznań. Władzia jeszcze w pracy. Zobaczymy, do zobaczenia. Pogoda się pewnie wyklaruje. Najlepszego dla tych, którzy lecą do Iłowej od Władzi. Magda, nie denerwuj się tak szybko. Będzie dobrze. Kocham bardzo. Dobrego. Hubert.

Zbysiu, głośniej, bo coś cicho w twoim garażu. To zbiórka dla Krzysia. Szczonka urodzinowe dla mojej żonki Doroty. Balowaliśmy do rana. Paweł z Wałbrzycha. Dublin rozbrzmiewa w rytmie DMC. Ściany tańczą nad nami. Chłopaki, czym wy się tam raczycie? Degustatorzy pozdrawiają wszystkich. Ogień w szopie. Studniska. Najlepszego Dobromir. Kamienna Góra i Grzesiu. Damian z Leśnicy. Pozdrowę. Bełchatów pozdrawia od Wiciu. Cześć, cześć, witajcie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Moje córki, Rozalkę, Jaśminki oraz dla żony Justyny. Wracam z wakacji z DMC. Dobra energia przy powrocie. Dziękuję. Wolcik. Kobra z Lubina. Full power z mojego autka. Podróżuję i słucham. Dobrze się bawię. DMC obowiązkowo w każdy piątek. Dawid z Bolesławca.

Kanada i Krystian. Uściski dla wszystkich. Macieju, przegoń te chmury tym dobrym bitem. Jutro mam 40 urodziny. Muszę mieć pogodę. Bartek, jutro obiecuję ci, że będziesz miał pogodę. Będzie grało.

To są zacne dźwięki muzycznego radia ADMC. Studniska zawsze na odsłuchu. Dawid, pamiętajcie o nas. Bartek Miłosz z Złotowa. Ze Złotowa. Okolice Oleśnicy. Trzebnicy, Mylicza. Najlepszego. Maciejku, w DMC nie ma złej pogody. Są tylko źle odbierane fale. Trzeba tylko dostroić muzyczne radio. Wszystko będzie okej. Okay. Szczupi, trzymaj się. Dziękuję za te słowa otuchy.

kończymy GG. Za chwileczkę polecimy w górę. 1443 notowania listy. DMC od północy Armin. Maciejku, pozdrów lubomierską, arbuzową. Fajnie się idzie z tą muzą. Jeżowska i przyjaciele. Paweł, dobrego. Leszno. Mateusz w Lesznie.

0: Radio. Muzykę z najlepszym napędem.
1: Odbijamy się. Konsola gra. Ogniście w waszą stronę. Phoenix. Movement. A za chwileczkę ATV. Ale jaka wersja?

0: nasz numer jeden, Durant, Move, 1443, netowanie listy DMC. Słuchajcie, Puls. Najpierw w eterze, a później w cztery oczy, dla wytrwałych tylko. Do zobaczenia w takim razie i do usłyszenia w niedzielę po 18:00. Za konsoletą na Pachbis widzimy się dziś jeszcze i tak naprawdę dwa razy dziś. Do pierwszej, do Armina. Taka niespodzianka dla tych, którzy są najwytrwalsi. Kilka gwiazdek. Alex Morf, Delerium. A o pierwszej ten facet.
1: Hey, this is Armin van Buuren, and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.